Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święty Antoni Maria Zakaria przedstawiany jest na obrazach jako tak uduchowiony, że dziw bierze, że mieszkańcy Mediolanu, w którym działał w XVI wieku, gremialnie nie opuścili wtedy swego miasta, by razem z dzisiejszym patronem zapukać, jak to się mówi, do bram nieba. A nie opuścili, bo droga, którą im zaproponował, była dla nich nie do pomyślenia. Ich świat dzielił się bowiem na osoby konsekrowane, których przeznaczeniem jest Królestwo Boże, i na świeckich, którzy trzymają się spraw Królestwa Ziemskiego. Sakrum i profanum, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, które raz w tygodniu łączy wspólna Eucharystia. Otóż wspominany święty Antoni Maria Zakaria już 500 lat temu głośno oprotestował takie rozumienie Kościoła i nie ograniczył się wcale w swoich protestach jedynie do słów. Powołał w Mediolanie do życia dzieło, które burząc ten porządek połączyło razem kapłanów, zakonnice i świeckich. Połączyło w modlitwie, to oczywiste, ale także w krzewieniu wiary chrześcijańskiej poza murami świątyń, na ulicach, a przede wszystkim w rodzinach. I to była prawdziwa duchowa rewolucja, która spowodowała w Mediolanie takie zamieszanie, że skończyło się oskarżeniem o herezję. Czas jednak pokazał, że święty kapłan i zakonnik Antoni Maria Zakaria miał bardzo dobrą intuicję. Tyle tylko, że zaproponowana przez niego droga do nieba, na której spotykają się osoby konsekrowane i świeckie, w pełni została zaakceptowana, i to nie tylko przez mieszkańców Mediolanu, dopiero w XIX wieku.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, powiedział Pan Jezus.
2: Pierwszą niedzielę wakacji.
1: No właśnie.
2: Piękne zaproszenie. Piękne zaproszenie. To pokazuje też ten niesamowity plan Pana Boga. Jego zamiary wobec nas, które są pełne pokoju, a nie zguby. Bóg ma zamiar wobec nas taki, żebyśmy byli radośni. Żebyśmy nie byli utrudzeni. Żebyśmy odpoczywali.
1: Żebyśmy żyli.
2: Żebyśmy żyli.
1: A to my to nagrywamy, tą audycję. To ksiądz już jest na wakacjach?
2: Tak, zdecydowanie. Wtedy już jestem na wakacjach, tak.
1: No i co ksiądz na wakacjach robi? Pod gruszą, w sensie tam... Jakieś terenowe prace, czy właśnie góry, czy słonko, czy wody, jakieś morza?
2: Myślę, że teraz, kiedy będzie ta audycja słuchana, to będę właśnie w Białowieży, w Hajnówce, gdzieś w okolicy latał po puszczach. W niedzielę się to skończy, a góry w drugiej połowie lipca planuję. W ogóle taki aktywny wypoczynek stał się dla mnie ostatnio bardzo atrakcyjny, zwłaszcza kiedy moje gabarety się nieco zmniejszyły, a masa znacznie. To dało mi to swobodę odrywania się od tej kanapy i takiego ruszenia.
1: Od ziemi.
2: Tak, od ziemi i wzruszenia się w górę. Ale też duchowo też, powiem szczerze, ale rzeczywiście wypoczynek daje taką radość, pokój, oderwanie się od tego, co jest trudne, spotkanie z Panem Bogiem wszędzie, i w lesie, i w górach, i nad jeziorem, i nad morzem, gdzie kto lubi.
1: Czy z ludźmi.
2: I z ludźmi, oczywiście, chociaż no tak na trasie, na trasach wędruję, zwłaszcza górskich, to ci ludzie są tacy życzliwi, wszyscy się pozdrawiają, mówią sobie dzień dobry albo cześć. W miastach to jakoś dużo gorzej wygląda. Nikt tam nie mówi na ulicach dzień dobry albo cześć. Ale to jest też fajne, żeby zobaczyć, że mogę wyjść z takiego swojego wielkomiejskiego stylu życia, takiego światowego, i wejść w przyrodę po to, żeby zobaczyć też człowieka.
1: Ja będę nad morzem wtedy. Nie wiem, będę oglądał ryby, foki, może ludzi też spotkam. Więc, ale nie będziemy mówić teraz o wakacjach. To jednak jest Pismo Święte, a Pan Jezus chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Nie da się żyć pełnią życia bez odpoczywania. On też odpoczywał. Więc zaczynamy czytać Słowo Boże. A dziś zaczynamy od czytania z księgi proroka Zachariasza, rozdział 9, werset od 9 do 10.

Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.

0: to czytanie taki daje pokój, daje faktycznie wewnętrznie odpocząć. Wszystko będzie dobrze.
1: Tak, to dla Izraelitów też to był taki czas i to słowo było bardzo ważne. Nie byli po niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz działał w czasach króla perskiego Dariusza, czyli też są pod okupacją Persów, ale to były inne rządy. To była inna rzeczywistość. Dariusz się tam zgadzał nawet na powroty, na odbudowę świątyni, na powrót do jakiejś normalności. Wytchnienia Izraelici potrzebowali, my też potrzebujemy wytchnienia. I niesamowite jest to, że to Pan Bóg mówi, ja jestem tym źródłem wytchnienia. Ja jestem źródłem waszego odpoczynku. Ja jestem źródłem wielkiej waszej radości. Bo prorok głosi, prawda, do tego ludu. Raduj się, wołaj radośnie, bo król idzie do ciebie.
0: A co to jest Córo Syjonu?
1: No to jest opis Izraela. Góra Syjon, Synaj.
0: Curo.
1: No i jest to symbol ludu Bożego. Symbol ludu wybranego, tego oblubienica Pana Boga, wybranka, o którą on się troszczy, której mu zależy, która nie jest wierna i często o nim zapomina i go zdradza, więc jest udręczona. A Pan Bóg mówi, raduj się, moja córo, raduj się, moje dziecko, raduj się, mój ludu, radujcie się, bo przychodzę do was jako ten, który zwycięża wszelkie zło, wszelką potęgę nieprzyjaciela, który przynosi wam pokój.
0: Ale to ona się raduje, bo ona na niego czeka.
1: No, tutaj bym miał, że prorok ją raczej zachęca do radości. Ona się jeszcze nie raduje, ale wzywa ją do radości. Znaczy pokazuje właśnie, gdzie jest źródło tej radości, tak? Oni być może mieli takie, i my też może mamy takie przekonanie, że kurczę, z czego się tutaj radować? Zmęczony jestem, prawda? Tyle roboty w koło i tyle trudności jakichś rodzinnych. Z czego się radować? My bardzo często skupiamy się na tych wszystkich naszych trudach, na tym, co nas przygniata, na naszych grzechach, na naszych chorobach, słabościach, na naszych bezradnościach, zapominając, że jest ktoś, kto jest Zbawicielem i ktoś, kto do nas przychodzi. Nie tylko od czasu do czasu, ale On przychodzi do nas nieustannie. Bóg przychodzi do nas nieustannie. I dlatego prorok wzywa nas też dzisiaj, żebyśmy się zaczęli radować i rozglądać wokół siebie, by dostrzec tego, który przychodzi, jako zwycięzca.
0: I jak też on przychodzi, tu jest to opisane w fantastyczny sposób, bo idzie do ciebie. Nie tam, że gdzieś przechodzi ulicą i prawda, tylko do ciebie idzie.
1: Tak
0: Curo,
1: jest.
0: Droga, do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski. Czyli, że wygrał wojnę i zrobił to po prostu uczciwie. Jest czysty.
1: Tak jest. Niesamowicie pan to pięknie wyjaśnia.
0: I teraz jak on idzie? No proszę.
1: A zarazem jest pokorny.
0: Ale właśnie, to jest dobre, bo on jest taki pokorny i jeszcze do potęgi pokorny, bo pokorny jedzie na osiołku. Przepraszam, nie na osiołku, na oślątku. Przepraszam, nie na oślątku, na źrebięciu oślicy.
1: Tak jest, jeżeli znamy Nowy Testament, znamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, no to właśnie On tak wjechał do Jerozolimy. On to potem proroctwo właśnie zrealizował, kiedy wjeżdżał w niedzielę palmową do Jerozolimy tuż przed swoją męką i śmiercią. Jest królem, który wjeżdża na osiołku, pokornym, ale jest królem potężnym. Jest królem, który przychodzi, żeby zwyciężyć wszystko to, co jest złe. Jego nie narzuca nam swojego władztwa, tak? Nie narzuca nam swojego panowania. Nie chce nami zawładnąć w taki sposób, żeby nas zniewolić, ale żeby nas wyzwolić. I zaprasza, czy oczekuje na to, że my go przywitamy, że go zaprosimy, tak jak chociażby ci mieszkańcy Jerozolimy Jezusa palmami, płaszczami ścielić, prawda? Później ojcowie Kościoła mówili, żebyśmy ścielili nie szaty, nie palmy, listki, tylko żebyśmy siebie ścielili przed Jezusem swoje życie, żebyśmy pozwalali mu wejść w naszą rzeczywistość, bo on przychodzi jako naprawdę pokorny, delikatny, współczujący, a zarazem wszechmogący.
0: I cóż zrobi ten idący pokornie? Otóż usunie rydwany. Jaki tu jest niesamowity kontrast, bo on wjeżdża na osiołku, oślątku, źrebięciu, oślicy. I co tam się dzieje dalej na tym oślęciu, źrebięciu? Usuwa rydwany. A rydwany to były, jak rozumiem, albo królewskie, albo wojenne.
1: Tak, i raczej wojenne.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy tam Izraelici mieli wiele rydwanów, ale ich najeźdźcy bardzo często mieli rydwany. To były potężne armie, które niszczyły pustoszyły kraj. I dalej konie usuwa z Jeruzalem. Łuk wojenny zostaje złamany. Czyli widać, że mówi, kończy się wojna.
0: Zapewne słowo rydwany, nie wiem jak brzmi w tym języku, musiało wywołać dreszcz śmierci po prostu i niewoli. No a tutaj przychodzi on na Oślątku i po prostu to jest jakby inny porządek. To jest inny porządek wkracza.
1: Tak.
0: Bo to nie jest, wjedzie na wspaniałym rydwanie i zakasuje inne rydwany. Nie, on na Oślątku wjeżdża.
1: I przynosi rzeczywistość pokoju, tak? Pokój ludom obwieści. Pokój obwieści mój, pokój wam. I znowu przypominamy sobie Pana Jezusa, który wchodzi chociażby w dniu zmartwychwstania do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, i pierwsze słowa, które mówi: pokój wam, pokój wam. W innym miejscu wcześniej: pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Więc Jezus przychodzi z nową rzeczywistością, z innym sposobem panowania, z innym sposobem realizowania swojej władzy. Wiemy bardzo też dobrze z liturgii Kościoła i z nauczania Kościoła, że Bóg najbardziej swoją wszechmoc objawia w łasce przebaczenia. Więc Bóg przychodzi, żeby nam przebaczyć nasze grzechy. Te wszystkie przestrzenie, które sprawiają, że w nas jest wojna, że w nas jest niepokój, że w nas jest lęk, że my walczymy też między sobą, walczymy jakieś swoje, prawda, prawa mniej lub bardziej urojone, że walczymy o to, żeby się nasza wola realizowała, a Bóg mówi: chcę przynieść pokój twojemu życiu, twojemu sercu, w twoim miejscu pracy, w twoim domu rodzinnym, w twoim sercu chcę przynieść pokój, przynoszę ci pokój, pokój obwieszczam. To też jest obwieszczam pokój, tak? Czyli no, wypowiadam to słowo i ono się staje udziałem tych, którzy to słowo słyszą.
0: Czyli wkracza ktoś, wkracza król innego porządku. Mówimy teraz trochę o urlopach. Może to banalnie brzmi, ale niech to będzie mowa o naszym głębokim odpoczynku. O tym, że możemy przestać być przerażeni, spięci, zmęczeni, goniący. I może być w nas spokój właśnie.
1: Tak, i źródłem, ten pokój, nawet jeżeli pracujemy, nie mamy w tym momencie urlopu, ani widoków na urlop, to źródłem tego pokoju, odpoczynku w nas ma być Jezus Chrystus. On chce być w nas źródłem pokoju i odpoczynku. To On jest księciem pokoju. I nawet jeżeli wokół mnie dzieją się różne rzeczy trudne, to jeżeli mam Jezusa w swoim sercu, zapraszam Go do siebie, przyjmuję Go tak, jak On dzisiaj chce do nas przychodzić, dalej to słowo będzie nam to pokazywało. Zwłaszcza Ewangelia będzie nas do tego zachęcała, żeby jak to zrobić, to wtedy pomimo zewnętrznych okoliczności wewnątrz mnie może być pokój.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: dobry dzień.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy 9 i od 11 do 13.

Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli.

0: To takie dramatyczne słowa, choć temat dziś lekki, ale pomyślałem sobie, że o tym zadawaniu śmierci popędom ciała i życiu według ducha, że jeżeli by tak zrobić, to naprawdę wewnętrznie byśmy byli no jak wiosna, bym powiedział.
1: Jak wiosna. No ale to tak, co my musimy specjalnego zrobić, żeby to było? Bo to tak, pan mówi, jakbyśmy teraz musieli coś specjalnego zrobić, aby tego nie było. A co jest? Paweł zaczyna, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. To teraz pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży? Czy mieszka w Panu Duch Boży?
0: Boże.
1: Czy mieszka w tobie, który słuchasz teraz tego słowa, czy w tobie mieszka Duch Boży? Bo to jest jak gdyby istota problemu.
0: Tak. A skąd ja mam to wiedzieć?
1: No z katechizmu, z nauki Kościoła, z Pisma Świętego.
0: A z serca i tak dalej?
1: Też, aczkolwiek serce jest zwodniczej, różnie może być. Jeszcze jest rozum i wola. Bo my jesteśmy świątynią Boga od momentu chrztu świętego. Czyli teoretycznie mieszka w nas Duch Boży. Ale tego Ducha Bożego możemy ze swojego życia wygonić, możemy go wypędzić, możemy go bardzo mocno ograniczyć, ponieważ jeżeli oddamy swoje serce w władaniu grzechu, no to wtedy ten Duch Boży w nas nie będzie mieszkał, nie będziemy mieli Ducha Świętego, nie będziemy w stanie łaski uświęcającej. Więc to pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży, jest ważne. Dlatego, że grzech może nasze życie niszczyć. I jeżeli patrzeć na przyczyny różnego rodzaju nieszczęść, które my przeżywamy sami w sobie, w sposobie przeżywania swojego życia, w relacji do moich obowiązków, zadań, powołania, które realizuję, jeżeli te rzeczy mi zupełnie walą się wszystkie, to pierwsze pytanie, które warto byłoby sobie postawić, to jest pytanie, czy nie zapomniałem o Panu Bogu, czy nie zapomniałem o Duchu Świętym, czy nie zapomniałem, że jestem świątynią Bożej obecności. Bo mówi, że jeżeli mieszka w was Duch Boży, to jest coś niesamowite. Jeżeli mam Ducha Bożego, to należy do Chrystusa. A jeżeli nie ma we mnie, też mówię, jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. I to jest problem. Ponieważ Zbawicielem i tak jak mówiliśmy sobie przy poprzednim czytaniu, źródłem mojego pokoju, źródłem mojej radości, źródłem mojego szczęścia jest Jezus Chrystus. I ja zostałem przez Jezusa odkupiony po to, żeby móc żyć według Ducha, żeby móc żyć z Jezusem Chrystusem. Ale ja decyduję, czy tak będę żył, czy nie.
0: Jesteście więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, tylko Ducha?
1: Mhm. No jesteśmy dłużnikami Pana Boga, bo On nas wykupił. W tym sensie jesteśmy dłużnikami. Pan Bóg zapłacił za nas niesamowity dług, otwierając nam pewną nową rzeczywistość, tego nowego życia, o którym żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Nowe życie w Chrystusie. Mamy tym nowym życiem w Chrystusie żyć. I to jest pewne zobowiązanie, dar i zobowiązanie. No Pan Bóg nam za to nie każe płacić, bo dał nam to wszystko za darmo, ale dając nam taką łaskę, taki potencjał, no zobowiązuje nas do tego, żebyśmy coś z tym zrobili sensownego, żebyśmy tego nie zmarnowali. Jeżeli o tym zapominamy o Duchu Bożym i zaczynamy żyć tylko i wyłącznie według ciała, czyli mówiąc inaczej, interesuje nas tylko i wyłącznie to, co takie przyziemne, doczesne, materialne i zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną i że jesteśmy powołani do nieba i że Pan Bóg tam wszystko dla nas przygotowuje i tęskni za nami, no to tracimy ten potencjał, marnujemy dary Boże, marnujemy czas, bo ten czas przemija i się nigdy nie wróci. Marnujemy czas, by czynić dobro, by nieść miłość, by się dzielić z innymi Jezusem Chrystusem, by żyć w radości. I to jest nasze nieszczęście, ale to jest sprowadzamy na siebie sami.
0: Więcej nawet napisane jest, że czeka nas śmierć.
1: Tak, zdecydowanie. I tu jest mowa o śmierci tej cielesnej, która wszystkich nas czeka.
0: To ale... się nie zgadza, niech się walnie w łeb, można powiedzieć, bo to się nie da nie zgadzać po prostu.
1: No dokładnie. No niestety się nie da, wystarczy przejść się po cmentarzu, poczytać sobie napisy na nagrobkach. Natomiast to jest nieuniknione i nie musi być dramatem. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus chce, żeby to było przejście do radości. Natomiast jest jeszcze ta śmierć druga, o której w Piśmie Świętym czytamy, zwłaszcza w Apokalipsie, która jest takim odrzuceniem Pana Boga na zawsze i zatraceniem swojego istnienia. Znaczy niezrealizowaniem celu, dla którego Bóg nas stworzył. I to jest dramat, bo to jest też ludzki wybór. I teraz gdyby tutaj święty Paweł bardzo mocno nam przypomina o tym, że jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby wybierać życie w Bogu, życie wieczne w Bogu i że ono się już tutaj na ziemi realizuje. I to jest życie, które przekracza wszelkie nasze ludzkie ograniczenia, wszelkie nasze słabości. To jest życie, które zwycięża grzech, to jest życie, które zwycięża, no wszystko.
0: Zwycięża, no dobrze. A o co chodzi z tymi popędami? Bo tu jest napisane, jeżeli przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, Czyli czemu mamy sadować śmierć?
1: Modne słowo konsumpcjonizm, takie krąży w świecie.
0: Bo tam popędy to się od razu kojarzy z
1: seksualnością.
0: Tak.
1: I temu też w znacznym stopniu powinniśmy zadawać śmierć, pomijając oczywiście życie małżeńskie, w którym te popędy możemy realizować w stopniu pełnym, doskonałym i dla wspólnego dobra małżeńskiego. Natomiast no, my mamy różne popędy, prawda, które nas ciągną do tego, do przyjemności rozmaitych tego świata. W ogóle zły duch tak ustawia ze swoje pokusy, z takimi propozycjami przychodzi, żeby nas ciągle kierować ku przyjemnościom. I ten świat nam ciągle też mówi o przyjemnościach jako w pewnym sensie celu naszego życia i sposobie realizowania szczęścia. Tylko że to nie jest szczęście, tylko przyjemność, żeby dbać o to, żeby mieć wszystko, co mi się chce, żeby konsumować to życie, żeby kupić to, na co mam ochotę i za wszelką cenę, żeby to zdobywać, żeby dążyć do tych rozmaitych naszych namiętności, które nami kierują, żeby mieć to, czego ja chcę, bo ja sobie tak wymyśliłem.
0: Czyli jest różnica między przyjemnością a szczęściem?
1: Jest różnica i myślę, że każdy, jak się trochę na tym zastanowi, to zobaczy. Przyjemność trwa tak długo, jak trwa bodziec, który ją powoduje. Mm-hmm. Przyjemnością będzie na przykład zjedzenie sobie bardzo dobrych, rzemieślniczych lodów za 9 zł za kulkę.
0: Tanio.
1: No.
0: To faktycznie przyjemność i jeszcze interes.
1: No tak. No, jak ten, kto sprzedał, to ma w tym jeszcze interes. To ma też swoje przyjemności. Oczywiście, że tak. Natomiast kiedy te lody się kończą, kończy się i przyjemność, tak? Kiedy jestem na filmie, gdzie jestem, idę do teatru, idę do sobie, zjem obiad, prawda, jestem w restauracji. Są różnego rodzaju przyjemności. To póki trwa bodziec, trwa przyjemność. Potem się kończy. Jeżeli te przyjemności nasze na dodatek są niestety grzeszne, bo mogą być bardzo dobre przyjemności, które nie są złe. I też Pan Bóg no, chce, żebyśmy przyjemności doświadczali, bo w końcu jesteśmy emocjonalni i życie ma być przyjemny, wypoczynek też. I nie idziemy po to, żeby się umartwić w góry, albo nad jezioro, nad morze, czy do lasu, tylko po to, żeby doświadczyć przyjemności. Ale takich, które nas będą kierowały ku Panu Bogu, ku dobru, które też będą pomagały nam, chociaż w tym przypadku właśnie w wakacji, wypoczynku, odpocząć i stać się zdolnym do tego, żeby te obowiązki podjąć się jakimś tam z nowymi siłami, nowym entuzjazmem. Ale są cały wachlarz przyjemności rozmaitych takich, które mogą być po prostu złe, najzwyczajniej w świecie. I one wtedy rodzą pustkę. Kiedy się kończą te przyjemności, z nich pozostaje pustka, pozostaje poczucie takiego, po co ja to robiłem, to było bez sensu, to było złe, to było grzeszne i to pozbawia mnie pozbawia mnie wszystkiego. Natomiast szczęście jest czymś, co trwa. Kiedy nawet te bodźce się kończą, to szczęście trwa. To święty Ignacy z Loyoli zauważył, kiedy czytał różnicę między tym, kiedy czytał życiorysy rycerskie, a życiorysy świętych. Mhm. Że jak czytał te życiorysy rycerzy rozmaitych, tam to miał z tego przyjemność, ale kiedy przestawał czytać, to ta przyjemność się kończyła. A kiedy czytał życiorysy świętych, jego serce było pociągnięte i przykładem ku Panu Bogu, że może je też tak bym tak żył, to nawet kiedy on kończył to czytać, to te myśli i te pragnienia w nim cały czas były i czerpał z tego dużo, dużo, dużo radości.
0: A co cenne? Myślę sobie o naszych lekturach wakacyjnych życiorysy rycerskie, to co niemiara, każdy kryminał to jakiś życiorys rycerski, a życiorys

0: Bogiem własnymi słowami o tym, co się we mnie dzieje.
1: Wiosna.
0: Wiosna, no tak, jesień. Teraz wiosna, teraz lato. Tak, dokładnie.
1: Ale
0: tak.
1: Że wewnątrz nas wtedy, bo to nie są tylko emocje. Oczywiście spowiedzi towarzyszą emocje. Nie zawsze, na pewno często. Natomiast przemiana jest głębsza, duchowa.
0: Tak, i rodzi tą nową rzeczywistość w nas ukierunkowaną na Pana Boga. Znowu mogę w Nim upatrywać cel, ale też i od Niego czerpać łaski, których potrzebuję do tego, żeby to, co jest moją codziennością, moim życiem, moimi zadaniami, powołaniem, żeby to przeżywać w sposób pełniejszy, spokojniejszy, może bardziej radosny. Bo oparty nie o moją moc, ale o Jego moc.
1: O Jego mocy będzie zaraz, kiedy przeczytamy fragment Ewangelii.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Wracamy do tych słów Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Kto nie czuje się, ręka w górę.
1: Nie widzimy żadnych rąk, ale myślę, że właśnie. No każdy, kiedy popatrzy na swoje życie, to doświadcza takich momentów i to dość często. Tej codzienności, w tym znoju, takim życia zwykłego, utrudzenia i obciążenia. I to są konsekwencje życia po grzechu pierworodnym. Pan Bóg, kiedy tam do Adama, mówił o tej pracy, mówił o tym znoju, o tym trudzie do kobiety, mówił o rodzeniu dzieci, całej tej rzeczywistości. Mówił, że konsekwencją tego grzechu, tego, że opuścili stan raju, stan ogrodu Eden, stan szczęścia, stan relacji z Nim, że to przynosi trud. I taka jest nasza rzeczywistość. I chociaż Jezus zwyciężył to wszystko na krzyżu, to jednak nie odebrał nam prawa do doświadczania konsekwencji grzechów. I myślę, że to jest też łaska Pana Boga. Trudna łaska, trudny dar, ale potrzebny do tego, żebyśmy my naprawdę mogli w swoim życiu mieć motywację do tego, żeby zawalczyć o relację z Nim. Zawalczyć o to, by On nasze życie kształtował, porządkował. Żeby On rzeczywiście był naszym zbawicielem, bo my mamy dużą tendencję do tego, żeby sami siebie zbawiać. Tymczasem doświadczając tych bezradności, tego trudu, widzimy wyraźnie swoją bezradność i mówimy, Panie Jezu, jesteśmy zdolni powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. I kiedy słyszymy to słowo dzisiaj, oto widzimy, że Pan Jezus o tym wie i Pan Jezus pragnie, żebyśmy do Niego przychodzili. Żebyśmy nie pozostawali z tym sami.
0: Bo właśnie to jest tak napisane, to jest piękne słowo, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Pokrzepię, to nie jest powiedziane. Oczywiście krzyż jest na naszej drodze, ale to nie jest powiedziane, musicie przejść przez krzyż, to jest wasz obowiązek chrześcijanina, łatwo nie będzie, kto mówi, że będzie łatwo, prawda, i tak dalej, no bo nie jest łatwo, ale on po prostu mówi, że was pokrzepie. Pokrzepie.
1: Dam krzepę, tak mówimy, ktoś no ma krzepę, tak, dokładnie. Dam ci siłę, dam ci moc do tego, żebyś mógł żyć. Mógł iść, mógł podejmować zadania.
0: A łatwo nie będzie, dlatego że tutaj dalej jest: weźcie na siebie moje jarzmo. Co to jest jarzmo? To się kojarzy z czymś ciężkim, ale jarzmo to jest coś takiego, co wół ma na głowie, na szyi, tu na karku.
1: Mhm. Dzięki czemu może ciągnąć ciężar.
0: Tak. Więc jest ten ciężar, tak?
1: Ale Jezus mówi moje jarzmo.
0: No właśnie.
1: Kiedy wsprzęgnijcie się w moje jarzmo.
0: Tak.
1: Jak jest jeden wół, to sam ciągnie. Jak są dwa woły, to już ciągną dwa woły i ciężar się rozkłada na dwa woły, a nie na jednego, tak? Dawniej to jeszcze tych wołów mogło być więcej, ale my mamy kogoś, kto ten cały ciężar skutków naszego grzechu i skutków naszego grzechu wziął na siebie. Jezus pierwszy wziął grzechy. Jezus pierwszy poniósł krzyż. Jezus pierwszy zwyciężył. I teraz On, wiedząc, że my ten krzyż też będziemy dźwigać w naszym życiu, po to Go wziął na siebie, żebyśmy my Go nie musieli dźwigać sami. I Jezus nas zachęca, pozwól mi dźwigać Twój krzyż razem z Tobą. Wsprzęgnij się w moje jarzmo. Włącz swój trud w mój trud. Razem będzie nam łatwiej. Jezus nas tym nie zostawia. To nie jest tak, że On przeszedł krzyż, a teraz patrzy sobie z góry i mówi, no to zobaczymy, który z Was dojdzie. I kto będzie pierwszy. I jak Wam się to uda? Nie. Jezus cały czas drogą naszego życia nas prowadzi. Droga krzyżowa jest to. Nikt nam tego nie odbierze, nie obiecywał, ale to nie musi być droga udręki, ponieważ zwycięstwo nad grzechem, nad złem już się dokonało. Jezus jest tym zwycięzcą. Jezus mówi, przyjdź do mnie, pozwól mi zwyciężać w Tobie, pozwól mi nieść Twój krzyż, Twój ciężar razem z Tobą. Zgódź się na to, żebym ja w tym wszystkim uczestniczył, ale też zgódź się na to, żebyś Ty podźwigał troszeczkę razem ze mną to, co ja.
0: No właśnie tak jest, bo to jest niesamowite, bo to jest jakby tak brzmiało, że każdy i tak ma swoje jarzmo i o tym wiemy. Jeden to ma właśnie maturę, inny ma jakieś dramaty małżeńskie, ktoś jeszcze inny, choroby i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jakieś jarzmo się znajdzie, ale Jezus mówi, jak jesteś taki zmęczony i utracony, to weź zostaw te swoje, co tam masz i weź moje. I weź moje. I co się stanie? I znajdziesz ukojenie dla duszy twojej. Czyli bo ta dusza tu jest meritum, bo ta dusza, jeżeli ona jest taka wolna, jeżeli ona jest zanurzona w tym Chrystusie, to tam siły się nigdy nie skończą.
1: Tak. No ta dusza to w ogóle jest symbol tego wszystkiego, co wewnątrz mnie, tak? Tego, jak ja siebie widzę, jak ja siebie przeżywam. Bardzo często w nas jest wiele napięcia w tej naszej duszy, tak? Wiele stresu, wiele lęku, wiele takich pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi co do tego, co dalej, prawda? Jak to będzie? Znajdziecie ukojenie. ukojenie, czyli no, gdzieś to się wszystko w was jakoś wyciszy, wypełni pokojem, wypełni łagodnością, wypełni światłem, ponieważ Jezus przyszedł po to, żeby to wszystko przemienić, żeby to wszystko zwyciężyć i On chce, żebyśmy byli wolni od tych różnych udręk, żeby one chociaż nam towarzyszą w naszym życiu, żeby one nas nie niszczyły, nie wypalały, tak? Nie zamieniały nas w taką ziemię spaloną, jałową, tylko żeby jednak w nas te ogrody miłości, ogrody łaski, ogrody owoców Ducha Świętego, żeby one nas były. A te owoce Ducha Świętego to właśnie radość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie i tak dalej. No to jest wszystko to, czego każdy z nas chciałby doświadczać jak najczęściej. I Pan Jezus dzisiaj nam mówi w relacji ze mną, kiedy będziesz ze mną, kiedy przyjdziesz do mnie, to ja to będę sprawiał, że te owoce będą rosły.
0: I nie trzeba być profesorem, żeby to załapać. Tu jest napisane, że objawiłeś to prostaczkom.
1: Tak. Znaczy to nie jest napisane, że głupim, czy prostakom. Prostaczkiem można być, będąc profesorem belwederskim. Mhm. Bardzo wykształconym człowiekiem.
0: I można też być wtedy prostakiem.
1: I można być też wtedy prostakiem, tak, jest dokładnie tak. Więc tu nie chodzi o ten poziom intelektualny, tylko raczej poziom serca i woli, i rozumu. Znaczy w sensie, ja wiem, kim jestem, wiem, kogo potrzebuję i wiem, że wszystko, co mam, nawet jeżeli mam tytuły profesorskie, to one są od Pana Boga i On jest o wiele ważniejszy niż te wszystkie tytuły i Jego mądrość, Jego Duch Święty jest o wiele ważniejszy niż wszystko, co sam jestem w stanie osiągnąć i zdobyć, więc przyjmuję z prostotą to, co od Boga pochodzi. Przyjmuję Jezusa z prostotą, z pokorą. Nie próbuję sam siebie zbawiać, ale wierzę w słowo Jezusa, który mówi właśnie to, co dzisiaj do nas. Ja cię pokrzepię. Ja sprawię, że znajdziesz ukojenie dla twojej duszy. Ja wypełnię cię pokojem, wypełnię cię światłem. Pozwól mi na to. I przyjąć Jezusa właśnie tak, jak On się nam daje, to jest ta postawa prostaczka.
0: To czytanie się zaczyna od słów: wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, czyli to Jezus mówi do Ojca, jak ten Ojciec to wszystko mądrze pomyślał. Jak On to wszystko mądrze pomyślał, że nie trzeba mieć tego doktoratu ani profesury, żeby zrozumieć najważniejsze rzeczy. Być może nawet to przeszkadza. I to w ogóle nie jest ten poziom. I na czym polega to wielkie zrozumienie? No bo Ojciec to wszystko powierzył Synowi, a Syn zna Ojca. No ale może nam to Syn powierzyć.
1: Tak, i Syn nam to powierza i Syn nam objawia Ojca.
0: Ale tu jest jedna rzecz, to się objawia nie w głowie, tylko w relacji.
1: W relacji, oczywiście, że tak. No poznajemy siebie nawzajem, tutaj na ziemi nawet poznajemy siebie w relacjach. Więc Boga i Ojca możemy poznać w relacjach. Będąc w relacji z Jezusem, poznajemy, budujemy relacje z Ojcem i z Duchem Świętym. A widzimy też, zaczynamy dostrzegać to, czego Pan tutaj pięknie zaczął, że Pan Bóg to sobie wszystko zaplanował, że moje życie też jest w ręku Pana Boga, też jest zaplanowane. I w tym życiu Pan Bóg naprawdę ma plan i na moją pracę, i na mój odpoczynek. I na to zmaganie się z przeciwnościami, dźwiganie krzyża, i na chwilę wytchnienia. I na te wszystkie radości, chwile szczęścia, które są w życiu przewidziane. Pan Bóg ma plan na moje życie.
0: Więc drogi chłopak, droga dziewczyna, a propos twojego jarzma, to może wziąć jarzmo Pana Jezusa, to może coś się zmieni.
1: Warto zaryzykować, warto uwierzyć Jezusowi. Bóg jest godzien tego, żeby Mu uwierzyć, ponieważ Jemu naprawdę zależy na naszym dobru.
0: Dziękujemy pięknie, wakacyjnie. Mam nadzieję, że Państwo faktycznie odpoczywacie. Będziemy oczywiście nasze audycje... Bo my lubimy gadać, prawda?
1: Bardzo lubimy gadać.
0: No właśnie. I zawsze z radością wracamy do tych rozmów, a jeżeli Państwo chcą wspomóc produkcję tych audycji Księga, to serdecznie zapraszamy radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Niedziela, 5 lipca, na budzikach pojawiła się godzina 8.
0: Pogoda.
3: Mrzawka wypędziła mnie dziś przed 7 z balkonu, gdzie próbowałem obudzić się w towarzystwie kubka z kawą. I takie przelotne, delikatne, orzeźwiające opady deszczu towarzyszyć będą nam w Poznaniu do południa. Podobnie na zachodzie regionu, w Nowym Tomyślu, ale odwrotna sytuacja pogodowa zapowiada się na południu Wielkopolski. Tam możecie bez parasola wyjść już teraz na taras, na poranną kawę, bo przelotne opady deszczu mogą pojawić się po 13 i niekoniecznie się pojawią. Maksymalnie od 21 na północy do 23 stopni na południu Wielkopolski. Tyle właśnie pokażą dziś termometry. Ciśnienie w Poznaniu wynosi 1400 hektopaskali.

0: 5 minut po 8, już za moment nasz stały, codzienny punkt programu, czyli Słowo Boże na dziś w audycji 5 minut z Bogiem, ale najpierw, skoro mamy weekend, to zaśpiewa Weekend.
1: Dobra muzyka na

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Złożoność i pycha często blokują drogę do wewnętrznego spokoju. Pan Jezus wskazuje na prostotę serca jako klucz do zrozumienia życia. Zaprasza wszystkich, którzy czują się przygnieceni ciężarem codzienności, by znaleźli u Niego wytchnienie. Jego jarzmo nie jest nowym ciężarem, ale sposobem wspólnego wędrowania, w którym każdy trud staje się lżejszy, bo nie jest niesiony w samotności. To obietnica pokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Pomyśl, jaki konkretny niepokój spróbuję dzisiaj przestać dźwigać w pojedynkę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.
4: Pięć minut z Bogiem powróci jeszcze dziś na antenę Radia Emaus za mniej więcej 240 minut, czyli po 12, a już za kilka chwil zdradzimy wam, jakie jeszcze radiowe propozycje będą odliczać nam czas podczas pierwszej połowy niedzieli. Tymczasem Daria Zawiałów w pojedynkę, a w większym składzie zaraz po niej Grupa Toto.

0: Prawie 20 po 8, już za kilka minut wydrzemy kartkę z kalendarza i przypomnimy, co ciekawego wydarzyło się w historii Polski i świata 5 lipca. Ale zanim będziemy cofać się w czasie, skaczemy teraz nieznacznie w przyszłość i sprawdzamy, co przygotowaliśmy dla Was na antenie Radia Emaus na pierwszą połowę niedzieli. I tak, kartkę z kalendarza dopełnimy jeszcze przed 9 listą dzisiejszych solenizantów, bo zawsze warto wiedzieć, u kogo spijemy popołudniową kawę. Po 9 porozmawiamy trochę o wakacjach. O 10 połączymy się z Poznańską Katedrą, skąd nadamy transmisję mszy świętej. Godzina 11 to jak zawsze weekend dużo dobrej muzyki i muzyczna podróż w czasie, ale nie tylko, bo bliżej przyjrzymy się samym sobie i na razie zdradzę tylko tyle. Po 12 przyjrzymy się poznańskiej pieszej pielgrzymce, która niby wyrusza jutro, ale częściowo wyruszyła już kilka dni temu. Więcej wyjaśnimy po 12. I wreszcie kwadrans po 13. Na antenie Radia Emaus startuje niedzielny koncert życzeń 601 077 033 albo Messenger Radia Emaus. To tutaj już teraz czekamy na Wasze życzenia i pozdrowienia, które chcielibyście przekazać komuś najbliższemu, przyjaciołom. I jeszcze dodatkowo możecie zamówić piosenkę dla kogoś albo też dla siebie. Tak też można. 601 077 033 albo Messenger Radia Emaus. A teraz piosenka dla Was, od nas.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minuta z kalendarza.
1: 5 lipca to 186 dzień roku i już jest z górki. 179 dni pozostało do końca roku. Na szczęście to jeszcze nie jest nawet pełnia lata i cały czas dopiero początek wakacji. Dzień bikini i dzień łapania za biust to dzisiejsze nietypowe święta i choć szczególnie to drugie brzmi kontrowersyjnie, to istota tego dnia wcale nie jest ani niesmaczna,

logiczna ani śmieszna, ale więcej zdradzimy w dalszej części naszego spotkania. Natomiast w kartce z kalendarza wyruszamy teraz w podróż w czasie i przestrzeni. Na początku wędrujemy do XVII-wiecznej Anglii 5 lipca 1687 roku. Isaac Newton opublikował w Londynie matematyczne zasady filozofii naturalnej. O, to już wiem, dlaczego na studiach matematyki miałem historię filozofii. W każdym razie, traktat naukowy, w którym przedstawił prawo powszechnego ciążenia, ale tu nie chodzi ani o pierwsze tygodnie ciąży, ani o to, że coś nam po ciężkim dniu może ciąży. To nie ta filozofia. Newtonowi chodziło o to, że F równa się G razy M1 razy M2 przez R kwadrat, co oznacza po prostu, że wszystko przyciąga wszystko. A do tego angielski uczony dorzucił jeszcze prawa Keplera dla ruchu planet, ale to też żadna filozofia. Zostajemy w Anglii, ale z prędkością światła przenosimy się w czasie do 1865 roku, no i ostro hamujemy, bo wówczas wprowadzono pierwsze na świecie ograniczenie prędkości – 6,4 km na godzinę. Z taką prędkością można było poruszać się na obszarach brytyjskich wsi, a o połowę wolniej, czyli 3,2 km na godzinę w miastach. Co więcej, przed każdym pojazdem musiał iść człowiek z czerwoną flagą, by ostrzegać pieszych i konie. Prawo to miało na celu ochronę powozów konnych i spowolnienie rozwoju rodzącej się motoryzacji w postaci pojazdów parowych. Zostało zlikwidowane w 1896 roku, kiedy prędkość maksymalną podniesiono do bardziej funkcjonalnych 22 km na godzinę. Co ciekawe, dokładnie rok przed zwiększeniem limitu, a 30 lat od obowiązywania tego pierwszego ograniczenia, złapano pierwszego na świecie pirata drogowego. Prawie 13 km na godzinę swoim automobilem albo paromobilem pędził niejaki Walter Arnold, który za swój występek został ukarany mandatem w wysokości 1 szylinga. Dobra, widzę, że u nas nigdzie nie stoją z suszarką, więc rozpędzamy się. Już jesteśmy w 1996 roku. 5 lipca w Szkocji urodziła się owieczka Dolly, pierwszy sklonowany z dorosłych komórek ssak. Dolly została sklonowana przez naukowców z Instytutu Roslin. I to nie była placówka botaniczna, a szkocki ośrodek badawczy. Komarki też się bardzo szybko klonują. Ale komórki Dolly pobrano z gruczołu mlekowego dorosłej owcy. Stąd też naukowcy dość frywolnie nazwali ją na cześć gwiazdy muzyki country, Dolly Parton, co miało być żartobliwym nawiązaniem do bujnych kształtów piosenkarki. Dolly przeżyła nieco ponad 6,5 roku, a potem została wypchana i stoi jako eksponat w muzeum. Sklonowanie owieczki rozpoczęło dyskusję etyczną nad moralnością procesu klonowania, także w aspekcie potencjalnego klonowania ludzi. A my odkrywamy teraz nasze rodzime DNA. 5 lipca 1993 rok. W życie młodego polskiego kapitalizmu wchodzi VAT, czyli ustawa wprowadzająca podatek od wartości dodanej, a mówiąc jeszcze inaczej, podatek od towarów i usług. I w sumie idealnie pasuje tu inna historyczna data, 5 lipca 1486 roku. Tego dnia papież Innocenty VIII wydaje bullę krucjatową, czyli dokument papieski, w którym, doceniając zasługi Kazimierza Jagiellończyka w walce z Turkami i Tatarami, zezwala zachować 3/4 dochodów z odpustów z przeznaczeniem na walkę z niewiernymi. No ciekawe, za jakie zasługi i w jakim celu nam ten VAT wprowadzili. To tak na

0: 5 lipca w Poznaniu na dwóch nieistniejących już stacjach benzynowych przy ulicy Kościelnej i przy ulicy Nowowiejskiego rozpoczęto sprzedaż absolutnego nowum ekologii tamtych lat – benzyny bezołowiowej. I tym łatwopalnym tematem wygaszamy naszą kartkę z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: 10 minut pozostało do 9, a Piasek zaśpiewał, że nie chce jeszcze wstać. I on tak już może nawet do 15. No w każdym razie może przed godziną 9, to faktycznie w niedzielę jest jeszcze zbyt wczesna pora, żeby zadzwonić do dzisiejszych solenizantów z imieninowymi życzeniami. No mogą nas potraktować właśnie jak taki niedzielny, złośliwy budzik i zrzucić z szafki nocnej głęboko gdzieś pod łóżko. Ale to na pewno nie jest za wczesna pora, aby wysłać do nas, do Radia Emaus, życzenia właśnie do dzisiejszych solenizantów albo do tych z waszych znajomych i przyjaciół, którzy dziś mają swoje urodziny albo świętują dzień 5 lipca z jeszcze innego powodu. 601 077 033 to numer, pod który możecie przesyłać SMS-owe życzenia czy pozdrowienia, a my przeczytamy je na antenie dziś, kwadrans po 13 w koncercie życzeń. 601 077 033 albo na przykład Messenger Radia Emaus. No więc sprawdźmy, kto dziś jest imieninowym pewniakiem. Karolina, Atanazy, Filomena, Zoe lub Zoja i Cyryla. 5 lipca jest najpopularniejszym dniem w roku, dniem, w którym przypadają imieniny osób o tych imionach, ale są też niemałe szanse, że właśnie dziś imieniny obchodzi Marta, Jakub, Maria, Michał, Bartłomiej, Antoni i Telimena. Wszystkim dzisiejszym świętującym, niezależnie od tego, czy nosicie klasyczne, czy te bardziej oryginalne imiona, życzymy przede wszystkim wakacyjnej beztroski i uśmiechu i żeby nikt nie ważył się was dzisiaj obudzić przed 9. No chyba, że dźwiękiem Radia Emaus, to wtedy jak najbardziej wybaczamy. Zresztą chyba już was obudziliśmy, skoro nas słuchacie. To piosenka na dzień dobry. Zbigniew Wodecki i Zacznij od Bacha.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha, jedna z tych najbardziej optymistycznych polskich piosenek wszechczasów. Za moment na zegarach wybije 9, a to oznacza, że otworzymy najnowszy list od synoptyków z prognozą pogody na niedzielę.
1: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Niedziela, 5 lipca, właśnie wybiła 9.
1: Pogoda.
0: Dywanem mknących po wakacyjnym niebie chmur wita nas niedzielny poranek i na taki szaro-mleczny spacer na niebie będziemy patrzeć do godzin popołudniowych, właściwie w całej Wielkopolsce, ale potem zacznie się przejaśniać i nocą wyraźnie będziemy mogli popatrzeć sobie w gwiazdy. Maksymalnie od 21 na północy regionu do 23 stopni na południu. Pokażą dziś termometry, a ciśnienie w Poznaniu wynosi 1400 hektopaskali, co oznacza, że jest dla naszego samopoczucia optymalne. No a jak zawiewa? Liście na kasztanach za naszym oknem, za oknem studia Radia Emaus, w ogóle się nie ruszają, natomiast synoptycy napisali, że wiatr jest umiarkowany, miejscami będzie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, wieje z zachodu i północnego zachodu.

10 minut po 9 i ja nie wiem, jak spojrzeć w oczy, czy raczej powiedzieć na ucho naszym najmłodszym słuchaczom, którzy być może wyczekują, aż przy mikrofonie pojawi się owieczka Magda wraz z przyjaciółmi. No ale muszę ogłosić, że owieczka Magda wyjechała na wakacje, może w góry, może nad morze. Zobaczymy, skąd przyśle nam do redakcji kartkę pocztową, czyli widokówkę. W każdym razie pojawi się w studiu już po wakacjach i z jednej strony pewnie trochę z tęsknotą będziemy jej wyczekiwać, no ale z drugiej przyznacie, że wcale nam do końca wakacji się nie spieszy. Oj nie. Lato i wakacje mogłyby trwać przynajmniej dwa razy dłużej. Prawda? No dajcie nam znać. Napiszcie messengerem do Radia Emaus. Dwa miesiące to za krótko, czy nie? A może jednak tęsknicie za swoją ulubioną panią od polskiego? Ja zawsze tęskniłem za godziną wychowawczą.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nawiązując do wcześniejszej myśli czy też pytania, gdzie nasza radiowa owieczka Magda spędza letnie wakacje i skąd przyśle do nas pocztówkę, zacząłem się zastanawiać, kiedy ja ostatni raz wysłałem albo też otrzymałem od kogoś taką tradycyjną wakacyjną kartkę pocztową. I niestety wydaje mi się, że tak dawno, że już nie pamiętam. Dziś zalewamy bliskich gigabajtami zdjęć, czy to Messengerem, czy WhatsAppem, czy też SMS-em, MMS-em. Jest szybko, tanio i jednak tak trochę bezdusznie, bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś z Was drukuje i wiesza na lodówce screena z telefonu, a pocztówki wypisane takim koślawym pismem, lekko otarte, zagniecione na rogach przez torby listonoszy, no miały w sobie jakąś magię. A czy wiedzieliście, skąd w ogóle wziął się ten genialny w swojej prostocie pomysł na kartki pocztowe? Za ojca światowej pocztówki uważa się pewnego austriackiego profesora ekonomii, czyli chodziło o pieniądze, który w 1869 roku uznał, że pisanie długich, oficjalnych listów z wakacji, a potem wkładanie je w kopertę jest za drogie i zajmuje za dużo czasu, wymyślił więc tak zwaną kartę korespondencyjną, bez koperty, z limitem do 20 słów. Miało być krótko, tanio i na temat. Coś jak taki XIX-wieczny SMS. Na początku ten pomysł wywołał obyczajowy skandal, bo ludzie byli oburzeni, że treść karty może przeczytać sobie każdy. Od listonosza, po panią na poczcie, aż po wścibską sąsiadkę. Co ciekawe, polskie słowo pocztówka zawdzięczamy Henrykowi Sienkiewiczowi. W 1900 roku ogłoszono konkurs na polską nazwę dla zagranicznej postkartę. Jury wybierało spośród takich potworków językowych jak otwarta listka, jawnówka, pisanka czy listówka. Wygrała propozycja przesłana przez niejaką Marię z B. Kropka. Która zgłosiła słowo pocztówka. A jak się później okazało, pod tym pseudonimem krył się Henryk Sienkiewicz. Do tematu pocztówek jeszcze za chwilę wrócimy, tymczasem 21 minut po 9:00.

0: Nie zawsze pocztówki wyglądały tak jak obecnie. Z początku kartki pocztowe były po prostu pustymi kartkami, na których nie było żadnych ilustracji. Na jednej stronie umieszczano adres, znaczki i stemple pocztowe, a druga służyła w całości do korespondencji. I właśnie na tej stronie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju ilustracje, a potem także fotografie i piękne widoki, co sprawiło, że trzeba było pisać na ich obrzeżach. I dopiero w październiku 1904 roku Światowy Związek Pocztowy zadecydował, że strona bez obrazka zostanie podzielona na dwie części. Adresową i przeznaczoną do korespondencji. Na dziś zwyczaj wysyłania pocztówek prawie zanika. W ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich lat liczba przesyłanych w Polsce kartek pocztowych spadła o 80%. A szkoda, bo tradycyjna kartka miała zalety. Po pierwsze, zmuszała nas do wysiłku. Trzeba było znaleźć gdzieś na wakacjach kiosk, wybrać ładny widoczek, potem poszukać czerwoną skrzynkę pocztową. No i po drugie, ta samodzielnie napisana własnym pismem treść oraz poczucie, że ktoś, kto przebywa dziesiątki, czasem setki, a nawet tysiące kilometrów dalej od nas i myśli o nas, no to naprawdę potrafiło wzruszyć i przypieczętować trwałość więzi. No dlatego rzucam wam dzisiaj małe, niedzielne wyzwanie. Jeśli jesteście gdzieś na urlopie, nieważne czy na Księżycu, czy to plaża w Hiszpanii, czy to nasza plaża nad Bałtykiem, czy spacer wokół naszej poznańskiej Malty. Kupcie jedną kartkę, napiszcie cokolwiek. Nie wiem, słońce grzeje, pizza jest pyszna, dzieci są w basenie, a my leżymy na leżaku. Pozdrawiamy. Gwarantuję, że adresat naszej pocztówki po pierwsze się zdziwi, a po drugie uśmiechnie się szerzej niż na widok kolejnego selfie na WhatsAppie albo Facebooku.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry

0: na dobry dzień.
1: Wyszukałem jeszcze ostatnie statystyki i wyniki badań konsumenckich. No i wynika z nich, że pokolenie Z i milenialsi, czyli osoby poniżej 35 roku życia, w ponad 90%, słuchajcie, deklarują, że jedyną formą kontaktu z wakacji są dla nich media społecznościowe i komunikatory. A podobno jedna z najczęściej wysyłanych do rodziców z kolonii i letnich obozów treść SMS-ów brzmi: tato, podaj mi blika. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, czy o 20 zł na lody prosi nas nasze własne dziecko, bo wszystko może się zdarzyć.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 17 minut pozostało do 10, a my w tej godzinie rozmawiamy o wakacjach, o pocztówkach i o pozdrowieniach przesyłanych z wakacji, jeszcze o rozgrzanych smartfonach. Nie tylko od słońca, ale też od morza, przesyłanych Messengerem czy też WhatsAppem selfie z wakacyjnymi pozdrowieniami. Psychologowie zwracają natomiast uwagę, że wakacje dla własnego zdrowia psychicznego warto spróbować pozostać offline. A letni czas powinien być okazją do odpoczynku od ekranów i mediów społecznościowych, a nie czasem spędzanym głównie w świecie wirtualnym. Poza tym okres wakacji sprzyja również wzmożonej aktywności cyberprzestępców, którzy wykorzystują naszą urlopową aktywność w sieci. Mówi Ewa Poleszuk, psycholog.
2: Bezpieczeństwo w sieci nie zaczyna się od technologii, tylko od takiej świadomości psychologicznej, tego, co my robimy, z kim mamy do czynienia, czasami też zastanowienia się właśnie nad tym, kto jest po drugiej stronie ekranu. Więc tu przede wszystkim taka świadomość, umiejętność krytycznego myślenia. Po pierwsze, warto gdzieś pamiętać o tym, że my wcale nie musimy tego robić. Kiedyś nie było Instagrama, nie było Facebooka, nikt tego na bieżąco nie publikował. Być może warto po prostu zastanowić się o tym, nad tym, by troszeczkę mniej tego robić, by jednak więcej czasu być offline.
1: Specjaliści przypominają również rodzicom o ostrożności w publikowaniu zdjęć dzieci w internecie. Udostępniane fotografie mogą na stałe pozostać w wirtualnej sieci i zostać wykorzystane w sposób niezgodny z intencjami rodziców.
2: To nie jest bezpieczne i myślę, że różnego rodzaju sytuacje pokazują, że w ten sposób narażamy tak nie tylko siebie, ale przede wszystkim nasze dzieci, które są naszym największym skarbem. Pokazujemy to, co najcenniejsze, i osoby, które niekoniecznie mają dobre zamiary, mogą chcieć to później wykorzystać, bo wiedzą, jak wygląda dziecko, wiedzą, do jakiego przedszkola chodzi dziecko, wiedzą, nie wiem, gdzie miało urodziny, są w stanie poznać całą siatkę osób bliskich, śledząc komentarze, lajki.
1: No i chyba zgodzicie się, że warto poobserwować świat i złapać wakacyjny chillout własnymi oczyma, a nie przez szybę smartfona.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: na dobry dzień.
1: Spoglądam na wiszący w studiu kalendarz i liczę. Przed tymi najmłodszymi jeszcze całe 8 tygodni na koniec poniedziałek w gratisie. Czasu na odpoczynek, podróże, przygody i na okazję do zawierania nowych znajomości. Ale ja wam powiem, drogie dzieci, że w wakacje prędzej czy później przychodzi taki moment, kiedy my rodzice mówimy sobie po cichu: niech już wreszcie rozpocznie się szkoła. Ale spokojnie, to na pewno jeszcze nie jest ten czas, bo teraz jeszcze sytuacje ratują półkolonie, obozy, no i dziadkowie. No i wreszcie urlop. Ale i bez urlopu. Po prostu popołudniem albo w letni weekend, aby trochę się zresetować, zrelaksować i wykorzystać letnią aurę, możemy wybrać się choćby na spacer i skorzystać z oferty lokalnych atrakcji. Pod hasłem mikrowyprawy poznańska lokalna organizacja turystyczna przygotowała na swojej stronie internetowej przewodnik po atrakcjach, do zobaczenia których wcale nie trzeba brać urlopu.
2: Zamek w Kórniku, pałac w Rogalinie, muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, to są takie chyba najpopularniejsze atrakcje. Zachęcam, mamy na naszej stronie opublikowaną mapę już ponad 100 atrakcji i pomysłów na mikrowyprawy, więc to myślę, że też jest dobry pretekst.
1: Mówi prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak i dodaje, że w samym Poznaniu dwie nowe atrakcje cieszą się dużą popularnością.
2: To jest Muzeum Kicikoci na Placu Wolności. Tutaj to jest taka atrakcja, gdzie obserwujemy rodziny, które przyjeżdżają głównie po to. Przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć to kicikocie na żywo, chciałoby się powiedzieć. Z drugiej strony mamy też nową atrakcję, to Muzeum Jubilerstwa. Też bardzo wysoka, fajna frekwencja od samego początku, gdzie nie tylko dowiadujemy się, że Poznań to w zasadzie stolica jubilerstwa w Polsce, ale także możemy obserwować pamiątki, które właścicielka przywiozła z całego świata, więc tę sztukę jubilerską możemy porównywać chyba z każdego kontynentu.
1: Oprócz tego Jan Mazurczak przekonuje, że warto zobaczyć Zamek Cesarski, katedrę oraz Bramę Poznania. A według statystyk w 2025 roku stolicę Wielkopolski odwiedziło ponad 4 miliony turystów. A my teraz skoczymy za daleko.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

Rozszalał się nasz program realizatorski i trochę ścięło nam mroza z Witem Bambino, także nie odlecieliśmy za daleko. Teraz do 10:00 rock set. Ostatnie 5 minut pozostało właśnie do pełnej godziny, a my punktualnie o 10:00 odwiedzimy poznańską katedrę, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A ja dziękuję Wam za tę wspólnie spędzoną wakacyjną godzinę. Zostawiam Was już za momencik w skupieniu z transmisją mszy świętej, a sam wracam na posterunek punktualnie o 11:00.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Posłuszni słowom dzisiejszej Ewangelii, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przychodzimy na to spotkanie z Chrystusem, aby złożyć razem z Nim tę najświętszą ofiarę. Abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój jedzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

0: Panie.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
0: Chwała Tobie, Chryste.
1: Umiłowani w Chrystusie, czasami ludzie mają problem z określeniem siebie, kim są, jaka jest ich tożsamość, zwłaszcza w wymiarze duchowym. Czasami spowiednikom dana jest okazja, żeby słyszeć wyznania typu: no jestem uczciwy, w domu też jakoś tam spokojnie, nikogo nie oszukuję, wobec tego mogę nazywać siebie chrześcijaninem. Problem w tym, że w takim wyznaniu, nawet jeżeli jest prawdziwe, co zakładamy i przyjmujemy, że brakuje bardzo ważnego jednego elementu, który decyduje o chrześcijańskiej tożsamości człowieka. Bo ten człowiek, żyjąc według powszechnie przyjętych norm, może, powinien, ale nie zawsze musi, żyć w jakiejś właściwej relacji z Bogiem. Tego wymiaru brakowało w tym wyznaniu. Tymczasem bycie chrześcijaninem, nasza chrześcijańska tożsamość, oznacza coś więcej, aniżeli tylko porządne życie, nazwijmy to tak. Oznacza faktyczne, duchowe, rzeczywiste zjednoczenie z Bogiem, życie z Nim w komunii i przyjęcie Jego łaski, Jego zaproszenia i odpowiadanie na wezwania, które od Boga do nas płyną. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa, które z jednej strony napawają nas otuchą, ale mogą też trochę niepokoić czy zaskakiwać przynajmniej. Mianowicie chodzi w tych słowach Ewangelii o poznanie Boga. Poznanie Boga i Jego skutki. Gdyby na problem poznania Boga spojrzeć przez człowieka, spojrzeć w takim wymiarze teorii nauki, historii, to możemy spotkać w historii ludzi, którzy prezentują pogląd, iż Boga właściwie trudno poznać, że jest On tak, jeżeli jest, to jest tak odległy i niepoznawalny, że właściwie nie ma sobie Nim co głowy zawracać. Takie praktyczne życie, jakby Boga nie było, bez orzekania, czy On jest, czy nie ma, poza naszą sferą zainteresowań. Inni mówią, i to było także bardzo mocne w czasach Jezusa i zwłaszcza po Jezusie, w czasach apostolskich, że Boga człowiek może poznać własnymi siłami. Rzeczywiście jest w tym coś prawda, jakaś prawda, ale niekoniecznie to poznanie Boga tylko ludzkim dociekaniem rozumowym prowadzi nas do odkrycia pełnej prawdy o Bogu. Bo są prawdy dotyczące Boga, do których byśmy własnym dociekaniem nie dotarli. Chociażby najbardziej wręcz podręcznikowy przykład takiej prawdy to tajemnica i natura Trójcy Świętej. Tymczasem dzisiaj Jezus mówi do nas tak. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A więc Boga możemy poznać we właściwy sposób i tylko dzięki temu, co Jezus nazywa objawieniem, którego On osobiście dokonał. Aby dobrze zrozumieć to zdanie ewangeliczne, trzeba zwrócić uwagę na przynajmniej dwa pojęcia w tym zdaniu występujące. Słowo poznać i objawienie. W języku Ewangelii, w języku Biblii szerzej, poznać to nie tylko zdobyć określoną wiedzę o jakiej rzeczywistości. Możemy poznać prawdę o sposobie działania jakiegoś urządzenia, ale to jest poznanie, które stoi jak gdyby poza nami. Natomiast w języku Biblii poznać, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, a jeszcze bardziej w relacji między człowiekiem a Bogiem, to żyć w jedności z tym drugim, być we wspólnocie, w komunii. Dwoje młodych ludzi, którzy poznali się kiedyś tam i zaistniało między nimi serdeczne uczucie miłości, poznają się w języku, w pojęciu biblijnym wtedy, kiedy zaczynają tworzyć małżeńską wspólnotę. To jest ich poznanie się wzajemne. To jest ich taka duchowa, osobista, pełna komunia. I to samo dotyczy właśnie poznania Boga. My nie tylko poznajemy dzięki Jezusowi to, jakim jest Bóg, ale my dzięki Jezusowi wchodzimy z Bogiem w osobistą relację, tworzymy komunię z Nim. Słowo komunia jest tutaj zbieżność z tym, co za chwilę się dokona w naszym duchowym życiu i oznacza ono właśnie takie osobiste, prawdziwe zjednoczenie z Bogiem. W tym kontekście łatwiej też zrozumieć drugie słowo z tego zdania, które wypowiada Jezus. Objawienie. Kiedy mówimy o objawieniu, że Pismo Święte jest księgą objawioną, to chciałoby się zrozumieć i uprościć trochę rzecz, że w tej księdze znajdujemy prawdę o Bogu. I jest to prawda. Taki sposób myślenia jest słuszny, ale nie wyczerpujący. Bo objawienie, którego dokonał Chrystus, to jest spotkanie. Spotkanie Boga i człowieka. Chrystus przyszedł do nas, spotkał się z nami jako ludźmi i ta możliwość spotkania trwa ciągle dzięki temu, co nam Chrystus zostawił. W ten sposób objawia nam siebie, swoją naturę, swoją miłość wobec nas. I w tym świetle, jeżeli znamy Boga, który nam się objawia, to znaczy żyjemy z Nim w komunii, w tym świetle jeszcze bardziej zrozumiałe stają się dalsze słowa Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezus zaprasza nas do siebie. Dzięki Niemu my na to zaproszenie możemy odpowiedzieć. Możemy do Niego przyjść jako utrudzeni i obciążeni. Ale zwróćmy uwagę na jeden bardzo pozornie drobny szczegół. Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie. Kiedy my słyszymy słowa o jarzmie, to element uprzęży zwierząt, które ciągną jakiś środek transportu czy pług w polu, to myślimy o trudach naszego życia, że mamy przyjść do Jezusa z tym wszystkim, co dla nas jest trudne, ciężkie, co jest krzyżem, aby On nas pokrzepił. I dobrze, że tak myślimy. Ale Jezus tutaj mówi, żebyśmy Jego jarzmo wzięli, to znaczy, żebyśmy razem z Nim to dzieło, które On dokonuje, my także podjęli jako dzieło zbawienia siebie samego i wszystkich ludzi. Mamy działać razem z Jezusem, a wtedy to jarzmo staje się słodkie, czyli dające nam duchową radość. I w takim kontekście chyba trzeba też zauważyć słowa z drugiego dzisiejszego czytania świętego Pawła Apostoła, który mówi o duchu i ciele, że z ciała rodzi się słabość i śmierć, a ci, którzy żyją według Ducha, żyją w wieczności. Słowo, znowuż tu trzeba wejść w te niuanse języka biblijnego. W języku świętego Pawła człowiek cielesny, to nie chodzi tylko o naszą cielesność, fizyczność. Człowiek cielesny to jest taki, który tego spotkania z Bogiem jeszcze nie przeżył, który jeszcze żyje bez tej komunii duchowej z Bogiem. Natomiast człowiek duchowy to taki, który to spotkanie, to poznanie i to objawienie Boga przyjął. I w ten sposób określił siebie, swoją tożsamość, o której mówiliśmy na początku. I wtedy w konsekwencji tego wszystkiego możemy powiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem. To coś więcej niż to początkowe wyznanie o takim uporządkowanym życiu. Bo być chrześcijaninem wtedy oznacza, że jest się w relacji z Bogiem, w tej duchowej komunii, którą żyjemy, z której czerpiemy siły, z której czerpiemy mądrość. Być chrześcijaninem to znaczy być człowiekiem żyjącym według Ducha, czyli w Bożej mądrości. Bożej mądrości, która pokazuje nam prawdziwy świat dobra, piękna, miłości, przebaczenia. Człowiek będący chrześcijaninem, czyli człowiek duchowy, to także człowiek, który potrafi te wszystkie wartości, których doświadcza i którymi żyje na co dzień, uporządkować tak, aby go ubogacały. Człowiek cielesny te dobra potraktuje w sposób naznaczony nieładem, egoizmem czy złością. Człowiek duchowy to taki, który dobra także tego świata będzie potrafił przeżywać we właściwy sposób. I wreszcie człowiek duchowy to taki, który swoje trudy i krzyże będzie umiał potraktować jako zadanie, które może przemienić w duchu ofiary w coś wielkiego. A człowiek cielesny takie doświadczenia potraktuje jako nieznośny ciężar i przekleństwo. Warto więc wsłuchać się w to dzisiejsze zaproszenie Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. I warto posłuchać zachęty świętego Pawła: żyjcie według ciała, nie według ciała, ale według Ducha, abyśmy mogli prawdziwie być świadomi i prawdziwie, autentycznie cieszyć się tym, że jesteśmy chrześcijanami.

0: Słuszmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w jeden tego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do miłosiernego Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił łagodność i pokorę serca, zanieśmy pełne ufności prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa, który przynosi ukojenie i prawdziwy pokój. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne, szczególnie o ubogich, bezbronnych i cierpiących. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewniał godne życie ich rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za osoby przytłoczone codziennymi troskami i problemami, aby znalazły ukojenie w Chrystusie i doświadczyły wsparcia ze strony Kościoła i bliźnich. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, szczególnie za naszych bliskich i polecanych w tej Eucharystii, aby dostąpili radości życia wiecznego w obecności Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych tu zgromadzonych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą i dzięki niej stawali się świadkami pokoju i miłości w naszych rodzinach i wspólnotach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych i tych, którzy ufnie wzywają Twojej pomocy. Przyjmij nasze prośby i udziel nam łask potrzebnych na drodze do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, świętymi apostołami, Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Osileni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Ogłoszenia duszpasterskie na dzisiejszą niedzielę. W czasie wakacji w kościele świętej Małgorzaty msze święte w ciągu tygodnia, w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o 8:30, a we wtorek i czwartek o 18:00. Jutro o godzinie 8:00 w katedrze ksiądz biskup Grzegorz Balcerek odprawi mszę świętą na rozpoczęcie poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki: Wypłyń na głębię. Naszym parafianom, pani Annie Cofta oraz panu Karolowi Jelińskiemu, wyróżnionymi przez metropolitę poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego medalami zasłużonych dla archidiecezji poznańskiej Optim Emerito Archidiecezis Poznaniensis, gratulujemy i równocześnie dziękujemy za ich piękną służbę w parafii na polu katechetycznym i formacyjnym oraz medialnym i życzymy Bożego błogosławieństwa. We wtorek 7 lipca przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Z tej okazji w poznańskiej bazylice archikatedralnej pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła o godzinie 18:00 zostanie odprawiona msza święta, po której zaprezentowane zostanie oratorium Pieśni nad Pieśniami. Wyjątkowe oratorium wokalno-instrumentalne łączy w sobie tradycję śpiewu gregoriańskiego, bizantyjskiego, tradycyjnego średniowiecznego dramatu liturgicznego oraz muzyki współczesnej. W oratorium wykorzystany zostanie przekład Romana Brandstettera, natomiast muzykę do niego skomponował Robert Pożański. Pieśni oratoryjne wykonają Paweł Szczyciński, Schola Milierum Silesiensis, Schola Gregoriana Silesiensis. W środę o godzinie 8:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kościele Świętej Małgorzaty. W czwartek msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do świętego Szarbera w Kościele Świętej Małgorzaty. W piątek o godzinie 8:30 nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w Kościele Świętej Małgorzaty. W chruście kościoła można nabyć przewodnik katolicki. Polecamy. Podpisał ksiądz proboszcz Ireneusz Szwarc. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech nas umacnia w świadomości bycia blisko Boga. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźmy w

Wysłuchaliśmy transmisji mszy świętej z poznańskiej katedry i przypomnijmy, że jutro po godzinie 9 spod poznańskiej, a właściwie z poznańskiej katedry wyrusza piesza poznańska pielgrzymka. To już 92. pielgrzymka. W tym roku wyrusza pod hasłem Wypłyń na głębie, a my o godzinie 8 jutro w poniedziałek 6 lipca będziemy transmitować mszę z okazji właśnie rozpoczęcia tej pielgrzymki, również z poznańskiej katedry. 8 minut pozostało do 11, a o 11 na naszej antenie najświeższa prognoza pogody. Spróbujemy sprawdzić, jak zapowiada się w Poznaniu i okolicach i w całej Wielkopolsce niedzielne południe i popołudnie.

0: I tak, dwie jedynki i dwa zera, czyli mamy 11 na zegarach, a piątka i siódemka uśmiechają się na czerwono w ramce w kalendarzu, czyli jest niedziela, 5 lipca.
1: Pogoda.
0: Ja bym tego nie nazwał mrzawką, tego co się dzieje za naszym radiowym oknem. Po prostu mocno pada. A w południe wjedziemy przykryci pierzynką z chmur i zaczną wreszcie zanikać opady deszczu, choć w Lesznie może pokropić jeszcze po południu. Na pozostałym obszarze w godzinach popołudniowych i wieczorem zaczną pojawiać się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni właśnie w Lesznie do 21 w Poznaniu, a co ciekawe, między Lesznem a Poznaniem, czyli w Śremie i okolicach, oraz na zachodzie regionu wkradną się 23 stopnie Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany, ale około godziny 16 nieco się rozchula, chyba właśnie po to, aby przegonić te chmury. Na barometrach w Poznaniu mamy 1013 hektopaskali, co oznacza, że nie powinna nas dziś boleć głowa, ale jeszcze do popołudnia, dopóki wiatr nie przewieje nam znad głowy chmur, biometr jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Krzysztof Honga przy mikrofonie. Do 14 mam przyjemność spędzać z wami prawdziwie wakacyjną niedzielę. W tą godzinę wchodzimy razem z Michaelem Jacksonem, który nam wyprze się swojego syna.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 11 po 11, a niedziela, 5 lipca, to 186 dzień roku. Ile pozostało do jego końca? Nieważne, wakacje liczy się tylko tu i teraz. Nad Poznaniem i okolicami słońce, choć chyba nie było go widać, to wstało o 4:37 i zanim schowa się za horyzontem, podaruje nam szalone 16:39 dnia. No słuchacze i fani nocnej linii mogą trochę narzekać na tak krótkie noce, dlatego w wakacyjne wtorki zamiast muzycznych nocnych kursów przy dobrym brzmieniu spotykamy się już o 20:00 w wakacyjnym rozkładzie jazdy. To była taka, wiecie, autopromocja. No, ale to też nie oznacza, że na letnie klimaty będziemy czekać do wtorku, bo już teraz prawdziwie wakacyjny dwupaczek.

0: 19 minut po 11. Dajdo spacerowała na plaży w sandałach, a duet Telepop Music orzeźwiał nas schłodzoną lemoniadą na leżaku przy basenie. Chociaż ja wam się przyznam, że właśnie sobie zrobiłem podwójne espresso. W porannej kartce z kalendarza odkryliśmy dwa nietypowe święta oznaczone datą 5 lipca. Dziś przypada Dzień Bikini i Dzień Łapania za Biust, choć szczególnie to drugie święto wydaje się kontrowersyjne i może frywolne, to być może ma ono przykuć naszą uwagę i zaszokować w jakimś istotnym, wcale nie takim frywolnym celu. O tym więcej za chwilę. A teraz pójdziemy na spacer Aleją Gwiazd.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Dzień łapania za biust. No na pewno pomysł na takie święto szokuje, wyraźnie brzmi seksistowsko i wydaje się niesmaczne czy aroganckie. Ale może to jest jednak jedno z tych nietypowych świąt, których nazwa czy też hasło ma celowo nas wzburzyć, by skutecznie zapaść w pamięć. I jak najbardziej tak właśnie jest. Światowy Dzień Łapania za Biust w żadnym razie nie jest okazją ani zachętą do wcielania tej czynności w życie bez wyraźnej zgody jego posiadaczki. Odważne hasło ma na celu głośno przypomnieć, jak istotna w życiu każdej kobiety jest profilaktyka raka piersi, bo lekarze podkreślają, że regularne samobadanie stanowi tu absolutny fundament. Choć do dokładnych, wiarygodnych badań należy USG i mamografia, to nawet codzienny prysznic może być okazją, dobrą okazją, żeby sprawdzić, czy w ciele nie rozwija się nieproszony gość. No to krótka instrukcja. Najpierw wzrokiem przed lustrem sprawdzamy kształt piersi, wygląd brodawek i to, czy nie występują miejscowe zmiany koloru skóry. A potem dotykiem, trzema palcami powoli, wykonując koliste ruchy, szukamy stwardnień, nietypowych zgrubień albo guzka przypominającego małe ziarenko grochu. Nie zapominajmy także o okolicach pach. I może zwróciliście, drodzy panowie, że w tej instrukcji używałem formy my. Zróbcie to z pożytkiem dla swoich partnerek, ale pamiętajcie też o sobie, bo choć rzadko się o tym mówi, mężczyźni również mogą zachorować na raka piersi i powinni kontrolować swoje ciało. A więc hasło dla wszystkich na dziś, bez żadnych podtekstów. Łapmy się za biust.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: 25,5 minuty pozostało do niedzielnego południa. Skoro za sprawą Dnia Łapania za Biust zadbaliśmy już o zdrowie i profilaktykę, to zanim na kwadrans przed południem wybierzemy się w muzyczną podróż w czasie, to kilka skąpych chwil poświęćmy na drugie nietypowe święto z naszej dzisiejszej kartki z kalendarza, czyli Światowy Dzień Bikini. No cóż, dziś ten dwuczęściowy kostium plażowy nikogo już nie dziwi, ale równe 80 lat temu, kiedy w 1946 roku francuski projektant Louis Ria zaprezentował go światu na pokazie w Paryżu, wywołał absolutny skandal obyczajowy. Kostium był tak odważny, że żadna paryska modelka nie chciała go założyć. No i projektant musiał zatrudnić tancerkę egzotyczną z klubu nocnego, niejaką Micheline Bernardini. Ria nazwał swój projekt Bikini nie bez powodu. Zainspirował się atolem Bikini na Pacyfiku, gdzie zaledwie kilka dni wcześniej Amerykanie przeprowadzili testy bomby atomowej i projektant uznał, że jego skąpy strój wywoła w świecie mody równie niszczycielską atomową eksplozję. No i miał rację, Watykan uznał bikini za grzeszne, a w wielu krajach, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii, policja karała mandatami za pokazywanie się w nim na plażach. No tak było, teraz jest zupełnie inaczej, bo rewolucji nie dało się jednak zatrzymać, a pomogły w tym ikony kina i mody z Brigitte Bardot i Marilyn Monroe na czele. No cóż, dziś z perspektywy czasu Dzień Bikini to chyba po prostu przypomnienie, że oficjalnie mamy środek lata i początek wakacji. No zatem zagrajmy w tym letnim, wakacyjnym klimacie.

0: Radio Emos. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Naszą muzyczną taśmę przewijamy do roku 1954 i do utworu, który właśnie zapowiedział naszą podróż w czasie oznaczoną dniem 5 lipca. Wieczorem 5 lipca 1954 roku w studiu nagraniowym w Memphis Elvis Presley wpadł w tak zwaną głupawkę i dla wygłupu zaśpiewał przyspieszoną wersję piosenki That's Alright Artura Krudapa. Producent Sam Phillips był pod takim wrażeniem tej optymistycznej interpretacji, że poprosił Presleya, aby zaczął od nowa, byle tylko to zarejestrować. I tak powstało debiutańskie nagranie Elvisa i oficjalnie narodził się rock and roll. 5 lat później, 5 lipca 1959 roku w Cleveland na świat przyszedł Mark Cohn, amerykański wokalista i kompozytor, który zasunął głównie dzięki piosence z 1992 roku zatytułowanej Walking in Memphis. Swoją hitową wersję tego utworu kilka lat później nagrała również Cher. I przyspieszamy i przewijamy taśmę o 14 lat do przodu. 5 lipca 1973 roku w irlandzkim Arklow rodzi się Rosin Murphy, wokalistka, która najpierw jako głos kultowego duetu Moloka, a później już solo na zawsze odmieniła oblicze nowoczesnego elektropopu i klubowych brzmień. Artystka totalna, ekscentryczna i bezkompromisowa, która z równą lekkością tworzy taneczne hymny, jak i wysublimowany neonowy pop. I wreszcie zatrzymujemy nasz wehikuł czasu równe 20 lat później, w roku 1993. 5 lipca na półkach sklepowych pojawia się krążek, który zszokował krytyków i zachwycił miliony słuchaczy na całym świecie. Islandzka artystka Björk wydaje swój pierwszy solowy album zatytułowany przekornie Debut. Płyta, na której połączyła alternatywny pop, muzykę house, jazz i trip-hop, udowodniła, że pop wcale nie musi być nudny i przewidywalny. Co ciekawe, Björk eksperymentowała z niekonwencjonalnymi technikami, bo część wokali nagrała w łazience jednego z londyńskich klubów nocnych, dlatego że zachwyciła ją tamtejsza akustyka. I właśnie z tych wyjątkowych, muzycznych kartek z kalendarza budujemy nasz finałowy blok przed południem. Mark Cohn zabierze nas na spacer po Memphis, potem usłyszymy Rosin Murphy w piosence, o której moja żona mówi z uśmiechem, że to taka radiowa kukułka, a na sam koniec trip-hopowa, taneczna, jazzująca i jak zawsze zadziorna Björk. No więc ruszajmy.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Niedziela, 5 lipca, 3 minuty temu minęło południe.
1: Pogoda.
0: A popołudnie w Wielkopolsce zapowiada się najpierw mocno pochmurnie. Na południu regionu podczas spacerów mogą towarzyszyć Wam nawet przelotne opady deszczu. No co prawda podobno w formie orzeźwiającej mrzawki. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem według synoptyków wzmagający się wiatr rozwieje chmury właśnie tak, abyśmy mogli w nocy popatrzeć sobie w gwiazdy. Temperatura maksymalna w Wielkopolsce wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza. No i nie mogę powiedzieć, że to tak falą od południa do północy albo odwrotnie, bo ile w Lesznie będzie 21 stopni, to później bliżej Poznania będzie 23, a w Poznaniu znowu 21. A w nocy temperatura spodziewana minimalna wahać się będzie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z zachodu.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Złożoność i pycha często blokują drogę do wewnętrznego spokoju. Pan Jezus wskazuje na prostotę serca jako klucz do zrozumienia życia. Zaprasza wszystkich, którzy czują się przygnieceni ciężarem codzienności, by znaleźli u Niego wytchnienie. Jego jarzmo nie jest nowym ciężarem, ale sposobem wspólnego wędrowania, w którym każdy trud staje się lżejszy, bo nie jest niesiony w samotności. To obietnica pokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Pomyśl, jaki konkretny niepokój spróbuję dzisiaj przestać dźwigać w pojedynkę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Kwadrans po południu, a więc za równą godzinę na antenie Radia Emaus startuje koncert życzeń. No i na emausowym Facebooku znajdziecie nasz koncertowy post, gdzie po pierwsze podajemy kanały, jakimi możecie przesłać do nas pozdrowienia z wakacji, życzenia dla waszych znajomych i przyjaciół. Mogą to być życzenia urodzinowe, imieninowe, czy też po prostu dobre słowa, które chcielibyście, abyśmy przekazali komuś za pośrednictwem naszej anteny. Możecie również wybrać i zadedykować piosenkę. No i do takiej muzycznej dedykacji również was gorąco zachęcam. A skoro było po pierwsze, to powinno być po drugie. Zatem swoje życzenia możecie także zamieścić w komentarzu pod tym postem koncertu życzeń, a my tam po 13:15 zaglądniemy i przeczytamy je na antenie. No to może jeszcze po trzecie. Od 13:15 czynny będzie również telefon do naszego studia 616-659-3795. Możecie go sobie teraz zapisać, a jeśli nie zdążyliście, to wejdźcie na naszą stronę internetową i tam w zakładce kontakt znajdziecie właśnie ten numer telefonu. A potem za godzinę zadzwonić, aby przekazać wakacyjne pozdrowienia i życzenia bezpośrednio na antenie Radia Emaus. I jeszcze jest nasz radiowy messenger albo numer SMS-owy 601 077 033. Tutaj już teraz możecie przesyłać życzenia, pozdrowienia, muzyczne dedykacje i dobre słowa, a my je pozbieramy i z koncertem życzeń ruszamy za godzinę.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: jest piękne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Spod poznańskiej katedry jutro, w poniedziałek 6 lipca, wyruszy 8 grup pielgrzymów. Najpierw o 8 właśnie z tej okazji odprawiona zostanie msza święta w katedrze, a po niej, kilkanaście minut po 9, oficjalnie rozpocznie się 92. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Ale tak naprawdę jedna z grup poznańskich, swoją wyprawę rozpoczęła już w piątkowe popołudnie 3 lipca. Grupa ekstremalna przemierza najdłuższą trasę poznańskiej pielgrzymki, a jej początek ma miejsce w Czarnkowie. Do Poznania pielgrzymi z grupy ekstremalnej dotrą dziś po południu i tak jak wspomnieliśmy, jutro wszyscy razem, wszyscy uczestnicy 8 grup pielgrzymów spotkają się jutro w katedrze na mszy świętej o godzinie 8. A my będziemy transmitować tą uroczystą mszę na antenie Radia Emaus.

0: love you.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wspomnieliśmy, że grupa ekstremalna poznańskiej pielgrzymki wyruszyła z Czankowa już 3 lipca, a dziś rano w pielgrzymkową drogę wystartowały 3 tak zwane grupy opalenickie z Gbuku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego, a pozostałe grupy poznańskie rozpoczynają pielgrzymowanie jutro w poniedziałek i wszystkie one dotrą do Częstochowy 15 lipca, gdzie o kwadrans po 12, kwadrans po południu nastąpi ich powitanie na Jasnej Górze. Tymczasem 25 minut pozostało do 13 do tematu pielgrzymkowego, do przedstawienia grup, które już maszerują, a które jutro wyruszają w drogę na Jasną Górę. Powrócimy za moment.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi Wypłyń na głębie i w pielgrzymkową drogę oprócz grupy ekstremalnej oraz grup opalenickich wypływają jeszcze grupa pokutna, wielbienia, wyciszenia, biblijna, młodzieżowa i rodzinna. Wspólnemu pielgrzymowaniu towarzyszy oczywiście modlitwa, ale też śpiew. A ci pielgrzymi, którzy chcą szczególnie wyrazić wdzięczność Bogu, idą w grupie wielbienia. Ale nie mniejszy zapał do śpiewu i entuzjastycznej radości towarzyszy z założenia grupie młodzieży. A że młodość to nie PESEL, lecz stan ducha, więc każdy z pielgrzymów może być młody. I to właśnie dla nich powstała grupa młodzieżowa, która chce przejść drogę z Poznania na Jasną Górę w duchu radości i pełni optymizmu. Więc idą tu studenci, uczniowie szkół średnich, ale także ci, których pomimo wieku nie opuściła świeżość i radość. Jakie jeszcze grupy tworzą poznańską pieszą pielgrzymkę, opowiemy do 13. Zostańcie więc Radiem Emaus, a teraz zaśpiewamy razem z grupą Phoenix, że jesteśmy zbyt młodzi.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Mówiliśmy, że naturalnie wielodniowej pieszej wędrówce ku Jasnej Górze towarzyszy wspólny, dodający sił śpiew i głośna modlitwa, jednak jedna z poznańskich grup pielgrzymkowych jest zdecydowanie inna, bo w grupie wyciszenia idą pielgrzymi, którzy potrzebują albo też chcą przebyć drogę na Jasną Górę w duchu franciszkańskiej alternatywy. A więc w grupie wyciszenia podczas pielgrzymiej drogi panuje cisza i duch modlitwy. Jest to grupa, która pomaga uciec od hałasu i spróbować na nowo odkryć wewnętrzną harmonię. Uczestnicy grupy wyciszenia podczas drogi nie rozmawiają między sobą, a jeden cały etap każdego dnia pokonują w całkowitej ciszy. No i każda z grup pielgrzymujących na Jasną Górę jest wyjątkowa i na pewno każdy znajdzie tą, w której wielodniowa wyprawa i wysiłek ofiarowany Bogu będzie dla niego szczególny. I tak na przykład grupa rodzinna jest dedykowana dla rodzin z dziećmi, ale także dla wszystkich par małżeńskich, które modlą się o potomstwo podczas drogi pielgrzymkowej. Nie zabraknie modlitwy, śpiewu, radości, zabawy dla najmłodszych. A szczególnym momentem pielgrzymowania grupy rodzinnej będzie dzień nawiedzenia sanktuarium świętego Idziego w Mikorzynie, gdzie u stóp patrona małżeństw spodziewających się lub proszących o dar potomstwa odbędzie się wspólna modlitwa w tej intencji.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Niespełna 6 minut pozostało do 13, a tą godzinę poświęciliśmy wyruszającej jutro spod poznańskiej katedry poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Przypomnijmy, że o 8 transmitować będziemy specjalną mszę świętą właśnie z poznańskiej katedry. No i jeszcze kończąc, to dodajmy, że oprócz grupy rodzin, małżeństw, młodzieży, a także grupy pokutnej, której uczestnicy pójdą na Jasną Górę, niosąc w sercu intencję pokutną, czy też grupy biblijnej, grupy, w której na pierwszym miejscu jest słuchanie Słowa Bożego, jest również grupa miłosierdzia, która pragnie dawać świadectwo miłosierdzia wobec osób niepełnosprawnych. Dlatego biorą w niej udział też osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie. O pełnej godzinie przedstawimy najświeższą prognozę pogody, a potem, kwadrans po 13, startuje nasz niedzielny koncert życzeń.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radiem Emaus.
1: To jest Radio Emaus, gramy dla Was z Poznania i to jak najbardziej jest lato z Radiem Emaus, a właśnie minęła 13.
0: Pogoda.
1: Nieco słońca pojawia się za oknem naszego studia na poznańskim Hartowie, a więc przyjechałem tutaj w deszczu, a być może wyjadę w słońcu. A jak zapowiadają synoptycy, choć po południu zachmurzenie pozostanie duże, no a jednak. To wreszcie wiatr nieco poprzecina dywan z chmur i późnym popołudniem i wieczorem możemy spodziewać się większych przejaśnień. Przelotne opady deszczu możliwe są jednak jeszcze na południu Wielkopolski. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr jest na razie umiarkowany, ale miejscami zrobi się trochę silniejszy. W nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany. Wiać będzie z kierunku zachodniego. A jutro, w poniedziałek, w dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na wiatr. A wiatr będzie znowu umiarkowany, ale okresami porywisty i nadal zachodni.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Krzysztof Fąka jeszcze przez godzinę będę miał przyjemność spędzać z Wami niedzielny czas.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święty Antoni Maria Zakaria przedstawiany jest na obrazach jako tak uduchowiony, że dziw bierze, że mieszkańcy Mediolanu, w którym działał w XVI wieku, gremialnie nie opuścili wtedy swego miasta, by razem z dzisiejszym patronem zapukać, jak to się mówi, do bram nieba. A nie opuścili, bo droga, którą im zaproponował, była dla nich nie do pomyślenia. Ich świat dzielił się bowiem na osoby konsekrowane, których przeznaczeniem jest Królestwo Boże, i na świeckich, którzy trzymają się spraw Królestwa Ziemskiego. Sakrum i profanum, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, które raz w tygodniu łączy wspólna Eucharystia. Otóż wspominany święty Antoni Maria Zakaria już 500 lat temu głośno oprotestował takie rozumienie Kościoła i nie ograniczył się wcale w swoich protestach jedynie do słów. Powołał w Mediolanie do życia dzieło, które burząc ten porządek połączyło razem kapłanów, zakonnice i świeckich. Połączyło w modlitwie, to oczywiste, ale także w krzewieniu wiary chrześcijańskiej poza murami świątyń, na ulicach, a przede wszystkim w rodzinach. I to była prawdziwa duchowa rewolucja, która spowodowała w Mediolanie takie zamieszanie, że skończyło się oskarżeniem o herezję. Czas jednak pokazał, że święty kapłan i zakonnik Antoni Maria Zakaria miał bardzo dobrą intuicję. Tyle tylko, że zaproponowana przez niego droga do nieba, na której spotykają się osoby konsekrowane i świeckie, w pełni została zaakceptowana, i to nie tylko przez mieszkańców Mediolanu, dopiero w XIX wieku.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Kolejnych świętych ściągniemy z nieba już jutro, a my już za kilka minut rozpoczniemy nasz koncert życzeń.

0: Lato z Radiem Emaus. Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: No i zatem rozpoczynamy nasz koncert życzeń i pozdrowień, jeszcze do tego muzycznych dedykacji. 601 077 033, 601 077 033 albo studio.emaus@maupaswiętywojciech.pl, a może prościej pod postem koncertu życzeń na Emausowym Facebooku, tam możecie umieścić komentarz. Albo po prostu messengerem do Radia Emaus możecie wysłać życzenia, które my przeczytamy teraz przez najbliższe pół godziny na antenie. To mogą być też pozdrowienia z wakacji, to mogą być też dobre słowa, podziękowania. To wszystko przeczytamy na antenie i dorzucimy do tych słów piosenkę. Albo możecie do nas zadzwonić, do naszego studia pod numer 61 659 37 95, 61 659 37 95. Te wszystkie dane, te wszystkie kanały kontaktu znajdziecie w zakładce kontakt na naszej stronie radiowej, na stronie Radia Emaus. Dobra, no to czekamy i gramy.

Dzisiejsi imieniowi pewniacy to Karolina, Atanazy, Filomena, Zoe lub Zoja i Cyryla. 5 lipca jest najpopularniejszym dniem w roku, dniem, w którym przypadają imieniny osób o tych imionach, ale są też niemałe szanse, że właśnie dziś imieniny obchodzi Marta, Jakub, Maria, Michał, Bartłomiej, Antoni i Telimena. I wszystkim tym osobom, które dziś, albo jutro, albo w najbliższych dniach, albo kilka dni temu obchodzili swoje imieniny, albo urodziny, albo po prostu mieli jakąś ważną rocznicę, czy przeżywali ważny moment w swoim życiu, wszystkim im możecie przesłać życzenia, które my przeczytamy na antenie Radia Emaus, albo możecie do nas zadzwonić i wówczas sami złożycie te życzenia na antenie. Przypominam, numer 61 659 37 95, a numer do SMS-ów 601 077 033 lub po prostu nasz emausowy messenger. Natomiast pod postem koncertu życzeń pojawiły się już pozdrowienia. Pojawiły się słoneczne i serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy wakacyjnego rozkładu jazdy. I wszystkim słuchaczom Radia Emaus Mariusz życzy pięknej i słonecznej niedzieli. No to ja wybrałem piosenkę, która do tych pozdrowień będzie bardzo pasować.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: I kolejne życzenia, które przysłaliście do nas, do Radia Emaus. Serdeczne życzenia dla naszej Karolinki z okazji imienin, udanego urlopu i uwielbienia twoich trzech chłopaków. Pozdrawiają koleżanki z biblioteki. No to gramy dla Karoliny. Radiohead.

Ale nam się tu pomiksowało. Życzenia dla Marysi z Ostrzeszowa z okazji zbliżających się urodzin. Dużo zdrówka, codziennych radości i przyjemności życzy siostra Beata z rodziną. Prosimy o piosenkę Gotan Project.

0: 61 659 37 95 to numer stacjonarny, pod który dzwoniąc połączycie się z nami, ze studiem Radia Emaus i wtedy na antenie sami będziecie mogli pozdrowić kogoś albo przesłać mu życzenia, przekazać życzenia, albo 601 077 033 to jest nasz numer do wysyłania SMS-ów albo po prostu Messenger Radia Emaus.
1: Koncert życzeń w Radiu Emaus.

0: Dla wszystkich słuchaczy Radia Emaus, Jacek przesyła pozdrowienia z Osiecznej i życzy miłej niedzieli razem z Wandą. No i piosenka dla Jacka, dla Wandy i dla wszystkich słuchaczy Radia Emaus.
1: Vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo.

0: Serdeczne pozdrowienia dla mamy Krystyny. Niech Pan Bóg zawsze Tobie błogosławi. Bardzo Ciebie kocham, mamuś. Córka Magdalena.
1: Koncert życzeń w Radiu Emaus.

Szanowny redaktorze, poproszę jakąś może balladę albo piosenkę I Want Your Love, Chick, dla mojej siostry Karoliny na okoliczność jej imienin od siostry Ani. No to my do Chicka dołożymy jeszcze Lady Gaga.

I ja wam bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym koncercie życzeń. Widzę, że dziś królowała królewna Karolina. Dziękuję wam również za wspólną pierwszą połowę niedzieli, pierwszą połowę dnia. Mam nadzieję, że do końca dnia towarzyszyć nam będzie słońce, także w Lesznie, gdzie podobno ma się trochę jednak zachmurzyć i więcej padać. I cóż, słyszymy się, zostańcie oczywiście z Radiem Emaus po 14, a my słyszymy się w wakacyjnym rozkładzie jazdy w najbliższy wtorek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam i życzę udanej i miłej niedzieli. Do usłyszenia, mówi Krzysztof Fąka.

0: Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: No to w imię Boże, no tak jest. Duchu Święty, przyjdź.
3: Przyjdź i prowadź.
2: I prowadź.
3: Duchu Święty, przyjdź i prowadź. Tak rozpoczęłyśmy to nasze spotkanie. Czy ksiądz prymas Wyszyński też często wzywał obecności Ducha Świętego? Razem z nami pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam. Czy ksiądz prymas wzywał Ducha Świętego? Ksiądz prymas bardzo czcił całą Trójcę Świętą. A Duch Święty był po prostu jego najbliższym doradcą. Zwłaszcza, że tak kochał Matkę Bożą, a ona jest jego oblubienicą. I dlatego tam, gdzie jest cześć dla Matki Bożej, tam jest specjalna obecność Ducha Świętego. Stąd przywoływanie Ducha Świętego jest takie ważne w naszym życiu.
3: Pani Aniu, spotykamy się, bo chcielibyśmy pokazać wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym widzom, że ksiądz prymas to nie jest postać posągowa, tylko jest to święty, błogosławiony, jest to człowiek i ojciec, który może stać się bliskim ojcem dla każdego z nas. Czy pani zgodziłaby się z taką tezą, że dzisiaj mierzymy się jako społeczeństwo z kryzysem ojcostwa, że trudno dzisiaj mężczyznom być dobrymi ojcami?
2: Myślę, że jest to problem nie tylko naszych czasów. Ojcostwo jest takim wielkim wyróżnieniem i takim zaproszeniem przez Boga do współpracy. A dzisiaj tak bardzo zapomina się o tym. Podkreślane są tylko te doczesne zadania ojca, jego odpowiedzialność, a ksiądz prymas właśnie ojcostwo zawsze wiązał z Bogiem, z Bożym ojcostwem, że to jest źródło ojcostwa, to jest źródło życia. Człowiek jest współpracownikiem Boga i kiedy się zerwie tę więź, to potem wszystko się sypie. Zwłaszcza, że dzisiaj troszkę może jest to też wina nas, kobiet, że my tak chcemy dorównać mężczyznom we wszystkim, a czasami nawet ich zwalniamy w życiu codziennym z odpowiedzialności, z pracy. Ty tam się zajmij swoimi sprawami, ja tu sobie lepiej poradzę z dziećmi, z gospodarstwem. Chociaż z drugiej strony, kiedy tak się patrzy w życiu rodzinnym, to myślę, że mój tata nie umiałby zmienić pieluchy. A współczesny tata już to umie. I coraz więcej tych zadań, które kiedyś były tylko kobiece, są zadaniami wspólnymi. I myślę, że to jest ważne, że to też jest jakiś wymiar ojcostwa. Niektórzy tak się bronią, że żeby ich nie nazywać ojcami. Nawet w kościele, kiedy ksiądz prymas Wyszyński pisał list na ingres, to wspominał, że w diecezji, w archidiecezji gnieźnieńskiej zmieniono mu początek. Ksiądz prymas napisał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A przepisujący sekretarz ten list napisał: drodzy bracia i siostry. A ksiądz prymas, tak, a ksiądz prymas mówi: ja nie tak napisałem. Na co sekretarz mówi: ale u nas się tak nie mówi. No to ksiądz prymas odpowiedział: to odtąd tak się będzie mówiło. I nie bał się, kiedy mówiono do niego ojciec, nie bał się mówić do kapłanów, że mają być ojcami, bo mówił, to nie jest uzurpowanie sobie ojcostwa Bożego, to jest właśnie więź z ojcostwem Boga. I to niech nikt, nie nazywajcie się ojcami, to tylko chodziło o to, żeby nie odrywać ludzkiego ojcostwa od Ojcostwa Bożego. I do końca życia ksiądz prymas, przemawiając w swoich diecezjach, zawsze zaczynał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A w innych diecezjach, gdzie nie był ordynariuszem, mówił tylko: umiłowane dzieci Boże. Do nas, do Instytutu, zawsze mówił: moje dzieci, jadę do dzieci. I czasami był taki problem, jak na przykład przyjeżdżał, żeby mówić w tym domu konferencję, i w promemoria napisał: jadę do dzieci na Marsa. I redaktorzy w żaden sposób nie mogli sobie z tym poradzić. Jak to prymas, nie dojrze do dzieci, to jeszcze na Marsa?
3: Skomplikowana historia.
2: Tak, skomplikowana historia, a ksiądz prymas właśnie mówił o przyjeździe do domu Instytutu przy Alei Marsa. I rzeczywiście jego stosunek do człowieka, do ludzi, nie tylko do nas w Instytucie, był ojcowski.
3: Pani Aniu, ja księdza prymasa osobiście nie znałam i przez wiele lat wydawał mi się takim człowiekiem za wysokich lotów, powiedziałabym, dla mnie, że to jest człowiek tak doskonały w swoim postępowaniu, tak mi się wydawało, że bałabym się z nim porozmawiać, że bałabym się do niego podejść, bałabym się, co on by mi powiedział. Trochę tak, jak czasami boimy się naszych ojców, bo czasami ojciec i postać ojca kojarzy nam się z kimś groźnym, z kimś, kto tylko wyznacza zasady, czegoś od nas oczekuje. Samo spojrzenie potrafi wywołać stres. Czy takim ojcem był ksiądz prymas? Czy ja mogłabym dzisiaj przybrać go sobie za takiego duchowego ojca?
2: Mnie trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ dla mnie był i jest ojcem. Rzeczywiście ksiądz prymas budził taki respekt. Jak ludzie mieli przyjść na audiencję, zwłaszcza rano na mszę świętą, spotykałyśmy się z nimi potem na śniadaniu, to mówili: Boże, tak przeżywaliśmy, jak to będzie. A potem wystarczyło spotkanie, rozmowa. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest stosunek, jaki miały do niego dzieci. Dzieci się go nie bały. Dzieci podchodziły blisko. Nawet mamy zdjęcie takiej córeczki konsula, której się spodobała czerwona czapeczka księdza prymasa i wzięła tak w ręce tą czapeczkę z jego głowy i włożyła sobie na głowę i taka dumna siedziała na rękach taty. Jedna dziewczynka się pochwaliła, że będzie miała nową sukieneczkę. No to ksiądz prymas mówi: jak będziesz miała nową sukieneczkę, to przyjdź mi pokazać. I dziecko przyszło pokazać. Zadzwoniła do drzwi. Brat otworzył, patrzy, samo dziecko. Mówi, że jest umówiona z księdzem prymasem. Brat nie bardzo wiedział, co zrobić, ale ksiądz prymas mówi: jak dziecko jest umówione, to trzeba zejść. Zszedł. Mówi: bo ja się umówiłam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę ci pokazać. Ksiądz prymas mówi: no bardzo dobrze, że zapamiętałaś, to jest ta sukieneczka. Tak. Więc podziwiali sukieneczkę, potem pyta: a ty sama przyszłaś? Nie, z babcią, ale babcia się wstydziła przyjść, bo nie dowierzała, że ja jestem z księdzem prymasem umówiona. Kiedy ksiądz prymas szedł na przykład z katedry gnieźnieńskiej do swojego domu, zawsze dzieci błogosławił. Po lewej stronie, po prawej stronie. Razem nieraz szli z księdzem kardynałem Wojtyłą i się dzielili tym. I mimo że kardynał Wojtyła wydaje się właśnie taki przystępny, to potem wspominał, że właśnie od księdza prymasa uczył się błogosławienia dzieci. Ksiądz prymas właśnie miał taki stosunek do ludzi ojcowski, chociaż jednocześnie miał w sobie pewne dostojeństwo I to nie był taki tatuś, to był ojciec. Mhm. To był ojciec, ale w tym ojcostwie była przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Kiedyś tak powiedział, gdyby z mojej winy zginął chociaż jeden młody człowiek, nie darowałbym sobie tego.
3: Mhm. Myślałam sobie o tym dostojeństwie, bo to może być też bardzo ważna cecha, dlatego że jak mówimy tatuś, ale nie tak czule, tylko trochę pobłażliwie, to wtedy nie szanujemy ojca. A żeby ojciec naprawdę pełnił swoją właściwą funkcję, żeby dawał też dziecku poczucie bezpieczeństwa, to musi mieć tę powagę. Dziecko musi czuć, że przy ojcu jest bezpieczne, dlatego że ojciec obroni. No i to dostojeństwo dlatego ojcu jest potrzebne.
2: Tak, z tym, że ważne, żeby nie było dystansem. Mhm. Żeby nie stwarzało takiego dystansu, że już nie można się do tego ojca odezwać.
3: Czy ojciec ma być bliski, ma być kolegą, czy raczej, no właśnie, potrzeba, żeby budował to poczucie bezpieczeństwa w dziecku swoim? I jak ksiądz prymas to robił, że ci, którzy go otaczali, ci, którzy, tak jak pani, mogli się nazywać jego dziećmi, czuli się w jego towarzystwie bardzo bezpieczni?
2: Tak, myślę, że ojciec nie może być kumplem, bo wtedy nie spełni swojej roli. Ojciec powinien być oparciem, ojciec powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że też bardzo ważna jest taka świadomość troski ojcowskiej, bo samo wymaganie, sama surowość to nie wpływa dobrze na człowieka. Człowiek się boi takiej osoby, a ojca nie trzeba się bać, ojca trzeba kochać, ojca trzeba szanować. Jak ksiądz prymas kochał swojego ojca, pod koniec życia zabrał go do siebie na Miodową. Kiedy ojciec umarł, zawsze po obiedzie chodziliśmy do pokoiku, w którym chorował, i tam modliliśmy się za, mówiliśmy dziadzia, bo skoro prymas był ojcem, to jego ojciec był dla nas dziadkiem. I pamiętam, jak kiedyś tak stanął w drzwiach i mówi cicho, pan organista gra. Piękne są listy jego do ojca z więzienia. Takie, ale też listy ojca do niego, pełne takiej Bożej dojrzałości. Ksiądz prymas uspokajał ojca, żeby się nie martwili, żeby to wszystko przyjęli jako dopust Boży, ale żeby wiedzieli, że Bóg się troszczy, że jemu nic nie jest, żeby ojciec się nie martwił. A ojciec z kolei pisał do niego: ufam, synu, że ty to dzielnie zniesiesz. Nie co oni z tobą zrobili, ani takie inne rzeczy, tylko po prostu ta dojrzałość w przyjęciu doświadczenia, jakim było cierpienie. Ale kiedy ksiądz prymas dowiedział się o tym, że ojciec miał wylew, poszedł do kaplicy i płakał. To z taką pogardą, oczywiście taką na zamówienie, pisała siostra w tych swoich zapiskach, siostra Ptaszyńska, że prymas, no właśnie, poszedł i płakał przed ołtarzem, taki słaby, a to nie był wyraz słabości, to był wyraz naprawdę miłości, zwłaszcza, że od aresztowania ani razu nie miał widzenia z bliskimi. Dopiero w Komańczy mogli do niego przyjechać i księża biskupi, i sekretarz, i rodzina, i instytut. Także ta więź z ojcem była bardzo silna. Chociaż równie mocna była więź z matką, to była cała jego miłość.
3: Ojcostwo, też pani o tym powiedziała, to także nauka męstwa dzieci. My dzisiaj coraz częściej mówimy szczególnie o tym dorastającym pokoleniu, pokolenie płatków śniegu, tak delikatni, że nawet delikatna niedogodność w ich życiu może stać się ogromną raną. Czego potrzebują od księdza prymasa uczyć się dzisiejsi rodzice, żeby przekazywać dobre wzorce swoim dzieciom. Jak wychować mocne, silne pokolenie, które będzie gotowe przeciwstawić się trudnościom życia?
2: Myślę, że wzorzec wychowania ksiądz prymas zaczerpnął ze swojego domu rodzinnego. Jako malutkiego chłopca ojciec zabierał go ze sobą na wyprawy do lasu, gdzie szli ze znajomymi z tej osady wiejskiej, żeby naprawiać grobowce powstańców styczniowych. I ten mały Stefan mówi: trzymałem się ręki ojca, bo się bałem w nocy, że tata zabłądzi w lesie, ale tata dobrze znał drogę. Uczył dzieci pan Wyszyński Stanisław historii, kiedy już rajd kozaków pilnujących ładu zaborczego w Zuzeli przebiegł na koniach przez wieś. Wtedy zaczynało się normalne życie. Ojciec wyciągał z ukrycia książkę do dzieje z historii Polski i pokazywał dzieciom w rysunkach właśnie historię naszego narodu. Kiedy chciał iść drogą powołania, ojciec, który z bliska znał życie kapłanów i wiedział, że łatwe nie jest, nie bardzo się zgadzał na to, ale widocznie Stefan go tak przekonał, że już potem nigdy nie miał wątpliwości. Jeżeli chodzi o taką postawę wychowawczą księdza prymasa Wyszyńskiego, to ksiądz prymas przede wszystkim i w naszym wychowaniu instytutu, ale też w tych konferencjach, które mówił do młodzieży, stawiał przede wszystkim na to, żeby widzieć sens życia, żeby je cenić, żeby go nie zmarnować, bo jest jedno i odpowiedzialność. Nigdy nie dawał recept, nigdy nie wypominał, że jesteście tacy, a jesteście inni. Uważał, że wychowuje się przez budzenie odpowiedzialności, przez uświadamianie godności człowieka, bo człowiek, jeżeli nie nauczy się wymagać sam od siebie, to żadne recepty nie pomogą mu osiągnąć dojrzałości. A właśnie dojrzałość, uważał ksiądz prymas, jest największą potrzebą młodego pokolenia. Nie recepty, jacy mają być, bo każde pokolenie ma swoje własne zadania, ma swoje wyzwania, ma swoją wielkość i swoje trudności i muszą odpowiadać na nie na miarę swoich czasów. Ale to poczucie, kim jesteśmy jako ludzie, poczucie godności i odpowiedzialności, to jest jakby busola, taki ster. I to wydaje mi się, było najważniejsze w nauczaniu księdza prymasa.
3: A ksiądz prymas potrafił czasami być takim surowym ojcem w znaczeniu, że na przykład nakrzyczał na kogoś, tak jak rodzicom się zdarza na kogoś nakrzyczeć.
2: Czasami jak czytamy promemoria, codzienne zapiski księdza prymasa, są tam bardzo ostre zdania, co ksiądz prymas powiedział, zwłaszcza kapłanom. Wobec kapłanów, jak wobec swoich synów, miał naprawdę czasami takie wysokie wymagania. Ale jednocześnie, kiedy się noga podwinęła, potrafił wyjść naprzeciw. Czytałam list do takiego księdza, który się w Ameryce pogubił, bo tam nie mieli do niego zaufania, uważali, że jest szpiegiem. No i chciał odejść z kapłaństwa i ksiądz prymas wtedy napisał do niego, żeby wrócił, że stworzy specjalną katedrę na Akademii Teologii Katolickiej, żeby wrócił, że jego umiejętności są potrzebne. I ten człowiek po latach odszedł z kapłaństwa, ale po latach ze łzami w oczach pokazywał mi ten list i mówił: a ja głupi wtedy ująłem się honorem i nie posłuchałem. Dlatego czasami ostra uwaga też otrzeźwia, też okazuje się, że jest potrzebna, ale w ciągu 12 lat pracy to jeden raz słyszałam, jak ksiądz prymas się zdenerwował na kogoś ze swoich współpracowników, bo jeden z kapłanów o drugim powiedział, a on to nic nie robi. A ksiądz prymas, ja wtedy spojrzał na niego i jak to nic nie robi. Nie wolno tak mówić. Jak się nie zna do końca pracy człowieka, to jest wielka krzywda. I to jedno zapamiętałam, jak ksiądz prymas wtedy stanął w obronie tego kapłana, o którym właśnie ktoś wygłosił taką opinię. Przede wszystkim ksiądz prymas wymagał sam od siebie. Kiedy się czyta jego zapiski więzienne, ten plan pracy, ten codzienny plan dnia, gdybym miała określić ascezę księdza prymasa, to określiłabym ją jednym słowem, że była to asceza normalności. Normalności, ładu, pokoju, nie nadzwyczajności, nie uniżania się i nie wynoszenia się, po prostu normalności.
3: Do normalności zachęca nas w takim razie ksiądz prymas Stefan Wyszyński. O nim rozmawiamy. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. To pierwsze z naszych spotkań. Już teraz zapraszamy na kolejne. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Piotr Jóźwik.
1: Serdecznie witamy w to czwartkowe popołudnie lub niedzielne, bo tak Państwo nas pewnie słuchają na antenie Radia Emaus, ale możemy też powitać w każdy inny dzień, noc, no bo można nas też słuchać niezależnie podcastowo na stronie na przykład przewodnika katolickiego, na którą zawsze serdecznie zapraszamy.
2: Słuchać można w każdy dzień, natomiast nagrywamy to, możemy zdradzić,
1: w środę 1 lipca.
2: 1 lipca, kiedy trwają te zapowiadane od dłuższego czasu przez Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X święcenia biskupie, odbywające się bez mandatu papieskiego. No i kiedy my przygotowywaliśmy ten numer, troszkę chcieliśmy ten temat poruszyć w naszym temacie numeru, czasem mniej, czasem bardziej wprost. Wtedy, w poniedziałek, gdy zamykaliśmy ten numer, jeszcze nic nie było pewne, wszystko oczywiście zmierzało do tych święceń, no ale dzisiaj już wiemy, że one się dokonały i nawet list papieża Leona tutaj niewiele zmienił.
1: List, na który była bardzo szybko odpowiedź przełożonego bractwa, który no właściwie przerzucił odpowiedzialność na Stolicę Apostolską i powiedział, że przecież jeszcze nic nie jest stracone, jeszcze nie jest za późno, czytaj, no przecież możecie zatwierdzić nam tych biskupów, no i będzie wszystko okej. Spór w gruncie rzeczy nie dotyczy wcale ani tych konkretnych biskupów, ani liturgii, to jest o wiele, wiele głębszy spór, którego tło oczywiście sięga tak naprawdę Soboru Watykańskiego II i jego recepcji i odpowiedzi na te recepcje. Sięgamy do postaci arcybiskupa Marcela Lefebvre, który z jednej strony był gorącym zwolennikiem zmian, ojcem soborowym, a potem przeszedł na postawy, na te pozycje opozycyjne. No i w momencie, kiedy w 1988 roku dokonał właśnie konsekracji czterech wówczas również biskupów, no to zaciągnął na siebie ekskomunikę. Efektem tego było powstanie Komisji Ecclesia Dei, dokumentu pod tym samym, o tej samej nazwie, który dał możliwość przejścia też tym osobom, które wówczas były w tym nurcie, ale no nie chciały pozostać bez łączności z papieżem i tak powstały te różne instytuty tradycyjne. Potem, tak skracam trochę tę opowieść, tę historię, ale potem Benedykt XVI, który dał większą swobodę odprawiania liturgii, licząc właśnie, że ta swoboda też doprowadzi do pewnego pojednania, ale sam zresztą zaznaczał wielokrotnie, że problem jest głęboko teologiczny, bo dotyczy tak naprawdę rozumienia, czym jest tradycja i tego, że tradycja nie jest jakimś zamkniętym skansenem, ale jest czymś żywym, który podlega także pewnej zmianie, ewolucji, interpretacji i tak dalej. Zresztą, co ciekawe, bractwo samo mówi, że jedynym interpretatorem tradycji i objawienia jest Kościół, magisterium, a więc papież z biskupami. Zresztą dzisiaj, kiedy przyjmowali te sakry, no powiedzieli, że będą posłuszni papieżowi, a jednocześnie przecież właśnie przyjęli te sakry bez zgody, czyli w nieposłuszeństwie papieżowi. No i to jest wszystko tak dziwne i skomplikowane, że uznaliśmy, że spróbujemy jakoś jeszcze raz to, tego tematu dotknąć i o tym powiedzieć, ale z perspektywy jedności i komunii. I właśnie z tej perspektywy pisze dla nas Mateusz Filipowski, że ta konsekracja, która miała miejsce 1 lipca, ona dotyka właściwie serca katolickiej eklezjologii, czyli nauki o Kościele, czyli samoświadomości w ogóle Kościoła.
2: A nieco szerzej ten temat porusza ojciec Dariusz Piórkowski w swoim tekście zatytułowanym Kościół, ciało Chrystusa. Bardzo mi się podoba wybicie przy tym artykule. Ono odnosi się do Kościoła, ale myślę, że zastosować je możemy znacznie szerzej, bo takie mamy czasy, że z tą różnorodnością trudno nam się pogodzić. Czasem wydaje mi się, pisze ojciec Piórkowski, że w Kościele mamy większą trudność z różnorodnością i wielością niż z jednością. A kiedy trudno zaakceptować różnicę między nami, wtedy jesteśmy kuszeni, aby zanegować jedność z tymi, którzy na przykład inaczej się modlą. Także temat dotykający właśnie rzeczywistości jak najbardziej kościelnej, natomiast do przemyślenia też na obszarach również świeckich.
1: No tak, Tak. W spolaryzowanym świecie absolutnie jest to, bym powiedział, zasada, którą można spokojnie odnieść do innych przestrzeni życia. Ponieważ lato przed nami, to pewnie wiele będzie różnego rodzaju festynów, pikników i tak dalej. Temu się przygląda trochę ksiądz Artur Stopka. Co prawda nie piknikom w ogóle jako takim, ale piknikom parafialnym.
2: Ponoć przez całą wiosnę prowadził badania terenowe.
1: Nie wnikamy, ale on stawia sobie rzeczywiście pytanie o specyfikę tych festynów, bo one raz, że różnie wyglądają w różnych częściach Polski, ale dwa, że faktycznie często na tych festynach jest tak dużo różnych rzeczy. Nie mówiliśmy zresztą ostatnio, przed chwilą o Bractwie Kapłańskim Świętego Pisa X. No na przykład oni zorganizowali w Poznaniu taki też festyn, w którym w ogóle jakiś helikopter się pojawił i tak dalej, więc no widać, że te festyny organizowane przy właśnie parafiach, zakonach i tak dalej mają taki charakter o wiele szerszy, bym powiedział, niż tylko integracyjny tej wspólnoty, która tam się na tym festynie gromadzi. Więc co tam z tych badań księdza Stopki wyszło, to polecamy właśnie w przewodniku katolickim. Natomiast Michał Kozłowski zabiera nas do Rzymu i do wielkiej polityki, a właściwie do języka wielkiej polityki, bo tak rzeczywiście można powiedzieć, że trochę to przypomina taki język Jana Pawła II, nie? Takie
2: tak,
1: mam wrażenie.
2: Tak. Chodzi o język papieża Leona i właśnie Michał Kłosowski analizuje te wszystkie niedawne wypowiedzi tak, że te, które mogliśmy usłyszeć podczas pielgrzymki papieskiej do Hiszpanii, gdzie papież przemawiał przecież w parlamencie hiszpańskim, o czym już tutaj też Państwu opowiedziałem.

0: wykorzystywania słabszych przez mocnych, bogatych i tak dalej, po chociażby kwestie związane ze sztuczną inteligencją, o czym też tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Potrzeba nam czegoś, potrzeba nam kogoś, kto może tutaj te sprawy ustawić we właściwym szeregu, kto może zaproponować sensowny sposób przeżywania człowieczeństwa przez nas. I właśnie Michał Kłosowski, pisząc o języku papieża, o tym trochę mówi. Wygląda to tak, jakby papież po prostu wierzył, że w porządku ziemskim trzeba budować takie instytucje, które utrudniają przemoc, które chronią słabych i przypominają możnym, że ich władza ma granice. Taki konkret wybraliśmy tutaj z tego tekstu jako wybicie, a więcej można przeczytać właśnie w artykule Michała, który wiele z tych słów papieża Leona słuchał na żywo.
1: Tak. Z kolei, tak przeglądając ten 27 numer przewodnika katolickiego, można się uśmiechnąć, kiedy otworzymy na stronie 22 i 23, bo tematy najpierw idą takie poważne, zdjęcia też są oczywiście do tego stosownie dobrane i nagle owieczka Magda, baranek Franek, zupełnie inna stylistyka, wkraczamy trochę w świat ewangelizacji najmłodszych i robimy to celowo, ponieważ możemy się pochwalić, trochę sobie też przypiszemy tego sukcesu, bo czemu nie, ojciec zawsze ma wiele, znaczy sukces ma zawsze wielu ojców.
0: Chociaż ten sukces ma przede wszystkim matkę.
1: Tak, a jest nią siostra Ines Krawczyk, powiedzmy to wprost. Chodzi właśnie o owieczka Magda, jest bohaterką, tak możemy powiedzieć, która ewangelizuje właśnie dzieci, jeśli ktoś korzysta z pomocy duszpasterskich, które Święty Wojciech Domedialny przygotowuje, nasz wydawca przewodnika katolickiego, a więc to jest jakoś taki nam pokrewny produkt. Siostra Ines jest redaktorką też naczelną małego przewodnika katolickiego, więc kierowanego dzieci, gdzie owca Magda również się pojawia. No i w sumie jest taka nowość teraz, bo ten baranek Franek to jest nowa postać, która się pojawia po wielu, wielu latach różnych samotnych przygód owcy Magdy, więc jesteśmy sami ciekawi, co z tej nowej relacji wyniknie, a o to wszystko pytał siostrę Ines Szymon Bojdo.
0: Tak, no na pewno warto przeczytać tę rozmowę, bo siostra Ines to jest prawdziwa pasjonatka właśnie ewangelizacji najmłodszych. My możemy zaobserwować na co dzień, jak ona spala się wręcz w tej pracy. Ci wszyscy, którzy w swoich kościołach przy okazji mszy, specjalnych mszy właśnie z udziałem dzieci, mogą spotkać się z owcą Magdą, widzą, że to jest robione z sensem, że to jest robione z sercem, że to jest odpowiedź na to właśnie, czego najmłodsi potrzebują, a co zmieni się w przyszłym roku i dlaczego warto byłoby się tą owcą Magdą, a także barankiem Frankiem zainteresować. O tym już można sobie przeczytać we wspomnianym wywiadzie.
1: A ja bym powiedział, że spala się i nie jest wypalona.
0: Nie, to prawda.
1: Tak, pomysły po prostu, nie wiem jak ona to robi, ale tam pomysły cały czas są i cały czas są świeże.
0: O, to a propos pomysłów, widzę, że kolejny artykuł z ziemi włoskiej.
1: Trochę tak, bo chodzi, no nie trochę, bardzo tak, bo nawet ta kolorystyka strojów tutaj na ilustracji jest bardzo włoska, w kolorze flagi włoskiej, a no chodzi o bardzo progresywną i otwartą interpretację, jaka pojawiła się w prawodawstwie, czy w sądownictwie, orzecznictwie właśnie, tak, tego słowa, orzecznictwie włoskim, czyli tego, że dziecko może mieć troje
0: rodziców.
1: Lub trzech, no zależy od układu, nie? Ale w każdym razie... No,
0: chyba zawsze to będzie musiało być troje jednak, bo płcie będą różne występować w tym układzie.
1: A no nie wiadomo, a może mogłoby być trzech ojców na przykład, czy nie?
0: No chyba nie.
1: Jak adoptują dziecko, to dziecko.
0: Ale to i tak dziecko będzie miało jeszcze...
1: A no tak, biologicznie, no tak, dobrze. Skomplikowane, jak widać.
0: Uporządkujmy, tak, chodzi o włoski wyrok, który uznał, że dziecko może mieć troje rodziców, matkę i dwóch ojców, którzy żyją w zalegalizowanym za granicą małżeństwie jednopłciowym, ale Krzysztof Jankowiak, prawnik z wykształcenia, sędzia, analizuje właśnie...
1: A ja tylko dopowiem, że tutaj jest w cudzysłowie małżeństwie, żeby ktoś ci nie powiedział, że się zalegalizował właśnie na antenie małżeństwa jednopłciowego. Płciowe.
0: To jeżeli ktoś będzie sięgał do przewodnika, to on będzie mógł sobie to zobaczyć. Liczymy na to, że jak ktoś nas słucha, to tak, to potem jakby zanim wyda jakiś osąd, to zapozna się z materiałem dowodowym. Ale wracając do tego artykułu, tak jakby rozkładamy na czynniki pierwsze ten włoski kazus, natomiast piszemy też nieco więcej w ogóle o sytuacji dzieci, bo wiadomo, że idealna jest

0: Jest taka, gdzie dziecko rodzi się w pełnej, kochającej się rodzinie, ale dobrze wiemy, że nie zawsze tak się zdarza. Czasem któryś z rodziców umiera, czasem rodzice się rozstają, czasem tak jak w opisywanej tutaj sytuacji te konfiguracje, w jakich ludzie się odnajdują, są zupełnie inne. Do tego trzeba dodać problem surogacji i tak dalej. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze, to jest sprawa, która została już postawiona w tytule tego artykułu. To znaczy w interesie dziecka czy dorosłych. A patrząc na to, jaka była argumentacja włoskiego sądu, a adwokat dwóch mężczyzn mówiła o, tu cytat, wspólnym projekcie rodzicielskim, jakby to było takie niemal menedżerskie porozumienie między stronami, które mają wspólny cel. No i właśnie, tutaj widać, że realizowany jest ten interes dorosłych, tak? Czyli jakby pragnienie posiadania dziecka, natomiast na dalszym planie, jeżeli w ogóle, widzimy tutaj interes tego młodego człowieka, także warto zapoznać się z tym, co wydarzyło się we Włoszech, ale tak jak powiedziałem, ten artykuł absolutnie nie redukuje tego tematu tylko do tego włoskiego kazusu, tylko przedstawia w ogóle sytuacje, w których może dochodzić do właśnie tego typu sytuacji.
1: To pozostańmy na kontynencie europejskim, choć temat też dotyczy nie tylko tego jednego kraju, a chodzi o Wielką Brytanię i o gwałtowne zamieszki, jakie wybuchły w Belfaście po tym, gdy uchodźca z Sudanu próbował zamordować jednego z mieszkańców miasta. To najnowsza odsłona dramatu związanego z niekontrolowaną imigracją w Europie, pisze dla nas Krzysztof Mielnik-Kośmiderski z Edynburga.
0: Tak jest. I na Wyspach Brytyjskich sporo tych sytuacji, chociażby po zamordowaniu studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Ale mamy też inną historię z Brukseli, gdzie rozwścieczony tłum pobił niewinnego przedsiębiorcę oskarżonego o ksenofobię czy też rasizm. Wszystkie te sytuacje, pisze Krzysztof Mielnik-Kośmiderski, łączy to, że władze tak naprawdę nie do końca uczciwie chciały przedstawiać sytuacje, jakie miały miejsce. I chyba, o czym też świadczyły wyniki wyborów ostatnich w Wielkiej Brytanii, społeczeństwo powiedziało dość z tą polityczną poprawnością. Należy stawiać sprawy jasno. I jakby kluczem jest to, że nie chcemy uciekać od pomocy potrzebującym, a dobrze wiemy, że ludzie z różnych części świata wielokrotnie stawiani są przed wyborem, albo zaryzykuję swoje życie, zaryzykuję swoje zdrowie i zostanę tam, gdzie jestem, albo będę je ratował i uciekam z tego miejsca, gdzie jestem prześladowany, szukając sobie domu gdzie indziej. No, na taką sytuację nie możemy pozostać obojętni, ale czymś innym jest właśnie chęć pomocy, a czymś innym jest właśnie potem zamiatanie spraw pod dywan. Trochę o tym jest ten artykuł, pokazujący, że właśnie ten czas, kiedy będziemy zamykać oczy, udawać, że nic się nie dzieje, już dobiegł końca i jeżeli społeczeństwa zachodnie na serio chcą traktować właśnie tę pomoc innym, no to nie może być tak, że po prostu ograniczamy się do tego, żeby wpuścić, a dalej, nie wiem, będziemy zamykać tych ludzi, którzy przyjeżdżają w jakichś gettach, będziemy stwarzać dla nich takie środowiska, w których tak naprawdę nie będą mieli przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ważny temat z naszej perspektywy, znaczy w Polsce my takich sytuacji nie mamy, jeszcze nie mamy, natomiast na Zachodzie to już jest całkiem duży problem i to jest chociażby powód, dla którego warto się z tym artykułem zapoznać.
1: Tak, myślę, że takim tematem historycznym, mogę tak powiedzieć, trochę chyba zaczniemy też tematykę, która jest bardzo bliska naszego podwórka i chyba równie rozgrzała polską scenę polityczną i polskie społeczeństwo, jak te niedawne upały, które się przetoczyły przez nasz kontynent, a chodzi oczywiście o relacje polsko-ukraińskie, o gloryfikację UPA przez prezydenta Załęskiego. No właśnie, no my dzisiaj jeszcze nie wprost o tym, no ale do tego tematu też się odniesiemy, a tutaj biurem Jacka Borkowicza o pewnej bitwie.
0: Tak, tak, bo Jacek właśnie przedstawia nam na historycznych stronach bitwę pod Konotopem, która przez Ukraińców słusznie uznawana jest za ich największe w historii zwycięstwo nad Rosjanami, ale ta bitwa była w istocie wspólnym zwycięstwem ukraińsko-polskim. I to jest właśnie przykład na to, że zgoda buduje, a z kolei Maria Przełomiec w artykule Strategia zamiast emocji zastanawia się, czy my na tę zgodę mamy jeszcze szansę. To znaczy, czy ten kapitał, który udało nam się zgromadzić, kiedy w 2022 roku otworzyliśmy granice, otworzyliśmy swoje serca i domy, by pomagać Ukraińcom, czy ten kapitał przepada ostatecznie wskutek decyzji polityków, czy też jest jeszcze szansa na to, żeby między Warszawą a Kijowem zapanowały dobre stosunki, a jeżeli tak, to na jakich zasadach one powinny zostać oparte. Także w tym numerze ten temat, no a oczywiście od ofiar rzezi wołyńskiej nie uciekamy od tego tematu, za chwilę będziemy przeżywać właśnie Dzień Pamięci o tych osobach, które straciły życie. Już w kolejnym numerze ten temat będziemy rozwijać, a myślę, że warto jeszcze zajrzeć w tym numerze do działu Blisko Siebie. Tutaj tak. Dwa różne internetowe światy. Rozmowa o mitach, jakie narosły wokół działania algorytmów, odmiennych światach internetu i dzieciach w kontakcie ze sztuczną inteligencją. Weronika Frąckiewicz rozmawia z profesor Anną Miotk. A z kolei Angelika Szalongowska-Mironiuk pisze o pokoleniu trzy razy nic.
1: Ciekawe.
0: Tak, tak, tak. To jest pokolenie nic. Tak chyba to dobrze wymawiam, bez pracy, bez nauki, bez szkolenia się i to jest taka niemała grupa w Polsce, która nie pracuje, nie uczy się ani nie sprawuje nad nikim opieki. I myślę sobie, że pierwsze skojarzenie, jak słyszymy o takich ludziach, no to właśnie, nie jakieś
1: nieroby,
0: jacyś nieudacznicy, jakieś leniwe osoby.
1: Niekoniecznie, nie?
0: Niekoniecznie, tak, bo czasem ten wybór, czasem to nie jest wybór. Czasem właśnie można znaleźć się w takiej sytuacji.
1: Czasem nie ma wyboru.
0: Nie z własnej woli. No i o tych osobach właśnie pisze w swoim artykule Angelika Szalongowska-Mironiuk, a na dokładkę jeszcze możemy zarekomendować Kulturę i Powrót do Poznańskiego Czerwca, tak. To za sprawą spektaklu Zdzisiek w Teatrze Nowym w Poznaniu. Historia oparta o doświadczenia Zdzisława Wardejna. Znany, myślę, że Państwu aktor.
1: Tak, bo tutaj rozmawialiśmy też o tym, że no, trzeba przyznać szczerze, że na tak doniosłych obchodach, jakim jest 70. rocznica z obecnością prezydentów kilku krajów europejskich, no, frekwencja delikatnie mówiąc nie dopisała. Oczywiście można powiedzieć, była niedziela, było bardzo gorąco i tak dalej, ale myśmy sobie zadali pytanie, w jaki sposób opowiadać o tym wydarzeniu, zwłaszcza, że tak jak pisaliśmy w ostatnim numerze, kolejna rocznica już będzie opowieścią bez świadków. No bo tych już
0: prawdopodobnie
1: nie będzie. W związku z tym to już będzie nasza opowieść o tej historii. No i właśnie, ty powiedziałeś, że mamy w jakimś sensie taką próbę, która ma też dotrzeć do ludzi młodych właśnie poprzez kulturę i tym jest właśnie to przedstawienie. Tak, dobrze.
0: Tak, to jest spektakl.
1: Połączyłem kropki.
0: Spektakl, myślę, że tak. Spektakl, który można oglądać, to jest próba opowiedzenia właśnie o ludziach młodych, którzy znaleźli się w tym wirze wydarzeń czerwca 56 roku, a także do czego, bo o tym też jest ten spektakl, do czego udział w tych wydarzeniach i same te wydarzenia doprowadziły. Myślę, że dla ludzi młodych, którzy dzisiaj żyją w bezpiecznym kraju, w kraju, co tu dużo mówić, w którym panuje dobrobyt. Właśnie pokazanie tamtej rzeczywistości będzie stanowić nie lada zaskoczenie, a uzupełnieniem jest właśnie wywiad z głównym, można powiedzieć, bohaterem tego spektaklu, Zdzisławem Wardejnem. Rodzina przyjechała na mój pogrzeb. Taki jest tytuł i on nie jest zupełnie naciągany, ponieważ tak właśnie było. Zdzisław Wardejn uczestniczył w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca i tak to się potoczyło, że jego rodzina, jego najbliżsi byli przekonani, bo taką dostali informację, że muszą się szykować na pogrzeb, bo młody wówczas Zdzisiek zginął podczas tych wydarzeń. Na szczęście okazało się, że nie. Więcej na ten temat w tej rozmowie, w przewodniku, o którym tutaj opowiadaliśmy, też dużo, dużo więcej treści. Zachęcamy do lektury i w formie drukowanej, i w formie elektronicznej.
1: Niezmiennie ksiądz Wojciech Nowicki
0: i Piotr Jóźwik.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus.

0: Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: W czasach, gdy na listach przebojów królują tak zwane przeboje, o których nikt za 5 czy 10 lat nie będzie pamiętał, trudno sobie wyobrazić, jaką rewolucję w muzyce w latach 60. wywołał James Marshall Hendrix, szerzej znany jako Jimi Hendrix. Został słusznie okrzyknięty pionierem, gdy zaprezentował publicznie w 1967 roku swoje kompozycje w podobnym klimacie jak ta dziś prezentowana. Purple Haze, piosenka, która znalazła się na pierwszej płycie Jimi Hendrixa, była jego drugim singlem. Przesterowane gitarowe intro zagrane na tak zwanej zmniejszonej kwincie, wykształceni muzycy wiedzą w czym rzecz, to właściwie tak zwany diabolus in musica, czyli interwał uważany wśród średniowiecznych twórców muzyki za szatański. Zresztą nierzadko Jimi Hendrixa nazywano diabłem wcielonym lub ognistym mańkutem z racji leworęcznego traktowania swojego instrumentu. W Purple Haze 25-letni Hendrix celowo w niebezpośredni sposób nawiązał do narkotyków psychodelicznych, które zmieniały nowatorskie podejście do ówczesnej kultury popularnej. Słowa mówią o zamieszaniu wśród mgły, choć co wymowne, podmiot liryczny nie wyraża chęci wydobycia się z niej. Słowom tym towarzyszą solówki gitarowe, którymi Jimi Hendrix maluje obraz totalnego chaosu, nieba lub piekła, w którym nie ma żadnych parametrów. Wybaczcie, gdy całuję niebo, prosi, brzmiąc przy tym jak prorok lub demon. Zwrot Purple Haze wszedł do międzynarodowego słownika jako synonim stanu zmienności, ale intencja utworu nie jest jasna. Tu Hendrix sugeruje, że zmieniony stan świadomości jest warunkiem wstępnym dla tych, którzy chcą zobaczyć świat tak jak on. Posłuchajmy. Purple Haze, gra i śpiewa Jimi Hendrix.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Przedsiębiorca często kojarzy się nam z człowiekiem sukcesu. Można mieć dobrze prosperującą firmę, ambitne cele i kalendarz wypełniony po brzegi, a jednocześnie czuć, że czegoś w życiu brakuje. Coraz więcej przedsiębiorców szuka dziś nie tylko sukcesu, ale też sensu, równowagi i ludzi, z którymi można szczerze porozmawiać. Czym jest duszpasterstwo Talent i dlaczego przyciąga ludzi biznesu? O tym porozmawiam dziś z księdzem Rafałem Ostrowskim, duszpasterzem tej wspólnoty, którego serdecznie witam w studio.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Księże, czy przedsiębiorcy rzeczywiście potrzebują dziś duszpasterstwa?
2: Oczywiście, ponieważ wszyscy ludzie potrzebują duszpasterstwa, a właściwie dokładniej wszyscy ludzie potrzebują Boga i wszyscy ludzie potrzebują, ażeby tego Boga znajdować w taki sposób, jak Bóg tego chce, a Bóg chce, żeby go znajdować we wspólnocie. I właśnie dlatego duszpasterstwo przedsiębiorców jest taką przestrzenią, gdzie ludzie o podobnym sposobie życia spotykają się i razem tego Boga odnajdują we własnym życiu.
1: Skąd w ogóle wziął się taki pomysł, żeby stworzyć duszpasterstwo dla przedsiębiorców?
2: Ale skąd się wziął ten pomysł? W Polsce czy u nas w Poznaniu?
1: No może zacznijmy od Poznania, a jeżeli się uda, no to też możemy szerzej wyjść.
2: W Poznaniu ten pomysł zrodził się w moim sercu wtedy, kiedy ja zostałem proboszczem. Zostałem proboszczem wiele lat temu i wtedy jako najpierw ksiądz, który od duszpasterstwa tylko zajmując się tylko ludźmi, że tak powiem, od strony duchowej, musiałem także zająć się stroną materialną parafii, w której byłem. A ponieważ mam przeszłość jako pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego, to nie tylko starałem się liczyć pieniądze, ale także zrozumieć, jaka jest wartość pieniądza i po co w ogóle pieniądze istnieją. I im bardziej zacząłem to zgłębiać, tym bardziej doszedłem do wniosku, że ludzie biznesu są mi bliscy i chcę coś dla nich zrobić, że jestem do tego powołany. No i rozpocząłem działalność w tym kierunku, tak najogólniej mówiąc.
1: A poza Poznaniem, jak to się stało?
2: No to było na przełomie, że tak powiem, tysiącleci. Pan Marek Świeży w Gdowie, słuchając kiedyś przez telewizję jednego z kazań świętego papieża Jana Pawła II, miał wątpliwość do pewnego sformułowania, które papież wyraził i postanowił spytać papieża, co to znaczy. I kiedy jedna z pielgrzymek z Krakowa udała się do papieża i miał okazję spytać go o to, to papież mu powiedział: idź do swojego biskupa. I tak, że tak powiem, po nitce do kłębka powstało duszpasterstwo, którym zajmują się jako tacy główni organizatorzy księża Sercanie, no, z Krakowa i z Warszawy.
1: To zapytam jeszcze w takim razie, dlaczego ludzie, którzy osiągnęli wiele, często zaczynają szukać czegoś więcej?
2: Bo zależy, co się rozumie pod tym określeniem osiągnęli wiele, ale jeżeli mamy na myśli, że zdobyli duży majątek, to jest przecież jeszcze nic w stosunku do człowieka. Bo to, że ktoś ma jakiś dom, albo że ma jakiś super samochód, czy jedzie na jeszcze jakieś wystawne wakacje, to przecież nic, albo przynajmniej niewiele o nim świadczy. Może ktoś, patrząc powierzchownie, tak pomyśleć, ale jeżeli popatrzymy na historię, to wspominamy ludzi nie tyle przez to, w jakim mieszkaniu żyli, czy na jakim koniu jeździli. Właściwie w historii znany jest tylko jeden czy dwa konie z kilku tysięcy lat, a raczej co sobą reprezentowali i co wnieśli w życie innych ludzi. I to ma o wiele większą wartość. I dlatego ludzie, którzy coś osiągnęli ze statutu materialnego, chcą także uzyskać coś ze strony ducha. pierwsza taka myśl, która się pojawia po zdobyciu majątku, to jest pójście w kierunku zdobycia władzy. Ale ostatecznie, kiedy idziemy za tym dalej, a mamy otwarte serce, to Bóg pokazuje, że władza należy do Niego i On się chętnie tą władzą dzieli, ale chce, żebyśmy tą władzę realizowali w służbie miłości. I wtedy osiągamy to, co daje prawdziwą satysfakcję w życiu.
1: Jest ksiądz duszpasterzem przedsiębiorców już od wielu lat i moje pytanie, czego mógł się nauczyć ksiądz od przedsiębiorców?
2: No ja od przedsiębiorców nauczyłem się bardzo wiele, ponieważ, jak mówię, byłem księdzem bardzo takim, że tak powiem, uduchowionym, co znaczy oderwanym od rzeczywistości w jakiejś mierze. Natomiast przedsiębiorcy nauczyli mnie pewnej solidności, pewnej takiej konkretnej pracy nad sobą i z ludźmi. No, bardzo dużo by tu można wymieniać, ponieważ to rzeczywiście już trwa lata. Ja mam coraz większy podziw dla przedsiębiorców, a także odkrywam, w jaki sposób oni, nawet często nieświadomie, współpracują z Bogiem. Czyli kiedy my rzeczywiście mamy dobry wpływ na innych ludzi, to ten Bóg ujawnia swoją obecność w naszym życiu i to mnie u przedsiębiorców zachwyca.
1: Czy ksiądz spotyka ludzi, którzy osiągnęli sukces, ale stracili relacje albo pokój serca?
2: No, należałoby powiedzieć właściwie, że każdy tak w mniejszym czy większym stopniu coś stracił, ponieważ my nie jesteśmy doskonali i uczymy się. I dlatego tak istotne jest miłosierdzie Boże. Także nawet ludzie, którzy osiągnęli bardzo wiele, a może właśnie oni, którzy całą swoją energię włożyli w zdobywanie majątku, no niestety często robią to kosztem relacji i bardzo wiele małżeństw się rozpada, bardzo wiele nieszczęść jest później, które dotyczą właśnie dzieci, które na przykład nie mają ojca czy matki, bo całkowicie są w pracy. I później po wielu latach ojciec orientuje się, że ma dziecko, z którym nie ma relacji, która jedyna relacja to jest tata, daj mi pieniądze. Bardzo wiele takich przykładów mógłbym podać i też na różnym poziomie tego wyobcowania, czy też takiej zależności finansowej. No, tam jest wiele takiego słabo, jeszcze oprócz tego, że ta relacja jakoś tam cierpi, to jeszcze w tym dziecku kształtuje podobną postawę do postawy ojca czy matki.

0: Jeżeli już tyle uzna, czyli potrafi to uchwycić, to wówczas może przyjść albo przychodzi i wtedy wspólnie, we wspólnocie poszukujemy rozwiązań. On słucha świadectwa innych ludzi, którzy są na mniejszym lub większym etapie radzenia sobie z podobnymi problemami i może zacząć działać także. My realizujemy w duszpasterstwie Talent program pracy, który właśnie jest przygotowywany przez Centralę Krakowską. To jest program roczny, co roku się odnawia, co roku troszkę inna sprawa pod innym kątem. I wspólnie przepracowując ten program, mamy możliwość właśnie tej refleksji i poprawiania swojego życia, stawiania go często z głowy na nogi.
1: Wszyscy przedsiębiorcy, którzy pojawiają się w Talencie, oni tak naprawdę po coś przychodzą. To patrząc teraz tak bardzo szeroko, co Talent daje przedsiębiorcom?
0: Talent ma takie trzy cele, które można powiedzieć równocześnie są tym, co daje przedsiębiorcom. Mianowicie te cele to duchowość, etyka biznesu i wspólnota. Ponieważ ludzi przychodzący do Talentu łączy to, że są przedsiębiorcami, a nie jakiś typ religijności czy należność do jakiejś tam wspólnoty takiej, która w taki czy inny sposób oddaje cześć Bogu. Więc to kształtowanie tej duchowości jest szerokie i mamy szeroki wachlarz różnego sposobu kontaktowania się z Bogiem. Pewne rzeczy, takie jak święta Eucharystia czy inne sakramenty, są oczywiste, ale także niektórzy mają takie czy inne potrzeby i mamy też różne rekolekcje na ten temat. To tych rekolekcji jest bardzo dużo, zwłaszcza w Wielkim Poście, i trzeba sobie uzmysłowić, że duszpasterstwo Talent jest duszpasterstwem ogólnopolskim. Także właściwie te rekolekcje są na terenie całej Polski. Można sobie śmiało wybrać jakieś miejsce takie dobre. Niektóre są bardziej kontemplacyjne, inne więcej treści wnoszą, więcej się mówi. Później etyka biznesu, czyli moralność postępowania, czyli tego, jak być uczciwym, jak być sprawiedliwym, byśmy powiedzieli, mówiąc językiem biblijnym bardziej. Jest to coś bardzo istotnego, bo jeżeli człowiek postąpi sprawiedliwie, to buduje siebie. W jakiś sposób wyraża wtedy wolę Bożą. I to jest coś bardzo wartościowego, czyli daje rzeczywistą satysfakcję. Jeżeli zaś się oszukuje, no to nie tylko, że się komuś szkodzi, ale też ostatecznie sobie się w jakiś sposób szkodzi, no bo człowiek się umniejsza. Nie wypełnia to, do czego jest zdolny, czyli do tego, żeby być uczciwym. A przedsiębiorca ma taką cechę, którą Kościół bardzo wyraźnie zidentyfikował w swoich dokumentach, że to on musi rozpoznać, czyli ma moc, ma właściwość, ma umiejętność rozpoznania tego, co jest właściwe w danej jego sytuacji. I w tym duszpasterstwo Talent pomaga, żeby ludzie potrafili podejmować własne decyzje w pełni odpowiedzialnie. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo wielkim dowartościowaniem godności człowieka. To nie ksiądz mówi, co ma zrobić przedsiębiorca, tylko to przedsiębiorca mówi, co ma zrobić, a ksiądz podaje tylko zasady. Ksiądz z nim dyskutuje i mówi, co na ten temat mówi Pismo Święte. Bardzo istotna rzecz. No i trzecia, wspólnota. Wspólnotę budujemy na wiele różnych sposobów. Bardziej takie, powiedzmy, ogólnopolskie to są konferencje, ale także wiele takich wypoczynkowych, wspólnych wyjazdów czy spotkań mniej lub bardziej formalnych. I to daje ogromną przestrzeń bardzo wielu przedsiębiorców. Nawet nie wiem, czy nie większość właśnie tą cechę by postawiła na pierwszym miejscu, dlatego że w swoich środowiskach nie mogą porozmawiać o Bogu, albo jest to bardzo trudne. A ludzie wierzący potrzebują, żeby móc porozmawiać z drugim człowiekiem, który ma podobne wartości, też się opiera na wierze. Co Bóg o tym myśli, jak to rozwiązać, ażeby taki czy inny problem, żeby to było zgodne z wolą Bożą, żeby mieć to wewnętrzne przekonanie.

0: że to było dobre. I ta wspólnota właśnie to daje.
1: Po tym, co ksiądz powiedział, wielu słuchaczy, myślę, że może sobie zadawać w tej chwili takie bardzo konkretne pytanie. Jak wygląda w takim razie takie najnormalniejsze spotkanie w Talencie?
0: Spotkania w Talencie, te podstawowe, to są comiesięczne spotkania. One są w tam 30 kilku ośrodkach w całej Polsce. W Poznaniu mamy dwa. Jedno jest w tej chwili na Czecha, drugie jest na Podolanach. I informacje o tym są na stronie talentpoznan.pl. Takie spotkanie przebiega w taki sposób, że na przykład tutaj na Czecha mamy mszę świętą własną, na Podolanach uczestniczymy w mszy świętej parafialnej. I u nas tutaj na Czecha po mszy świętej jest śniadanie i później jest spotkanie formacyjne, natomiast na Podolanach nie ma tam kolacji, jest tylko poczęstunek, taki drobiazg. I samo spotkanie przebiega w ten sposób, że jest modlitwa, później jest odniesienie do Słowa Bożego i później jest jakiś temat, jakiś problem, jakaś sprawa przedstawiona i o tym troszkę słuchamy i troszkę dyskutujemy, tak żeby znaleźć właściwe rozwiązanie, umocnić się i przy tej okazji rozwiązać własne problemy, jeżeli ktoś w takiej czy innej formie się z takim problemem spotkał, a zwykle są to problemy bardzo życiowe i właściwie wszyscy się z tym spotykają w takiej czy innej formie.
1: Czy na spotkanie można tak po prostu przyjść bez zobowiązań, zobaczyć, posłuchać, jak to wygląda?
0: Oczywiście, serdecznie zapraszamy. Tak jak powiedziałem, na tej stronie talentpoznan.pl są godziny i miejsca spotkań i jeżeli ktoś chce i mu pasuje, to jak najbardziej. Zapraszamy na te spotkania wszystkich, ci, którzy już uczestniczyli w nich. No, część z nich chodzi regularnie, co miesiąc, ale są osoby takie, no to jest zrozumiałe, że czasami im któreś spotkanie wypadnie, no bo wiadomo, przedsiębiorca w różny sposób tutaj ma możliwość zarządzania swoim czasem. I te spotkania na Czecha są przed południem, zwykle w drugi piątek miesiąca, a na Podolanach są z kolei wieczorem w drugą środę miesiąca. Ale czasami są wyjątki od tej reguły, więc lepiej sprawdzić datę na stronie naszej.
1: I teraz w ostatnim pytaniu zapytam się o taki konkret. Co może się zmienić w życiu człowieka, który trafia do wspólnoty Talentu?
0: Zmieni się może wszystko. Natomiast to dużo zależy od nas. I osoby, które zaczęły chodzić do Talent, które się z nim spotkały, w zasadzie mogłem podawać wiele przykładów, jak pewne rzeczy zaczęły być we właściwy sposób w firmach ustawiane, jak zaczęły większą zwracać uwagę na swoją rodzinę, na swoje dzieci, jak myślą o na przykład sukcesji, żeby to zrobić w sposób Boży. I rzeczywiście mamy kilka przykładów bardzo takiej, że tak powiem, wzorcowej wręcz sukcesji, co jest przecież takim ważnym w tej chwili pytaniem dla wielu przedsiębiorców. Także jest możliwość pogłębienia wiary i tutaj oczywiście to nie są takie spotkania jakiejś tam ściśle jednostronnej duchowości, jednostkowej jakiejś takiej ukierunkowanej duchowości, ale wielu ludzi z tego dużo wyciąga i poprawia się w swoim postępowaniu. Także tutaj powinienem odpowiedzieć na to pytanie troszkę tak jak Pan Jezus, mianowicie, dlaczego mnie pytasz? Spytaj tych, którzy w tym uczestniczą. Więc jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, to niech przyjdzie i spyta tych, którzy w tym uczestniczą.
1: Czyli krótka odpowiedź, najlepiej przyjść i przekonać się, poczuć, jak to jest. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Dziękuję księdzu Rafałowi za rozmowę. Więcej informacji o naszym duszpasterstwie można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia, a na antenie radia do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Plato z Radiem Ema.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
2: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś już po raz ostatni zaglądamy do magicznej Estonii. Nasze zwiedzanie tego kraju rozpoczynamy dziś od Narwy. To miasto w północno-wschodniej części Estonii, na granicy z Rosją, nad rzeką Narwą, niedaleko ujścia zresztą tej rzeki do Zatoki Fińskiej. Po drugiej stronie rzeki leży już rosyjskie miasto Iwangorod. Co ciekawe, dawniej był on częścią Narwy, ale w 1945 roku prawobrzeżna część Narwy została włączona przez władze sowieckie do Rosji i wówczas zmieniono nazwę właśnie na Iwangorod. Narwa to trzecie co do wielkości miasto w Estonii, ale prawie 97% ludności stanowią tu Rosjanie. Dlatego nie ma się co dziwić, że prawie wszystkie znaki i szyldy są tu dwujęzyczne, czyli rosyjskie i estońskie. Jest to zresztą miasto o niezwykle burzliwej historii. Przez 7 wieków kilka dużych imperiów walczyło o prawo do posiadania Narwy. Strategiczne położenie miasta spowodowało, że w jej okolicach rozgrywało się wiele konfliktów zbrojnych, m.in. podczas wojen inflanckich, III wojny północnej, wojny estońsko-bolszewickiej, a także II wojny światowej. Niestety podczas tej ostatniej historyczna część Narwy została prawie całkowicie zniszczona i nie udało się jej ponownie odbudować. Dlatego też Narwa to miasto wielu kontrastów o przeważającej zabudowie z wielkiej płyty. Takie socjalistyczne koszmarki. Centralnym punktem tego miasta jest 15-wieczny zamek wraz z 51-metrową wieżą Długi Herman. Średniowieczną twierdzę na brzegu Narwy wznieśli Duńczycy. Rozbudowali ją Szwedzi, a od 1864 roku aż do II wojny światowej znajdowały się w niej koszary. Twierdza jest jedną z najlepiej zachowanych budowli tego typu w kraju. Warto wspomnieć też o miejskim ratuszu, który wzniesiono w 1671 roku z inicjatywy króla Szwecji, o katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i o kościele Aleksandra Luterańskiego, a także o promenadzie położonej wzdłuż brzegu rzeki Narwa. W odległości około 2 km w górę rzeki znajduje się natomiast wodospad Narwa, który jest jednym z największych w północnej Europie. Natomiast zaledwie 12 km od Narwy na wybrzeżu Zatoki Fińskiej leży małe i bardzo urocze uzdrowisko Narwa Joseu. Od początku XIX wieku było ono ulubionym miejscem dla arystokracji Sankt Petersburga, a w chwili obecnej znajdują się tam sanatoria, hotele, domy wczasowe czy domki kempingowe. My opuszczamy już Narwę i przenosimy się na północ kraju do miejscowości Rakfere. Wznoszą się tam ruiny niegdyś znaczącego zamku. Najpierw stała tu mała drewniana warownia, w XIII wieku powstał zamek zbudowany przez Duńczyków, a następnie potężna twierdza krzyżacka. W XVII wieku była ona ważną areną walk w czasie wojen polsko-szwedzkich. W ostatnich latach z zaniedbanych ruin zamku zrobiono interesującą atrakcję turystyczną. Częściowo zrekonstruowano wnętrza, a na zamku hodowane są zwierzęta gospodarskie, organizowane są też pokazy rycerskie, a w sezonie działa również kawiarnia. Na chwilę zaglądamy też do miasteczka Altaskivi, położonego niedaleko Tartu. Znajdujący się tu zamek, a właściwie pałac, został zbudowany w latach 80. XIX wieku w stylu przypominającym szkocki zamek Balmoral. Zamek ten został znacjonalizowany w 1919 roku. Później działała w nim szkoła, koszary, a także fabryka. Pod koniec XIX wieku podupadł bardzo mocno i powoli popadał w ruinę. W 2011 roku zakończyła się rekonstrukcja zamku i obecnie można zwiedzać muzeum zamkowe czy salę koncertową. Część pomieszczeń została zaadoptowana na pokoje gościnne i restauracje. Estonia to jednak nie tylko bogata i burzliwa historia czy przepiękne historyczne miasta, ale też naprawdę niezwykła i wyjątkowa przyroda. Ten niewielki kraj o powierzchni trochę większej od województwa mazowieckiego kryje sobie wiele skarbów, które dopiero czekają na odkrycie. Kontakt z dziką przyrodą, oszałamiające krajobrazy i wyjątkowa na skalę Europy kultura. To wszystko czeka na turystów w tym niezwykłym miejscu. W wielu regionach można poczuć się jak w pradawnej baśni. Warto w tym momencie dodać, że ponad 70% powierzchni Estonii pokrywają lasy, a także bagna, mokradła i torfowiska. Estonia to także kraj nadbałtycki, dlatego można się tu cieszyć przepiękną linią brzegową, urozmaiconą licznymi zatokami i zatoczkami. Warto wybrać się też na jedną z estońskich wysp. I chociaż są one dość trudno dostępne, no to dzięki temu są też dzikie i zachwycające surowym pięknem. W sumie wszystkich wysp należących do Estonii jest aż 1500 i stanowią one 10% powierzchni kraju. Większość jest słabo zamieszkana lub w ogóle jest bezludna. Największą wyspą jest Saremma, nazywana Estonią w miniaturze. I mimo tego, że co roku ta największa z estońskich wysp odwiedzana jest przez tysiące turystów, to wciąż można tu poczuć atmosferę spokoju, ciszy i kontaktu z morzem. Wyspa ma prawie 2700 km2 powierzchni i zamieszkuje ją nieco ponad 30 tysięcy osób, co daje nam gęstość zaludnienia na poziomie 10 razy niższym niż w Polsce. Wyspa znana jest przede wszystkim z łąk, wiatraków, szlaków spacerowych i chleba. Przede wszystkim warto odwiedzić tu stolicę regionu, czyli Kuressaare, gdzie znajduje się m.in. ogromny zamek biskupów ozylskich z XIII wieku. To podobno najlepiej zachowana twierdza w tej części Europy. Najpierw stała tu mała warownia, a po powstaniu świętego Jerzego w połowie XIV wieku zbudowano wielką fortecę, gdzie dziś mieści się Muzeum Saremmy. Ponadto w okolicach wioski Kali znajdziemy krater uderzeniowy po meteorycie. W miejscowości Angla atrakcją jest pole wiatraków, a w Kogówie skansen. Natomiast ciekawostką jest boisko piłkarskie, które znajduje się w tej miejscowości, a na którego środku stoi drzewo. W zachodniej części wyspy znajduje się natomiast Park Narodowy Vilsandi. Chroni on unikatowy nadmorski ekosystem z mnogością gatunków ptactwa wodnego. Początki tego parku sięgają 1910 roku, kiedy to w tym miejscu powstał rezerwat ptaków Wajka. Był to pierwszy chroniony obszar na terenie wszystkich krajów bałtyckich. Cały park zajmuje powierzchnię ponad 23 tysięcy hektarów, z czego ponad połowa to morze przybrzeżne, na którym znajduje się prawie 160 wysp, wysepek i raf. Jedną z takich wysp jest Vilsandi, stąd nazwa całego parku. Wyspa ta jest niewielka, ma 6 km długości i zaledwie 3 km szerokości i słynie z najstarszej latarni morskiej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jeśli ktoś natomiast marzy o tym, by doświadczyć krajobrazów odległej północy oraz poczuć bliskość natury, to zdecydowanie warto udać się do Parku Narodowego Somma, zlokalizowanego w południowej części kraju. To największy bagienny teren Estonii. Park obejmuje ochroną powierzchnię prawie 400 km2 terenów torfowisk, łąk zalewowych i lasów. Charakterystyczne dla krajobrazu Somma są obszary bagienne poprzecinane niewielkimi rzekami. W sumie są tu 4 rozległe bagna, wśród których poprowadzono 9 ścieżek edukacyjnych. W okolicach marca i kwietnia tereny parku zostają zalane i wtedy można pływać po terenach bagiennych kajakiem. A coroczny okres powodzi nazywany jest przez miejscową ludność piątą porą roku. Na terenie parku znajduje się też najwyższa wydma śródlądowa w Estonii o wysokości względnej 11 metrów. Warto wybrać się też nad jezioro Peipus. Położone jest ono na granicy estońsko-rosyjskiej. Wraz z jeziorem Lamijärv oraz Pskowskim tworzy jeden zbiornik o łącznej powierzchni ponad 3,5 tysiąca km2. Jest to piąty największy zbiornik słodkowodny w Europie. Jego wybrzeże jest stosunkowo słabo zaludnione w przeciwieństwie do brzegów Morza Bałtyckiego. Odwiedzając jedno z dwóch największych miasteczek nad tym jeziorem, Mustawę lub Kaljaste, będziemy mieli okazję zetknąć się z unikatową kulturą staroobrzędowców. Przybyli oni na te tereny w XVII wieku, uciekając przed represjami ze strony rosyjskiej cerkwi prawosławnej i władz świeckich. No a jeśli ktoś marzy o górskiej wspinaczce, no cóż, chociaż w Estonii znajduje się najwyższa góra we wszystkich krajach bałtyckich, no to jednak warto wspomnieć, że ma ona zaledwie 318 metrów nad poziomem morza. Nazwa tej góry, Suurimägi, oznacza po estońsku wielką górę jajo. No, mimo tak niewielkich gór, Estonia to raj dla miłośników białego szaleństwa. Za zimową stolicę kraju uważa się miejscowość Otepa, na co dzień senne miasteczko położone wśród niewysokich wzgórz, w zimie przyciąga miłośników narciarstwa. W miejscowości tej znajdziemy m.in. skocznię narciarską, stadion sportów narciarskich, strzelnice i labirynt tras narciarskich. W mieście działa też Muzeum Sportu. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie przepiękna Estonia ma do zaoferowania, dlatego ja tym bardziej i tym serdeczniej zachęcam do tego, aby odwiedzić ten niezwykły, magiczny kraj. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
3: La semplicità di un gesto.
4: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
2: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
4: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
2: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
3: Saluto.
4: Pozdrawiam kilka grup polskich, neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
2: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
4: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
2: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura domu papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 23, w którym nos obieży świata nabiera niebywałej długości. Nazajutrz obieży świat zmordowany i wygłodniały orzekł, że za wszelką cenę musi coś zjeść i że im prędzej to się stanie, tym lepiej. Mógłby sprzedać zegarek, ale wolałby raczej umrzeć z głodu. Zdecydował więc, że nadszedł moment, kiedy musi przywołać na ratunek głos. Jeżeli nie nazbyt melodyjny, to za to imponująco mocny, którym obdarzyła go natura. Przypomniał sobie kilka piosenek francuskich i angielskich i postanowił z nimi wystąpić. Japończycy są zapewne miłośnikami muzyki, skoro wszystko odbywa się u nich przy dźwiękach cymbałów i bębnów, więc nie ma wątpliwości, że ocenią talenty europejskiego wirtuoza. Zastanawiał się natomiast, czy nie jest jeszcze za wcześnie na urządzanie koncertu. Nieświadomi bowiem rzeczy słuchacze, niespodziewanie wyrwani ze snu, mogliby zapłacić śpiewakowi w monecie innej niż ta, która nosi wizerunek cesarza. Wobec tego postanowił, że jeszcze parę godzin zaczeka. Idąc dalej, uświadomił sobie naraz, że wyda się zbyt dobrze odziany jak na wędrownego artystę i wówczas powziął myśl wymienienia swej odzieży na jakieś łachy odpowiedniejsze do nowej pozycji. Co więcej, tego rodzaju transakcja dałaby mu w rękę nadwyżkę w brzęczącej monecie, którą będzie mógł niezwłocznie poświęcić na dogodzenie zgłodniałemu żołądkowi. Myśl była świetna. Pozostawało tylko wprowadzić ją w czyn. Minęło jednak sporo czasu, nim obieży świat znalazł tandeciarza i wystąpił do niego z propozycją. Kupczykowi przypadł do gustu strój europejski i wkrótce lokaj wychodził z kramu, cudacznie owinięty w stare japońskie suknie z głową okrytą rodzajem turbanu z opadającymi końcami, mocno już spłowiałego przez długie lata użycia. Za to kilka srebrnych krążków mile podzwaniało w jego kieszeni. Doskonale, pomyślał. Będę sobie wyobrażał, że jestem na karnawałowej zabawie. Teraz pierwszą troską obieży świata było znaleźć się w skromnie wyglądającej herbaciarni. Tam kawałkiem kury i kilkoma garściami ryżu posilił się tak jak człowiek, dla którego sprawa obiadu przedstawiała się jeszcze zupełnie mgliście. W porządku, rzekł sobie. Należycie wzmocniwszy się na ciele i na duchu. Najważniejsza rzecz, żeby nie stracić głowy. Po raz drugi już by się nie udało wymienić tych łachów na inne, bardziej japońskie. Trzeba wobec tego rozejrzeć się, jakby tu opuścić co rychlej ten kraj słońca, o którym zresztą zachowam wspomnienia bardzo kiepskie. Może by odwiedzić parowce płynące do Ameryki? Mógłbym ofiarować swoje usługi jako kucharz czy posługacz, żądając w zamian jedynie prawa przejazdu i wyżywienia. Raz, znalazłszy się w San Francisco, już by dał sobie radę. Najważniejsze to przebyć jakoś owe 4600 mil rozciągające się między Japonią a Ameryką. Ponieważ nie miał zwyczaju roztrząsać zbyt długo swoich zamysłów, ruszył w stronę portu. Ale w miarę jak się zbliżał do doków, projekt, z początku tak prosty, zaczął mu się wydawać niewykonalny. Amerykańskie parowce nie szukają zapewne nowych kucharzy czy posługaczy, a zresztą czy mógłby wzbudzić zaufanie udrapowane w takie szaty? Na kogo się powołać? Czyje referencje przedstawić? Gdy się tak troskał, oczy jego padły na afisz, który dźwigał mężczyzna przebrany za cyrkowego klauna. Na afiszu widniało wypisane po angielsku następujące ogłoszenie.
3: Japońska trupa akrobatyczna pod dyrekcją czcigodnego pana Williama Batulkara. Ostatnie przedstawienie przed odjazdem do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Słynne występy bezpośrednio przez boga Tingu natchnionych długich nosów. Sensacja, sensacja!
2: Stany Zjednoczone, krzyknął obieży świat. Ależ to gratka dla mnie. Poszedł za człowiekiem afiszem i wkrótce znalazł się w dzielnicy japońskiej. Po kwadransie marszu zatrzymał się przed obszerną budą udekorowaną u szczytu pękiem chorągiewek, o ścianach zewnętrznych pokrytych malowidłami, które za pomocą krzyczących barw, ale za to bez przesadnej troski o perspektywę, wyobrażały zespół żonglerów.
3: Tak wyglądał zakład czcigodnego pana Batulkara, nowego wcielenia słynnego Barnuma. Pan Batulkar był dyrektorem trupy kuglarzy, żonglerów, klaunów, akrobatów, gimnastyków i noskoczków, którzy, jak głosił afisz przed odjazdem do Ameryki, dawali ostatnie przedstawienie. Obieży świat wszedł do przedsionka i spytał o pana Batulkara. Imć pan Batulkar zjawił się we własnej osobie. — Czego chcecie, człowieku? — zapytał obieży świata, biorąc go zrazu za tuziemca. — Nie potrzebuje pan czasem służącego? — spytał obieży świat. — Służącego? — wrzasnął tamtejszy Barnum, gładząc się po gęstej brodzie przykrywającej mu szyję. — Mam dwóch. Obaj posłuszni, wierni, nigdy mnie nie opuszczają i pracują tylko za wyżywienie. Przypatrz się tym moim lokajom. To mówiąc, wysunął ramiona pokryte żyłami tak grubymi, jak struny kontrabasu. Słowem, na nic się panu nie zdam? Na nic. Do pioruna, tak chętnie zabrałbym się z panem. Czeje, bratku? Rzekł na to szacowny Batulkar. W ciebie widzę taki Japończyk, jak ze mnie małpa. Dlaczegoś tak się ubrał, człowieku? Ludzie ubierają się tak, jak im wypadnie. Prawda, ani słowa. Jesteś Francuzem. Tak. Prawdziwy Paryżanin z Paryża. W takim razie z pewnością umiesz stroić miny. Obieży świata złość wzięła, gdy usłyszał ten przytyk do swej narodowości. My, Francuzi, odpalił, wcale nieźle znamy się na strojeniu min, ale daleko nam do Amerykanów. A słusznie. Otóż na służącego nie mogę cię wziąć, ale przydałbyś mi się jako klaun. Tak się ma sprawa, mój zuchu, że we Francji odstawia się błaznów zagranicznych, a za granicą francuskich. Ach tak, krzepki jesteś, zwłaszcza gdy wstaje od stołu. A umiesz śpiewać? Umiem, rzekł obieży świat, który niegdyś brał udział w ulicznych koncertach. A czy potrafisz śpiewać stojąc na głowie, z bąkiem wirującym na podeszwie lewej stopy i szablą na stopie prawej? Zrobi się do licha, odparł obieży świat, przypominając sobie ćwiczenia z czasów młodości. Bo widzisz, na tym zasadza się cała sztuka, zakonkludował zacny pan Batulkar. Obieży świat został przyjęty hic et nunc. Dawało mu to wreszcie pewną ustaloną pozycję. W słynnej trupie japońskiej zaangażowano go do wszystkiego. Nie przynosiło to wielkiej chwały, ale za to dawało gwarancję, że przed upływem tygodnia będzie w drodze do San Francisco. Przedstawienie, z wielkim hałasem reklamowane przez pana Batulkara, miało się rozpocząć o godzinie 3:00. Toteż niebawem u drzwi budy zahuczały straszliwe instrumenty orkiestry japońskiej, brzękadła i tamtamy. Rozumie się samo przez się, że obieży świat jeszcze nie zdołał wyuczyć się żadnej roli, toteż miał podeprzeć swoimi tęgimi ramionami efektowny numer przedstawienia, tak zwaną piramidę ludzką, którą wykonują długie nosy, bogatingu. Numer ten stanowił największą atrakcję widowiska i miał zakończyć przedstawienie. Nie było jeszcze 3:00, gdy tłum już zapełnił ogromną budę. Europejczycy, Chińczycy i Japończycy, mężczyźni, kobiety, dzieci zalegali wąskie ławeczki i loże przed areną. Weszli muzykanci i za chwilę cała orkiestra w komplecie, gongi, tamtamy, brzękadła, flety, tamburyny i bębny, ryknęła z furią. Było to przedstawienie typowe w swoim rodzaju, jota w jotę, podobne do wszystkich innych występów akrobatycznych. Trzeba jednak przyznać, że Japończycy celują w tej sztuce. Jeden, trzymając w rękach wachlarz i małe kartki papieru, wykonał wdzięczny numer motyli i kwiatów. Inny znów igrał z zapalonymi świecami, zdmuchując je kolejno, gdy znajdowały się na wysokości jego wargi, a potem zapalał jedną po drugiej, ani na chwilę nie przerywając swej cudownej żonglerki. Ów! Demonstrował niewiarygodną zręczność w puszczaniu w ruch bąków. Jego palce ożywiały, zda się, te warczące maszynki, wprawiając je w nieustanny wir. Bąki się kręciły na cebuchach fajek, na ostrzach szabel, na drucie, cienkim jak włos, rozpiętym w poprzek areny. Biegały po brzegach kryształowych waz, wspinały się na szczeble bambusowych drabinek albo rozpraszały się po wszystkich zakątkach areny. A różnorodne ich dźwięki tworzyły przedziwnie harmonijną całość. Cyrkowcy żonglowali nimi w powietrzu, a one nie przestawały wirować. Wsadzali je do kieszeni i wyciągali stamtąd. Czarodziejski ruch trwał ciągle, aż wreszcie ukryte w bąkach sprężyny rozsadzały je od wewnątrz, opryskując arenę snopem fajerwerków. Nie dałoby się opisać zdumiewających popisów akrobatów i skoczków tej trupy.
2: Ćwiczenia na drabinkach, na drążku, na kuli, na beczce i wiele innych wykonane zostały z prawdziwym mistrzostwem. Wszelako szczytowym numerem programu miał być występ długich nosów, znakomitych ekwilibrystów, nieznanych dotąd w Europie. Długie nosy tworzyły rodzaj bractwa pod wezwaniem i pod bezpośrednią opieką Boga Tingu. Członkowie tego zrzeszenia, przebrani jak legendarni bohaterowie, nosili u ramion wspaniałe skrzydła. Ale co ich szczególnie wyróżniało spośród innych cyrkowych masek, to owe długie nosy umocowane na twarzach, a służące do niezwykłych celów. Nosy te były z bambusa, długie co najmniej na 5, 6 albo i 10 stóp. Proste i zakrzywione, jedne gładkie, inne pokryte brodawkami. Na tychto sztucznych naroślach, solidnie przytwierdzonych, wyznawcy Boga Tingu wykonywali wszelkie ewolucje. Ze 12 akrobatów kładło się na plecach i wznosiło pionowo swe nosy jak piorunochrony. Wspinali się na nie inni członkowie zespołu i rozpoczynali swe nieprawdopodobne sztuki. Skakali, fruwali, jedni przez drugich wykonywali przedziwne obroty. Na zakończenie zapowiedziano uroczyście numer zwany wozem z Juggernaut, w którym miało wziąć udział 50 akrobatów z Bractwa Długich Nosów. Niecodzienność tej sztuki polegała na tym, że akrobaci czcigodnego pana Batulkara, miast użyć jako podstawy piramidy ramion swych kolegów, ustawiali się na owych słynnych nosach. Otóż jeden z gimnastyków, należący do tych, którzy tworzyli podstawę, opuścił w przeddzień trupę, a ponieważ do pełnienia tej funkcji wystarczyło być silnym i zręcznym, wzięto na jego miejsce obieży świata. Nasz godny lokaj poczuł się bardzo niewyraźnie, gdy przywdział średniowieczny strój ozdobiony barą kolorowych skrzydeł, a zwłaszcza gdy mu przypięto do twarzy długaśny nohal. Męczyły go wówczas ponure wspomnienia młodości. Uznał jednak po namyśle, że ów nos jest w tej chwili jego żywicielem i że trzeba go do tego czasu ścierpieć. W tym stanie ducha wszedł na arenę i przyłączył się do towarzyszy, którzy mieli utworzyć podstawę wozu z Juggernaut. Wyciągnął się wespół z innymi na podłodze i wystawił swój dziób ku pułapowi. Na tej jeżącej się podstawie ulokowała się natychmiast druga grupa skoczków, potem trzecia i czwarta i tak na rusztowaniu z nosów wyrosła sięgająca sufitu żywa budowla z ludzkich ciał. Grzmot orkiestry i oklasków wybuchł z podwójną siłą, gdy nagle piramida zachwiała się, straciła równowagę i rozpadła się jak domek z kart. Zabrakło jednego z nosów wspierających ją od spodu. Powodem katastrofy był obieży świat. W pewnym momencie wyśliznął się spod misternego wiązania ciał, przeskoczył rampę, jakby mu skrzydła w tym pomogły, i wspiąwszy się na galerię po prawej stronie, padł na kolana przed jednym z widzów z okrzykiem: mój pan! Mój pan! To ty?
4: Ja!
2: Dobrze, chłopcze. W takim razie na statek. I oto pan Phileas Fogg, pani Auda i obieży świat zaczęli się śpiesznie przepychać ku wyjściu. Ale tu z furią zastąpił im drogę zacny pan Batulkar, domagając się odszkodowania za potłuczenie artystów. Pan Fogg umitygował go szybko, rzucając mu paczkę banknotów. O 6:30 pan Phileas i jego towarzyszka weszli na pokład parowca, który miał właśnie podnieść kotwicę. Za nimi wbiegł uskrzydlony obieży świat, przyozdobiony 6-stopowym nosem, którego jeszcze nie zdążył zerwać z twarzy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radiem Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: They can make it a better place.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami, by chyba już wreszcie dopchać ten 31 psalm,
1: tak, bo
2: do samego końca.
1: Rzeczywiście chyba cały czerwiec, albo prawie cały czerwiec omawialiśmy, a już mamy początek lipca. Ci, którzy słyszą nas w tym wydaniu takim pierwotnym podczas premiery, no to słyszą nas rzeczywiście na początku lipca. No tak, sporo czasu z tym samym 31, ale cóż, doczytamy do końca, czyli od 20
2: doczytamy,
1: do 20.
2: Myślę, że tak, bo temat jest jeden, to znaczy jest wychwalanie Pana Boga, takie podziękowanie, więc to będzie miało taki właśnie jeden wspólny temat zwrotku właśnie ku Niemu. Nie? To możemy zacząć.
1: Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, a w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swojej łaski w mieście warownym. Ja zaś powiedziałem przerażony, odcięty jestem

0: Miłujcie Pana wszyscy, co Go czcicie. Pan zachowuje wiernych, odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują. Bądźcie mążni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu.
1: Tak, zauważyliście Państwo chyba już ten wspólny temat. Autor jest z pewnością wysłuchany. I w tym momencie zaczyna wielbić Pana Boga, właściwie dziękując. To jest takie uwielbienie, ale w formie dziękczynnej za Jego interwencję. Jak już Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu to o tym wspominaliśmy, że chodzi o jakieś tam trudne wydarzenie i czy najprawdopodobniej, jak kontekst wskazuje, o atak jakichś złośliwych wrogów. I Pan, który zdecydował się działać, Pan, który swojego wiernego wyznawcę ma w opiece i mamy to tutaj jego doświadczenie osobiste tejże pomocy, dlatego on to wyraźnie, widzicie Państwo, rozszerza, bo mówi, jak wielka jest, o Panie, Twoja dobroć, to jest zupełnie zrozumiałe z powodu sytuacji, w której mnie uratowałeś i ja skalę tej dobroci porównuję do skali tego kłopotu, tego problemu, który mnie spotkał. A więc ta dobroć jest pokazywana tutaj w tej szczególnej relacji do sytuacji, którą przeżywał psalmista, ale też można powiedzieć od razu w stopniu znacznie szerszym, ponieważ Pan jest dobry nie tylko wtedy, kiedy jest wzywany, nie tylko wtedy, kiedy może pozytywnie odpowiedzieć, ale dobry jest właśnie dlatego, powiem odwrotnie, pozytywnie odpowiada, bo dobry jest generalnie, ponieważ jest Bogiem, który zobowiązał się na mocy przymierza pomagać zawsze swojemu ludowi, zwłaszcza wtedy, kiedy ten lud jest mu wierny, czy nawet poszczególny jego członek, jego wyznawca jest mu wierny, to Bóg zawsze działa, ponieważ jest dobry z natury, związał się przymierzem ze swoim ludem i tylko teraz niejako okazja uwidoczniła tę jego dobroć, którą on zachowuje dla swojego ludu, czy dla każdego poszczególnego swojego wyznawcy, zachowuje stale. Potem właśnie dla tych, którzy się boją Ciebie, to też jest bardzo wartościowe, bo ta druga linia z kolei definiuje postawę tegoż psalmisty, który, jak możemy wnosić, który boi się Pana, czyli ma do Niego głęboki szacunek, zważa na Jego przykazania, pozostaje Mu wierny, nie tylko z powodu tej sytuacji, która nastała, ale jest wierny, powiedzmy, generalnie. Bo tu, proszę Państwa, czyha na nas taka duża pułapka, według przysłowie, jak trwoga to do Boga, nie? To znaczy wtedy, kiedy dopiero człowiek...
0: Oj, lubimy to przysłowie.
1: O, zdecydowanie, bo ono jest prawdziwe, jak najbardziej prawdziwe. Mnóstwo ludzi przypomina sobie o Panu Bogu właśnie wtedy, kiedy dotyka ich jakaś trudna sytuacja, kiedy Bóg na coś pozwala, no to wtedy właśnie tak, kiedy gdzieś tam wszystko idzie dobrze, no to tak, Panie Boże, tam stój sobie gdzieś tam za płotem, no i ewentualnie może przypatruj się, jak my żyjemy. Natomiast Pan Bóg powie, o nie, jeżeli ja mam prawo do Twojego życia w każdej chwili, to właśnie poprzez takie sytuacje ja Ci przypominam, że Ty stale zależysz ode mnie. I dlatego to stwierdzenie, że zachowujesz dla tych, którzy się boją Ciebie, to znaczy taka postawa o wiele bardziej Panu Bogu i miła, i taka odpowiadająca Jego zamierzeniom, to jest postawa stała, a nie tylko, jak my mówimy, taka postawa ad occasionem. Czyli, że zdarzyło mi się coś, no to wtedy sobie muszę o Panu Bogu przypomnieć, nie? Dlatego też bardzo warto na to zwrócić uwagę, byśmy tej relacji do Pana Boga naszej nie uzależniali od naszych sytuacji, bo na takie coś Pan Bóg jednak nie pójdzie, bo to jest pewien handel, to jest usiłowanie wręcz przekupienia Pana Boga, że jeżeli Ty mi w tym i w tym i w tym pomożesz, no to ja zrobię na przykład, nie wiem, pojadę na jakąś pielgrzymkę dziękczynną, albo będę przez tam, nie wiem, tydzień czy miesiąc odmawiał różaniec i tak dalej. Pan Bóg takich sytuacji nie chce. To nie są czyny partyjne, które się działy w niedzielę tylko po to, żeby coś tam pokopać sobie, a potem reszty nic nie robić, bo mnie to nie obchodzi. Nie. Pan Bóg też sprawdza w ten sposób, albo nie On sprawdza, to my sprawdzamy naszą wierność Panu Bogu w różnych sytuacjach i doskonale wiemy, że kiedy są sytuacje trudne, no to człowiek gdzieś tam, kiedy doświadcza właśnie swojej takiej niemocy, słabości, nieumiejętności radzenia w sobie w takiej sytuacji, to siłą rzeczy otwiera się na Pana Boga. Ale Pan Bóg wtedy od razu mi powie, no owszem, no mogę się cieszyć, że mnie w ogóle zauważyłeś w tej sytuacji, tym niemniej oczekuję,

0: że twoja wierność będzie jednak nieco dłuższa, nieco szersza, nieco głębsza, niżli ta sytuacja, która wymusza to, że ty się do mnie teraz zwracasz. I dlatego też to stwierdzenie właśnie, którzy się boją ciebie i tym, którzy w tobie szukają ucieczki, to jest, myślę, bardzo wartościowe właśnie w tej relacji stałości do okazji, bo tych, co się ciebie boją, to się boją stale, to znaczy mają szacunek do ciebie, szanują ciebie, twoje przykazania przestrzegają, natomiast w danej sytuacji szukają w tobie ucieczki właśnie wtedy, kiedy ta sytuacja się zdarzy, no to wtedy dzięki tej wierności, którą dokazują na co dzień, która jest stała, to w tej konkretnej z kolei sytuacji mają też większe poczucie pewności, że Bóg ich wysłucha. I ta końcowa, to końcowe małe zdanie, to dopowiedzenie na oczach synów ludzkich jest też bardzo wartościowe, bo chodzi znów o świadków. Mm-hmm. Moja sytuacja, w której wzywam Pana Boga i czynię to bez oglądania się na to, czy ktoś to widzi, czy nie, po prostu ona ma bardzo pozytywny skutek u tych, którzy mają okazję to zauważyć, bo ja wtedy głoszę to publicznie, że Bóg mnie uratował i to jest pewne świadectwo nie tylko siły mojej wiary, ale przede wszystkim tej pomocy Boga. To innych z kolei też będzie zachęcało do postawy podobnej.
1: Kolejny werset.
0: I potem mamy tak, 21. Ukrywasz ich pod osłoną twojej obecności od spisku mężów. W swoim namiocie ich kryjesz. Tu już mówi oczywiście w liczbie mnogiej, ale z pewnością zalicza się do tej grupy ludzi, ponieważ on tego doświadczył. W tym ataku złośliwych takich nieprzyjaciół, wrogów, ludzi mu nieżyczliwych, on zdecydowanie był tym, który się do Boga uciekł i no Bóg to czyni, ponieważ tutaj mamy wyraźnie użyty bardzo dobry czas teraźniejszy. To znaczy Bóg stale tak robi. Bóg patrzy na to, jakim jest jego wyznawca i w tym, że właśnie jeżeli ucieka się do niego z ufnością, to zdecydowanie Bóg go wspomaga. I tutaj, proszę Państwa, no moglibyśmy mieć pewną małą, tak mi się teraz troszkę, być może, nie wiem, niechcący wam mogłem coś zasugerować, że oto Pan Bóg też uzależnia swoją pomoc od jakości naszej relacji z Nim. Ja powiem, że nie jest na pewno tak do końca. Bóg nie ogranicza swojej pomocy tylko do tych, którzy są dobrzy. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg jest dobry. A więc On, jeżeli pomaga, to pomaga nam z miłości do nas.
1: Ale wyczułam, że jakieś ale jest tutaj.
0: Jest, oczywiście. Ponieważ, znaczy, po ludzku byśmy chcieli uważać tak, no bo po ludzku, no może Pan zobaczyć, Panie Hubercie, komu chętniej pomagamy? Czy tym, którzy są nam życzliwi, czy tym, którzy są nam chociażby obcy albo nieżyczliwi?
1: No oczywiście, tym, którzy są nam życzliwi.
0: Właśnie. Albo życzliwi, albo powiedzmy, no człowiek gdzieś tam wie, że człowiek, że inny znajduje się w potrzebie. A Bóg nie, Bóg po prostu działa dlatego, że kocha. Bóg dlatego działa, że jest dobry sam ze swojej natury. I jeżeli nie działa, to tylko dlatego, że człowiek mu sam przeszkody sprawia. I więc jeżeli ktokolwiek się do niego zwraca o pomoc, to zdecydowanie tę pomoc może otrzymać, chociaż, proszę Państwa, Bóg nigdy nie działa w sposób niemądry, to znaczy bez jakiegoś zwrócenia uwagi właśnie na to, że zobacz, ja tobie pomagam, ale z twojej strony odpowiedzi życiowej nie mam. Ja bym chciał, żebyś ty przez tę konkretną pomoc na mnie się otworzył właśnie po to, żebyś zobaczywszy moją dobroć, zaczął się powoli stosować jednak także do moich wymagań. A to wymaganie jest właściwie proste, ostatecznie proste, co nie znaczy, że łatwe, ale proste, żebyś ty był posłuszny temu, co ja tobie przekazuję, bo to ewidentnie służy twojemu dobru. Ponieważ doświadczasz mojej dobroci w tej czy w tej konkretnej sytuacji, to znaczy, że również droga, którą ja tobie wskazuję jako drogę życia, że ona również służy twojej dobroci, bo ja taki jestem. I to jest bardzo ładne. Właśnie typ działania, o ile się nie mylę, indukcyjnego, czyli od szczegółu do ogółu. W tej konkretnej sytuacji Bóg mi pomógł, a więc ja nabieram przekonania, że Bóg stale jest taki, bo właśnie z tytułu tego, że jest dobry. I potem macie to bardzo ładne 22 werset. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w grodzie warownym, to znaczy właśnie w tym konkretnym miejscu, gdzie Bóg mieszka, albo też, znaczy Bóg, no w tym grodzie warownym to może być miasto święte, to może być którekolwiek miejsce zamieszkania, ale tam, gdzie gdzie ten człowiek spotkał się z Bogiem, a najczęściej to było właśnie spotkanie świątyni. Albo doświadczył tego w jakimś tam konkretnym miejscu. Natomiast ten gród warowny też może być bardzo ładnie pojęty właśnie jako stan życia, czy stan serca ludzkiego, które jest obronione, czy broni się właśnie pewnością tej dobroci Bożej i ono jest tak mocne jak gród warowny, czyli przeciwnicy go nie są w stanie złamać. Nie?
1: I kolejny, tak?
0: I potem ten ostatni, czy no nie, jeszcze nie, tak.
1: Jeszcze
0: przedostatni, tak. A więc autor powraca na chwilę właśnie do tego stanu rzeczy, do tej sytuacji, w której się znajdował, co ma też bardzo wartościowe znaczenie. Jeżeli wspomni o tym, jaka to była trudna sytuacja, jak był niemocny, jak był bezbronny wobec tego, tym większa się wzbudzi od razu wtedy wdzięczność wobec Boga, który z tej sytuacji go uratował. I zobaczcie Państwo, że autor zwraca uwagę na to, co tak de facto jest istotą słabości człowieka. To znaczy niemożność poszukania właśnie tej pomocnej ręki Boga. Bo to jest wtedy takie wyraźne odczucie z mojej samotności wobec niemocy, którą zdecydowanie gdzieś tam ta sytuacja we mnie rodzi. I jeżeli nie mam się na kim oprzeć, no to w tym momencie czuję się przerażony, tak jak on to tutaj napisał. Bo to chyba Państwo od razu zauważacie to, a nawet w taki prosty sposób, że nawet gdy mamy przy sobie naszych bliskich, to no w końcu jednak ludzkie możliwości są też ułomne, zawodne, słabe. I też nawet mimo życzliwości nieraz nie są w stanie pomóc. I wtedy człowiek odnosi się do Pana Boga, właśnie wierząc, że Bóg, ponieważ jest silniejszy, nieskończenie mocniejszy, potężniejszy od człowieka, jest w stanie zaradzić sytuacji, w której człowiek już nie jest w stanie działać. Ale to też tylko w tym przypadku, kiedy mamy przy sobie życzliwych naszych, nie wiem, bliskich, przyjaciół, czy tam znajomych, ale też doświadczamy, że nie są w stanie pomóc, bo sytuacja po prostu stała się taka, jaka się stała. Natomiast Bóg jest stanie zawsze. I dlatego to tutaj stwierdzenie właśnie odcięty jestem od Twoich oczu, to może być sytuacja bezwzględnie zła, kiedy nie ma przy mnie już nikogo, kto by mógł mi pomóc. Albo też są, ale nie są w stanie mi pomóc właśnie dlatego, że sytuacja też ich przerasta. I wtedy właśnie to stwierdzenie odcięty jestem od Twoich oczu, bo nie mam, gdzieś tam nie mogę znaleźć tej Twojej pomocy. Ale jest to piękne stwierdzenie. Tyś wysłuchał mojego błagania, gdy do Ciebie wołał, bo właśnie dlatego, że kochasz. To też, proszę Państwa, ciągle lubię sobie przypominać i Państwu też przypominam, że jeżeli Bóg działa, to nie działa dlatego nawet, że my Go wołamy. To tak nie. Bóg działa zawsze dlatego, że nas kocha, że Mu na nas zależy i to On widzi tę, że sytuację, w której się znajdujemy, znacznie lepiej niż my ją nawet dostrzegamy. To, że my się znajdziemy w danej sytuacji, to uruchamia jedynie nasz krzyk ku Panu Bogu, nasze wołanie, naszą prośbę, nasze błaganie. Natomiast Bóg tę sytuację już dawno widział i to tam jest zupełnie zrozumiałe, że On, jeżeli decyduje się działać, to dlatego, że jest poruszony swoją miłością. Natomiast ten nasz krzyk to dopiero otwiera tylko nam serce na to, żeby Bóg tej miłości mógł nam udzielić, to znaczy tej siły, tego wspomożenia, bo tak mówię, gdy Bóg pomaga, to znaczy właśnie dlatego, że kocha i jest zawsze gotów pomagać. Natomiast musi mieć to wołanie naszego serca z tą prośbą o pomoc, bo my się wtedy otwieramy na to. Jeżeli człowiek nie woła do Pana Boga, no to mu daje znak, że Boga nie potrzebuje. I Pan Bóg gotów pomagać wtedy, oczywiście się też z tą pomocą wstrzymuje, bo Bóg niczego nie czyni wbrew naszej woli.
1: Nie chce się narzucać po prostu.
0: Oczywiście tak, to jest ładne stwierdzenie. Bóg nie chce się narzucać, jest na tyle delikatny, jest na tyle w cudzysłowie.
1: Na tym polega ta wolność, tyle, którą dostaliśmy.
0: To jest tak i my ją też możemy źle użyć, a Bóg jest właśnie i delikatny, i uprzejmy, i szanuje tęże naszą wolność i dlatego no, mówi, no chcę Ci pomóc, ale potrzebuję Twojego wołania, bo Twoje wołanie to jest zgoda na to, żebym ja Tobie pomagał, nie?
1: Dlatego bodajże Tischner mówił o nieszczęsnym darze wolności.
0: Ale tak,
1: prawda?
0: Tak, więc, tak, chyba jest tytuł jego jednej tak, takiej
1: książeczki. Ja proponuję zrobić teraz krótką przerwę, żebyśmy ten kolejny werset omówili sobie spokojem po przerwie.
0: Dobrze, proszę bardzo.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, do tych dwóch ostatnich wersetów psalmu 31. Tak, dwa ostatnie. Jeden ten bardzo krótki, a drugi ten...
2: A drugi jest jeszcze krótszy. Tak. ten 24, bo to jest taka piękna odpowiedź, jak widzicie Państwo. Miłujcie Pana, wszyscy, którzy Go czcicie. To znaczy odpowiedzcie Bogu tym, czego On od Was pragnie najbardziej. W takich sytuacjach, w których Was ratuje, w których Wam pomaga, w których Was umacnia, w których daje wam to odczucie, że nie jesteście sami i czego od was pragnie, to jedynie właśnie tego gestu miłości, jaki będzie odpowiedzią, tą właściwą odpowiedzią na to, co Bóg wam uczynił, bo on wam daje pewną konkretną pomoc, ale przecież Bóg od was naprawdę niczego nie potrzebuje. Wy mu w niczym nie musicie pomagać. Jedyne, czego pragnie, to właśnie ta odpowiedź miłości, a więc takiego przylgnięcia do Pana Boga i tej gotowości przyjęcia na siebie właśnie tego, co Bóg chce mi przekazać, czego mnie naucza, w czym mnie wspomaga, w czym mnie prowadzi. Czyli inaczej mówiąc, moje posłuszeństwo. Ta miłość tak de facto objawia się w posłuszeństwie Jego woli. Oczywiście, że to posłuszeństwo samo jest dopiero początkiem, ale miłości tutaj nawet do Pana Boga, proszę Państwa, nie mylmy z samymi uczuciami. Uczucia tutaj nie mają właściwie wielkiej roli. To jest mój akt woli pójścia za Panem Bogiem i coraz bardziej ta wierność będzie się we mnie umacniała, także ja już nie będę się na przykład decydował być wierny Panu Bogu najniżej z jakiejś kalkulacji, potem ze strachu, czy też nawet z podziękowania, czy z wdzięczności za Jego dobro, ale dlatego, że On jest taki, jaki jest. To jest właśnie to, co nazywamy już takim klasycznym uwielbieniem Pana Boga i umiłowaniem właśnie dlatego, że On jest taki, jaki jest. Nie tylko dlatego, że mi konkretnie pomaga, albo nie tylko dlatego, że mi daje te czy inne dobra, natomiast chcę Go uczcić i kochać właśnie za to, że jest po prostu dla mnie tak nieskończenie dobry, z tym, że nie tylko dla mnie, On jest w ogóle jako taki dobry. Dobry jest dla każdego. Tak. I to jest właśnie to, miłujcie Pana, wszyscy, którzy Go czcicie, co jest też bardzo ładne stwierdzenie, ponieważ to uczczenie Pana odbywa się najczęściej na sposób liturgiczny, a więc w sposób wspólnotowy. I owszem, ja też mogę Go czcić w sposób indywidualny. Tutaj autor nam tego nie rozróżnia, ale chodzi o co, że jeżeli Bóg widzi ten akt czci, to przede wszystkim patrzy na wartość tego aktu czci, a skalą wartości tego aktu czci jest Jego. To jest właśnie umiłowanie Jego. Żeby to czasami nie był akt pusty, akt z przyzwyczajenia, akt, który czynię, bo ja muszę, bo taki jest, nie wiem, obowiązek, bo na mnie wszyscy patrzą, bo ja się chcę pokazać i tak dalej. Mamy bardzo różne intencje oddawania Panu Bogu czci i naprawdę trzeba powiedzieć, że ta, która bierze się z tej faktycznej, autentycznej miłości, jest bardzo rzadka, bo to już jest naprawdę rzadka umiejętność w nas samych, by oddawać Panu Bogu cześć z miłością. Bo to jest taka wartość w oczach Bożych tego każdego aktu czci, który urządzamy. Więc tutaj, proszę Państwa, warto siebie zapytać właśnie, w jaki sposób ja Panu Bogu tę cześć oddaję. I nie chodzi tylko o to, bym wypełniał pewne rubryki kościelne, albo wypełniał pewne przepisy, które mówią o tym, że teraz czci w taki sposób, tutaj wstań, tutaj usiądź, tutaj uklęknij i tak dalej, tylko z jakim ty to sercem czynisz. Czyli czy czynisz to właśnie dlatego, że Bóg zasługuje na tę cześć najwyższą, powodowaną miłością. To jest niesamowicie ważne. Chodzi o szczerość tego aktu czci. Potem jest: Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką wyniośle postępującemu. Tu już nie mamy nic do dodania. Według drugiej prawdy Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Bo to jest prawda. Tak, więc proszę Państwa, mamy to, co jest takim de facto wyrazem tej drugiej prawdy wiary, bardzo dla nas ważnej i ewidentnie obowiązującej, bo należy do sześciu prawd wiary, czyli do tych, które obecne są w każdym właściwie modlitewniku dziecięcym i one stanowią taki fundament tego, w co Kościół wierzy. A więc, że Bóg jest rzeczywiście sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze. Ta sprawiedliwość wyraża się tu, widzicie Państwo, w psalmie dwojako, bo zachowuje swoich wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy się pysznie zachowują. Czyli w zależności od tego, jaka jest postawa człowieka, taką Bóg sprawiedliwie postawę przyjmuje. I tę prawdę wiary bardzo Państwa proszę, uznawajcie za absolutnie niezmienną i jak najbardziej poprawną, jak najbardziej prawdziwą, bo ona jest nam w tradycji Kościoła dana. Ja też jej się uczyłem i pamiętam, że wiele mogę zapomnieć z tego, co mnie Kościół uczył, ale akurat sześć prawd wiary jak najbardziej zachowuje.
1: No i na końcu mamy ten piękny ostatni werset.
2: Tak, bądźcie mocny i mężnego serca. To jest takie, proszę Państwa, co? To nie jest puste wołanie. To mówi, czy to o to woła psalmista, który doświadczył właśnie trudnej sytuacji. I mówi, wytrwajcie w męstwie wobec tego, co was spotkało, a Bóg wam z pewnością przyjdzie z pomocą. Nie panikujcie, bo panika wobec sytuacji, w której się znajdujecie, jest dowodem, że nie ufacie w ogóle waszemu Bogu, że nie wierzycie w Jego pomoc, nie wierzycie w Jego miłość i tego bardzo boli. To mi się bardzo przypomina liczne wersety rozmów Pana Jezusa z naszą siostrą Faustyną, kiedy mówi, najbardziej rani go brak zaufania właśnie do Jego miłosierdzia. I to jest właśnie coś, kiedy człowiek gdzieś tam panikuje wobec sytuacji, to znaczy, że gdzieś tam, no właśnie, nie tylko poczuł się nagle bezbronny, słaby, że poczuł się gwałtownie zaatakowany, ale nie potrafi właśnie powiedzieć, Boże, przecież mam jeszcze Ciebie, dlatego zachowam ten pokój serca i chociaż tu i tu się boję, bo ludzie są tacy, jacy są, to jednak wiem, że ja mam również Ciebie. Pewnie, że mi się to łatwo mówi, zwłaszcza teraz, kiedy gdzieś tam powiedzmy życie to tak spokojnie idę, ale to Państwo wiecie, bo ja tego nie kryję, też przeżywałem różne trudne momenty, zwłaszcza jeżeli chodzi o choroby, czy też może rzadziej, bo tak jakoś nie doświadczam ludzkiej nieżyczliwości i też Bogu za to dziękuję, ale są takie sytuacje naprawdę trudne i człowiek mówi, no Boże, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, nie? Tak jak to mówił pięknie starzec Symeon, właśnie teraz, o Panie, pozwól już odejść swojemu słudze w pokoju, czyli dożyłem tego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, właśnie dlatego, że Ty jesteś tym, który wspomaga za każdym razem tych, co pokładają w Tobie nadzieję. I właśnie to jest to, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu, a więc wytrwajcie wtedy, oczekując Jego pomocy, wtedy, kiedy On was doświadcza chwilowym swoim milczeniem, swoim brakiem działania, bo wy siebie macie sprawdzić, na ile wy ufacie i na ile ten pokój serca wy potraficie utrzymać rzeczywiście, zanim Pan Bóg przyjdzie wam z pomocą. Myślę, że to już będzie
1: 32,
2: chyba...
1: tak?
2: Proszę bardzo, jeszcze jeżeli zdążymy.
1: Szczęście płynące z odpuszczenia win, to jest tytuł tego psalmu 32, dany przez redaktorów Biblii Tysiąclecia. Dawidowy, pieśń pouczająca tym razem będzie.
2: Świetnie, bo to jest psalm mądrościowy rzeczywiście i myślę, że chyba dwie pierwsze zwroteczki, dwa wersety chyba możemy przeczytać, bo one są takim wstępem generalnym potem do wersetu już od trzeciego, kiedy autor zacznie wyznawać swoją osobistą, tak jak już tutaj szybciutko czytam, swoją osobistą sytuację. Nie?
1: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
2: Tak, proszę Państwa, będziemy mieli niesamowicie wartościową sytuację w tym psalmie, bo zobaczcie, od razu autor kieruje nas ku grzeszności człowieka. Owszem, autor teraz mówi o... właściwie wydaje tezę generalną, ale niewątpliwie on się pod to podpisuje również swoim życiem. Uważa siebie za grzesznika. Dlaczego? Dlatego, że to szczęśliwy jest ten, któremu Bóg odpuszcza winy. Dlaczego? Dlatego, że może być pewny, że może się dalej cieszyć Bożą pomocą. Tu Państwo chyba też pamiętacie, bo może też już ileś razy o tym mówiliśmy, ale o ile się nie mylę, dosyć dawno. Na czym polegała sprawa w tej starożytnej wierze Izraela? Pan Bóg pomaga tym, którzy niejako, powiemy, zasługują na to, ale zasługują czym? Czymś, co jest najbardziej oczywiście naturalne, a więc zasługują wiernością swojego postępowania. I to powiedzieliśmy już w przypadku psalmu 31, że Bóg nie ogranicza tak de facto swojej pomocy, czy źle bym powiedział, nie uzależnia tej pomocy od faktycznego stanu życia człowieka, bo chce pomóc wszystkim, ponieważ kocha wszystkich. Ja już to Państwu wspominałem. Bóg kieruje się miłością. Nie tyle naszą sytuacją, tylko kieruje się swoją miłością do nas. Ale to jest miłość mądra. I teraz, jeżeli mamy powiedzieć tak, czy Bóg będzie pomagał komuś, kto jest grzesznikiem? Powiemy tak i nie. Nie, może tak,
1: nie
2: może
1: będzie tego pomagał w grzechu, ale ogólnie w życiu będzie.
2: To znaczy,
1: pomagał.
2: Ja powiem tak, że on może w grzechu pomóc, ale o tyle, o ile wie, a Pan Bóg to doskonale wie, czy ten grzesznik dzięki tej pomocy będzie w stanie się nawrócić, znaczy czy będzie chciał się nawrócić. Ponieważ równie, powiedzmy, prawdziwym jest stwierdzenie, że gdyby Bóg pomagał zupełnie bezwarunkowo, no to znaczy, że grzesznika będzie utwierdzał w jego grzechach. No bo czy ja żyję tak, czy ja żyję inaczej, skoro doświadczam Bożej pomocy, to znaczy, że Bóg akceptuje mój stan. A to jest nieprawda. I dlatego też, jeżeli Pan Bóg wie, a wie, jak człowiek będzie postępował, no bo Bóg zna doskonale przyszłość. Jeżeli wie, że taka pomoc w danej sprawie będzie wykorzystana źle przez człowieka i człowiek będzie się dalej zatwardzał w swojej własnej postawie, bo doznaje pomocy, bo na przykład, bo mu się szczęści, bo mu wszystko idzie i tak dalej i nie zamierza poprawić życia, to Pan Bóg do takiego czegoś ręki nie przyłoży, ponieważ wie, że ta pomoc zostanie źle spożytkowana. Jako błędne uzasadnienie akceptacji danego stanu życia. Jeżeli to jest, mówię, kwestia, jeżeli to jest grzesznik, rzeczywiście, jeżeli jest to grzesznik, to Bóg mu pomagać, no może, oczywiście, bo kto Panu Bogu zabroni pomagania, ale zasada jest, proszę Państwa, taka jednoznaczna. Jeżeli Bóg ma do czynienia z grzesznikiem, to 5 razy, tak w cudzysłowie trochę powiem, 5 razy się zastanowi, zanim mu pomoże. Bo wszystko zależy od tego, jak człowiek tę pomoc spożytkuje. Jeżeli spożytkuje ją dla nawrócenia się, to Bóg z radością takiej pomocy udzieli. Natomiast jeżeli z taką pomoc spożytkuje jako utwardzenie czy zatwardzenie się właśnie w tym postanowieniu, czy postanowieniu w tym przekonaniu, że ponieważ mi Pan Bóg pomaga, a ja żyję tak jak żyję, to znaczy, że Bóg albo Pana Boga to nie obchodzi, albo On to wręcz akceptuje. To takiego czegoś nie ma. I w tym momencie Bóg będzie zdecydowanie uzależniał swoją pomoc od stanu życia moralnego danego człowieka. I z pewnością, z radością, z chęcią będzie pomagał tym, którzy są mu wierni, ponieważ oni zawsze wykorzystają tę pomoc do umocnienia swojej wierności Panu Bogu, a więc do wdzięczności, do miłości, do głoszenia tejże pomocy. I tu są same plusy. Dlatego Bóg nie ma żadnej potrzeby, żeby wstrzymywać tęże pomoc. Owszem, powiemy, że może też ją wstrzymać, ale wtedy kieruje się innymi pobudkami, na przykład doświadczeniem wierności człowieka. Ciągle Państwo wspominajcie Hioba, o którym wspominaliśmy my też. Kiedy przypomnicie sobie, był to człowiek prawy, był to człowiek, który ze wszech miar zasługiwał na wszelką pomoc, a jednak Bóg go gwałtownie dotknął. W jakim celu? Żeby właśnie po pierwsze on wypróbował, na ile jest wierny, bo do tej pory wszystko mu dobrze szło, a więc nie było to może zbyt trudne trwanie w takiej wierności Panu Bogu, ponieważ on od razu wiedział, że wszystko jest dziełem Bożym i żyje wdzięcznością, dziękuję Panu Bogu, ofiary swoje spełnia. Natomiast Bóg chciał, żeby on się przekonał, jak ta wierność wygląda w sytuacji trudnej. I w tym momencie Bóg celowo nie tyle wprowadził, ile dopuścił do takiej sytuacji, czy do takich sytuacji, takiego związku sytuacji, bo ich było tam kilka, że Hiob został zupełnie wysadzony z siodła i w tym momencie właśnie dokazanie wierności Panu Bogu było rzeczą dla niego zarówno nową, jak i rzeczą bardzo, a bardzo trudną. I to są pewne takie doświadczenia, które Bóg zawsze ma, proszę Państwa, do każdego z nas indywidualne podejście. Zawsze. To nie jest tak, że Bóg działa sztampowo, Bóg nie jest komunistą, nie traktuje nas jak masy, nie zalicza nas do tego kręgu, czy do tej kategorii ludzi i tak dalej, tylko każdego traktuje naprawdę indywidualnie, bo taka jest relacja Boga do każdego człowieka. I więc jeżeli pomaga, bo to mówię w zależności od tego, kto jaką postawę ma, może pomóc również grzesznikowi. Jeżeli uzna, że ta pomoc właśnie będzie dla niego takim przyczynkiem powrotu do wierności Panu Bogu, jak najbardziej będzie pomagał. Natomiast jeżeli Bóg stwierdzi, że taki człowiek się zatwardzi jeszcze w swojej postawie, to ja sądzę, że logiczne by to było, żeby tej pomocy mu nie udzielać. I wtedy powiedzieć, no chłopie, ale wpierw postaraj się tutaj zreflektować swoje własne postępowanie. Natomiast jak to będzie chyba dalej wyglądało...
1: Tego dowiemy się za tydzień, dokładnie, bo to już jest końcówka tej audycji. Proszę Państwa, usłyszymy się zatem za tydzień. Psalm 32, kolejne wersety. Dziękuję Państwu.
2: Szczęść Boże, ksiądz Janusz Newrot.
1: I Hubert Piechocki. Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg biblijny.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznańskiej Katedry i Miasta Stołecznego Poznania. Będzie też o akcji Caritas Budujemy Bezpieczeństwo oraz o poznańskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Patronowie Poznania przypominają, że najgłębszym fundamentem życia społecznego jest prawda o człowieku, ale też i o Bogu. Bardzo byśmy chcieli odczytywać piękny i dumny Poznań jako księgę, która uczy historii patriotyzmu, solidarności, odważnej i wrażliwej wiary oraz miłości do ojczyzny, tej małej, sąsiedzkiej oraz tej wielkiej, sięgającej od Bałtyku po góry, mówił arcybiskup Wiesław Śmigiel w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Metropolita Szczecińsko-Kamieński przewodniczył mszy świętej z okazji uroczystości patronalnej Katedry Miasta Poznania. W Eucharystii uczestniczyli m.in. arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki, poznańscy biskupi pomocniczy, a także władze miasta z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem i przewodniczącym Rady Miasta Poznania Grzegorzem Ganowiczem.
2: Bardzo byśmy chcieli tak właśnie odbierać i czytać piękny i dumny Poznań jako księgę, która uczy historii patriotyzmu, solidarności, odważnej i wrażliwej wiary oraz miłości do ojczyzny, tej małej, sąsiedzkiej oraz tej wielkiej, sięgającej od Bałtyku po górę, od Szczecina przez Poznań aż do Zakopanego i Białegostoku. Moi drodzy, jakże w tym momencie nie wspomnieć o rocznicy, którą wczoraj Poznań obchodził bardzo uroczyście. 70 lat temu to tutaj ludzie wyszli na ulicę, aby walczyć, aby upomnieć się nie tylko o chleb i nie tylko o wolność, ale również o Boga. Przecież wśród wielu haseł, które wówczas się pojawiały, było również takie, aby katecheza była w szkole, aby człowiek był wolny w wyznawaniu swojej wiary. Za to też jesteśmy wdzięczni i to też jest ważna karta historii miasta. Nie sposób mówić o Poznaniu bez przypominania jego chrześcijańskich początków, bo to tutaj znajdują się korzenie polskiej państwowości i kościoła. Ostrów Tumski nie jest jedynie zabytkiem, ale miejscem pamięci o duchowych fundamentach Polski. I nie chodzi o nostalgię za przeszłością, która często bywa idealizowana. My mamy taką tendencję, że wszystko to, co było, co już się wydarzyło, jest lepsze od tego, co jest, a na pewno lepsze od tego, co będzie. Chodzi jednak o świadomość, że drzewo bez korzeni usycha. Święty Jan Paweł II tutaj w Poznaniu mówił, że naród istnieje z kultury i dla kultury. Można dodać, kultura trwa wtedy, gdy pamięta o swoich źródłach. Dzisiaj często mówi się o nowoczesności, czyli otwarciu na zdobycze ludzkiego umysłu, który przecież jest darem od Pana Boga. Ale prawdziwa nowoczesność nie polega na odcinaniu się od korzeni, ale jest twórczym rozwijaniem dziedzictwa, które otrzymaliśmy. Dzisiejsza liturgia przypomina, że obaj apostołowie oddali życie za Chrystusa. Piotr został ukrzyżowany, Paweł poniósł śmierć przez ścięcie mieczem. Byli bohaterami dlatego, że pozostali wierni. Współczesny świat potrzebuje właśnie takiej odwagi, aby mówić prawdę i według niej żyć. Odwagi służby dobru wspólnemu oraz uczciwości wtedy, gdy łatwiej i wygodniej pójść na kompromis lub nawet skłamać. Przypomnijmy, że herb Poznania ukazuje bramę miasta, nad którą stoją święci Piotr i Paweł, jakby mówili każdemu pokoleniu: nie wystarczy budować, udoskonalać mury miasta, ale trzeba jeszcze, a może przede wszystkim, budować serca ludzi i dbać o wiarę. Prośmy dziś patronów Poznania, aby wypraszali mieszkańcom całej archidiecezji dar jedności, mądrości i odpowiedzialności. Niech wspierają wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu, rodziny, nauczycieli, duchownych, przedsiębiorców, samorządowców, ludzi kultury, nauki, służby mundurowe i wszystkich wolontariuszy.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Podczas uroczystości metropolita poznański dokonał obrzędu pobłogosławienia nowego sztandaru miasta Poznania, który został przekazany Straży Miejskiej. Sztandar zdobi herb miasta Poznania z postaciami świętych apostołów Piotra i Pawła oraz hasło Stołeczne Miasto Poznań i Taka chwała Pana, jaka praca nasza. Z drugiej strony znajdują się postaci pierwszych władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zwieńczone napisem Tu zaczęły się dzieje narodu, państwa i kościoła. Doroczna uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła jest w naszej archidiecezji okazją do szczególnej modlitwy, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński.
2: Doroczna uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła jest w naszej archidiecezji w Poznaniu okazją do szczególnej modlitwy. W niej łączymy się w duchu wdzięczności za dar tej bazyliki archikatedralnej, dziękując Panu Bogu za wszystko, co w sobie uosabia, będąc matką kościołów archidiecezji poznańskiej. Tutaj także modlimy się co roku za nasze miasto Poznań, zarówno archikatedrze, jak i miastu. Ci dwaj święci apostołowie patronują. Przywołujemy więc w duchu wdzięczności wszystko to, co staje się w naszym sercu powodem do dziękczynienia za dar otrzymanych łask, za tę świątynię i wszystko, co w niej się przez wieki dokonało, a także nasze miasto, dziękując za wszelkie dobro, które staje się udziałem jego mieszkańców. W naszej modlitwie obecne jest także wołanie o dar Bożego błogosławieństwa dla naszego Kościoła, a także dla naszego miasta, by umacniał to, co dobre, Bóg swoją łaskawością, a to, co złe, kruszył i przemieniał na dobro. Dziękuję dzisiaj za możliwość współuczestniczenia w obchodach poznańskiego czerwca, zważywszy, że była to okrągła rocznica, i za wspólne przywoływanie tak cennych treści tego pierwszego wolnościowego powojennego zrywu. Świadomość tego dziedzictwa dzisiaj jeszcze bardziej skłania nas do modlitwy o dobrą teraźniejszość i przyszłość dla naszego miasta. Niech wierność, wdzięczność za dar, za łaskę wiary, za wdzięczność za dar Kościoła, który nas gromadzi w swym wnętrzu, a także za dar tej społeczności, którą jest miasto Poznań, ożywia naszą modlitwę i sprawi, że będzie ona bogata w trwałe owoce.
3: Poświęcony dziś sztandar niech przypomina, że prawdziwa wielkość miasta mierzy się nie liczbą mieszkańców, choć to też jest ważne, lecz wielkością ducha ludzi, którzy je tworzą. Święci apostołowie Piotrze i Pawle, patronowie Poznania, módlcie się za nami.
2: Módlmy się. Boże Panie historii i narodów, pobłogosław ten sztandar miasta Poznania. Niech będzie znakiem wielowiekowego dziedzictwa naszego miasta. Niech przypomina o początkach naszego narodu i państwa, które związałeś z dziełem Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz o chrześcijańskich korzeniach Polski, których świadkiem jest Poznań. Spraw, Panie, aby nasza praca pomnażała Twoją chwałę i umacniała mieszkańców stolicy Wielkopolski w odpowiedzialności i trosce o wspólne dobro. Niech ten sztandar jednoczy nas w miłości do ojczyzny, szacunku do historii i wiernej służbie przyszłym pokoleniom. Wszechmogący Boże, za przyczyną świętych apostołów Piotra i Pawła udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Życzę, by czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, w życzeniach z okazji zakończenia roku szkolnego 2025-26. Przewodniczący episkopatu wyraził także nadzieję, że wakacje będą sprzyjały pogłębieniu wiedzy zdobytej w szkolnych ławkach dzięki nowym doświadczeniom oraz staną się źródłem wielu pięknych i budujących przeżyć.
4: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że Jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych, tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębienia tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń. Wszystkim nauczycielom bardzo, bardzo dziękuję za ten trud włożony przez cały rok, by przekazać to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej buduje człowieka, a więc nie tylko naukę, ale dobre przykłady, dobre świadectwa życia i to wszystko, co stanowiło treść wychowania naprawdę w wartościach. Życzę wszystkim jeszcze raz dobrych, udanych, pięknych wakacji.
1: Tlenek węgla nie ma wakacji, informują wielkopolscy strażacy. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo zatrucia czadem występuje przez cały rok. W okresie letnim źródłem zagrożenia mogą być przede wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły, kuchenki, kominki oraz inne urządzenia, w których zachodzi proces spalania. Dlatego w ramach programu Budujemy Bezpieczeństwo Caritas Archidiecezji Poznańskiej rozdaje czujki najbardziej potrzebującym, mówi Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas.
5: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1200 czujek. One są dedykowane szczególnie dla osób starszych, dla osób, które żyją w trudniejszej sytuacji życiowej i nie jest, i priorytetem nie jest dla nich taki zakup. Jeżeli mają wydać te około 100 zł, to pewnie to pójdzie na bardziej na jedzenie, na jakieś takie bardziej priorytetowe wydatki. Dlatego bardzo nam zależy, żeby one trafiały do ludzi i też nie robimy tego. Robimy to na zasadzie czasami wydawania, ale staramy się, żeby było to zawsze powiązane z edukacją, żeby też każdy, kto tę czujkę ma, umieścił ją we właściwym miejscu, żeby ona rzeczywiście działała, żeby była włączona, żeby to nie było tylko odebrany sprzęt, który po prostu trafi gdzieś na dno szuflady i zapewniała bezpieczeństwo osobom starszym, rodzinom wielodzietnym. Myślę, że szczególnie wśród takich osób, w których jest jakaś trudniejsza sytuacja kryzysowa, jeżeli czujka nie jest priorytetowym wydatkiem, to na pewno nie jest to wymiana pieca gazowego, który jest rzeczywiście niebezpieczny w domu. Stare sprzęty, mieszkanie w budynkach, które być może nie są dobezpieczone. Bardzo nam zależy, żeby jednak to bezpieczeństwo tam zapewnić, tym bardziej, że jest to też profilaktyka, bo jeżeli dzieje się taki jakiś poważny wybuch, chociażby dzisiaj w nocy też byli nasi przedstawiciele, byliśmy w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, byliśmy przy pożarze, przy tym wybuchu gazu przy ulicy Husarskiej, gdzie też dostarczaliśmy wodę, sprawdzaliśmy, czy możemy jakoś pomóc. Zależy nam, żeby jak najmniej osób musiało doświadczyć takiej nocy, jak właśnie ta dzisiejsza, tak jak było na Kraszewskiego, czy przy ulicy Krańcowej, żeby nie trzeba było dojść do tego punktu. Wystarczy mieć tę czujkę i rzeczywiście ona jest skuteczna.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Pod hasłem Wypłyń na głębie wyruszy w tym roku 92. poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsi tradycyjnie już 3 lipca. Na trasę wyruszą pątnice z Czarnkowa. W kolejnych dniach dołączą do nich grupy z Opalenicy, Buku Nowego, Tomyśle, Poznania i Leszna. A wszyscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 15 lipca. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z księdzem Rafałem Walidem, kierownikiem poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę.
2: Czekamy na pielgrzymów. Część z nich już zapisała się przez internet, bo stworzyliśmy już od kilku lat taką możliwość i z tych zapisów korzysta zazwyczaj część ludzi. Około kilkuset osób mamy zapisanych. I do 30 czerwca te zapisy trwają, z czego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do skorzystania. Natomiast pozostali, tak jak to zgodnie ze zwyczajem, zapisują się w dniu rozpoczęcia pielgrzymki, czy wtedy, kiedy dołączają, i wtedy też będzie możliwość w biurze grupy zapisać się na pielgrzymkę.
1: Jak to w ogóle jest z tym pielgrzymowaniem? Czy w dzisiejszych czasach są jeszcze chętni? Są osoby, które chcą poświęcić swój wolny czas i często w niełatwych warunkach, także tych atmosferycznych, pokonać te 300 kilometrów, by iść na Jasną Górę?
2: Zeszłoroczny wynik udziału pielgrzymów, czyli 1280 osób, myślę, że pokazuje, że jak najbardziej, bo to jest dosyć spora grupa tych, którzy przeszli tą trasę w różnych wymiarach, bo niektórzy przeszli całość, niektórzy tylko część, ale wzięli udział, tak jak im możliwości czasowe i kondycyjne pozwalały wziąć udział. Są też pielgrzymi duchowi, którzy nas wspierają modlitwą. W tym roku to będzie parafia w Naramowicach. Myślę, że do tego jeszcze nawiążemy. Natomiast ja powiem, bo mam takie doświadczenie spotkań ogólnopolskich kierowników pierwszych pielgrzymek z danej diecezji. W tym roku była to pielgrzymka w Rzeszowie. I muszę powiedzieć, że jakby się zebrało z całej Polski ilość tych pielgrzymów, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach diecezjalnych, to jest bardzo spora grupa. Są diecezje, gdzie bierze ich po 600, 500 osób, 300, 200, bo to czasami są bardzo dalekie odległości, na przykład ze Szczecina czy z Gdańska. Ale są też pielgrzymi, którzy mają trochę mniejszą trasę do pokonania i tam jest nieraz i kilka tysięcy. Z Radomia to jest największa grupa z Polski, która wyrusza. W zeszłym roku wziął udział 7200 pielgrzymów. To pokazuje, że ta grupa pielgrzymujących z różnych diecezji, mimo że zróżnicowana, to jednak jest dosyć spora.
1: Większość pielgrzymek wyrusza w sierpniu. Poznań pod tym względem trochę się wyróżnia, bo my już w lipcu, i to, co też chyba wyróżnia naszą pielgrzymkę, to fakt, że bardzo często i większość osób nocuje potem po rodzinach.
2: Tak, jest to bardzo, bardzo sympatyczny zwyczaj, który staramy się podtrzymywać. Więc tak, na pewno my jako pielgrzymka poznańska docieramy na Jasną Górę w związku z odpustem Matki Bożej Szkaplerznej, bo jakby tym punktem szczytowym jest właśnie odpust Matki Bożej Szkaplerznej, który przypada 16 lipca. I podobnie my wchodzimy 15 lipca i podobnie wchodzi pielgrzymka rano przed nami, pielgrzymka z diecezji przemyskiej. I w tym samym czasie też jest pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprzyja to oczywiście temu, że skoro jest mniejsze natężenie w miejscowościach, to ten zwyczaj, ta tradycja, że nocujemy po domach, jest łatwiejsza, bo wtedy pielgrzymi gospodarze mają tylko pielgrzymów z naszej diecezji. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów. Awaryjnie w Kłobucku, gdzie tych pielgrzymów jest więcej i w sierpniu przez Kłobuc przychodzi mnóstwo pielgrzymów, tam mamy zarezerwowane szkoły i pielgrzymi będą mogli z nich skorzystać.
1: Skoro już przy tej trasie jesteśmy i przy specyfice poznańskiej pielgrzymki, no to powiedzmy w kilku słowach, co przed nami w zasadzie, co przed pątnikami teraz w najbliższych dniach będzie, jeśli chodzi o trasę, przemarsz, jak to wszystko wygląda?
2: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. I to czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencję, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz i małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony tym wszystkim, co już wspomniałem. A na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i placki, i kanapki, i zupki. I jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tę trasę przejść.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomek Wandel. To jest 42. spotkanie z muzyką z celuloidu. Nasze spotkanie rozpoczęła piosenka z czołówki serialu Peaky Blinders, o którym opowiem przy najbliższej okazji. A dziś zaczynamy od klasyki, ale klasyki gier komputerowych. Tomb Raider, najnowsza wersja tej bardzo popularnej gry, pochodzi z 2018 roku. Później ukazywały się już tylko różnego rodzaju wznowienia. Tak się dzieje zresztą do dziś. I w tymże 2018 roku, niejako na podsumowanie 22-letniej historii tej gry, w której główną postacią jest Lara Croft, ukazuje się jej filmowa adaptacja. Nie jestem graczem, tylko dlatego się nią zainteresowałem, gdyż w roli głównej, czyli Lary Croft, pojawia się Alicia Vikander. Tak jak wspomniałem, wszystko zaczęło się w 1996 roku od serii gier komputerowych, w którym główna postać, wspomniana pani archeolog Lara Croft, poszukuje antycznych skarbów. W filmie Tomb Raider z 2019 roku spotykamy ją 7 lat po tajemniczej śmierci jej ojca, Lorda Richarda Crofta. Pojawiają się jednak pewne przesłanki mówiące o tym, że on żyje. By to zbadać, Lara udaje się na małą japońską wyspę, gdzie spotyka złych ludzi. W poprzednich dwóch ekranizacjach z 2001 i z 2003 roku w roli głównej wystąpiła Angelina Jolie. Mało brakowało, a w roli Lary Croft z 2018 roku pojawiłaby się Daisy Ridley, czyli międzygalaktyczna Rey. No właśnie. Ona jednak wolała się pojawić w kolejnej części sagi Star Wars The Rise of Skywalker. Ostatecznie Alicia Vikander ze swoją dziecięcą twarzą zaprezentowała się całkiem nieźle, by nie powiedzieć doskonale. Do roli przygotowywała się, trenując wytrwale w pocie czoła, co zresztą widać, słychać i czuć. Są w filmie dwie sceny godne szczególnego zainteresowania. To pogoń za lisem, czyli zapierający dech w piersiach pościg rowerowy, który obserwujemy już w pierwszych minutach filmu, i scena, w której Lara Croft balansuje na skrzydłach zardzewiałego wraku japońskiego bombowca marki Mitsubishi. Parę dźwięków prosto ze ścieżki dźwiękowej. Najpierw specjalna wersja hitu grupy Destiny's Child, stworzona specjalnie na potrzeby filmu Tomb Raider przez dwóch niemieckich muzyków, Christiana Forlandera i Simona Hegera, ukrywających się pod nazwą Zwei. Głosu udzieliła tu Eda Hayes, a potem zaśpiewa brytyjska wokalistka Ray BLK.

Kino niezależne, inaczej zwane kinem offowym, charakteryzuje się niskobudżetową produkcją. Niekiedy są to filmy krótko- lub średniometrażowe, ich twórcami są mało znane osoby, czasami są to nawet studenci szkół filmowych. Zdarza się, że w takich filmach pojawiają się też znane nazwiska w obsadzie. Wszystko zależy oczywiście od budżetu, którym dysponuje twórca. Są również organizowane festiwale filmów niezależnych. Jednym z najbardziej znanych jest amerykański Sundance Film Festival, który istnieje od 1978 roku. I właśnie na tym festiwalu 2 lata temu swą premierę miał amerykański dramat społeczny Luz. Jest to opowieść o adoptowanym przez amerykańskie małżeństwo chłopcu, który wychowywał się w ogarniętej wojną Erytrei. W filmie poznajemy go, gdy już jest licealistą z bardzo dobrymi wynikami. Szanowany przez grono profesorskie, jak i przez uczniów, jest też bardzo dobrym mówcą, jest także doskonałym obserwatorem życia. Pewnego dnia na światło dzienne wychodzi fakt, który może stać się rysą na wizerunku Luza. W roli głównej wystąpił Calvin Harrison, świetnie zagrał, w rolach jego rodziców natomiast pojawili się Tim Roth i Naomi Watts. Reżyseria Julius Ona. Czas trwania, godzina 49, film do lekkich nie należy, ale warto obejrzeć.

Każdy kraj miał swojego seryjnego mordercę, zazwyczaj nieuchwytnego. W Polsce na Śląsku obawialiśmy się wampira, czyli Zdzisława Marchwickiego, w Wielkopolsce Józefa Pluty. Na Wyspach Brytyjskich mieli Kubę Rozpruwacza, a za oceanem w okolicach San Francisco był Zodiak. Różnica między nim a na przykład Józefem Plutą jest taka, że nasze władze poradziły sobie z nim, a w Ameryce cały czas nie wiedzą, kto ukrywał się pod pseudonimem Zodiak. Chociaż niedawno przeczytałem, że w tej sprawie zaczęło się coś klarować. Pod koniec lat 60. zamordował 5 młodych ludzi w wieku od 16 do 29 lat. Po każdym morderstwie informował o swoim czynie dziennikarzy z gazety San Francisco Chronicle. Wysyłał też zaszyfrowane listy mające po złamaniu kodu ujawnić jego tożsamość. Policja i FBI wielokrotnie przesłuchiwała potencjalnych podejrzanych. Być może w przyszłości dalekiej lub niedalekiej pojawi się jeszcze nowsza technologia, która pomoże złapać tego mordercę. O tych nieudolnych próbach rozwiązania tej zagadki traktuje film Davida Finchera z 2007 roku Zodiak. Zdecydowanie za długi, 4 minuty dłuższy od najnowszego Bonda, no i tak przepełniony faktami i nazwiskami, że nie sposób się nie pogubić. Za to obsada jest całkiem interesująca. Jay Gyllenhaal w roli redakcyjnego rysownika i zarazem detektywa z zamiłowania, Robert Downey Jr. w roli jego kolegi zza biurka, a w rolach policjantów nasi serialowi dobrzy znajomi. Anthony Edwards, czyli Dr. Green z Ostrego dyżuru oraz Elias Kotas, detektyw oliński z Chicago PD. Film nie otrzymał żadnych nagród ani nawet nominacji, co mnie wcale nie dziwi, bo dla mnie to były przysłowiowe flaki z olejem. Ale na pewno jest fabularnym zapisem fragmentu historii USA. Swoją drogą ciekawe, kto był owym mordercą i co nim kierowało. Grupy Three Dog Night słuchaliśmy przed chwilą, teraz prosto z filmu Zodiak kolejną piosenkę zaśpiewa Boss Skaggs, a ja już dziękuję za uwagę. To było 42. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu, mówił do Was Tomek Wandel, do usłyszenia niebawem.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. To z Księgi Kaznodziei Salomona 3:11. Droga jest celem. To motto, z którym być może się już zetknęliśmy. Może rzeczywiście sprawdza się ono w przypadku błahostek, jak na przykład wędrówka szlakiem turystycznym, ale niepokojące jest to, że wielu ludzi czyni je dewizą swojego życia. Są w drodze, ale nie pytają w ogóle skąd, dokąd zmierzają. Dlatego nie mają w swoim życiu żadnego wyższego celu niż ten, żeby uczynić każdą chwilę drogi tak przyjemną, jak tylko możliwe. Gdy droga jest celem samym w sobie, to człowiek jest tylko nieco bardziej rozwiniętym zwierzęciem powstałym przez przypadkowe zmiany w genach. Wówczas jego cel rzeczywiście mógłby zawierać się całkowicie w jego drodze. Wtedy też śmierć oznaczałaby dla niego ostateczny koniec wszystkiego. Udajmy się jednak z otwartymi oczami w podróż przez naturę. Ile piękna i różnorodności odkrywamy w świecie flory i fauny. Dlatego ogromu piękna, który wykracza daleko ponad to, co niezbędne i konieczne, teoria ewolucji nie ma żadnego wytłumaczenia. Przyroda wskazuje szczeremu obserwatorowi na Stwórcę, który wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Bóg żyje. I tu mamy odpowiedź na pytanie, skąd? A skoro jesteśmy stworzeniem Boga, powstaje także pytanie o dokąd? Jest ono naturalnym skutkiem posiadania świadomości wieczności, jaką Bóg włożył w ludzkie serce. Tak, dokąd prowadzi droga naszego życia? Do jakiego celu zmierzamy? Gdzie spędzimy wieczność? Bóg chce przyjąć nas do swojej chwały, gdzie wszystko jest nieporównywalnie piękniejsze niż tu, na ziemi, obciążonej przekleństwem grzechu. Jednak, abyśmy mogli osiągnąć ten cel, musimy zawrócić do niego z naszych błędnych dróg. To konieczne.

Prosperowanie poprzez słowo. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To pierwszy psalm, wersety 1-3. To życie, do którego powołał nas Bóg w Chrystusie, jest życiem wielkiej chwały i powodzenia. Zostałeś przeznaczony do prosperowania nie tylko finansowo lub w pewnych aspektach życia, ale we wszystkim dookoła i w każdy możliwy sposób. Takie powinno być Twoje doświadczenie w życiu. Werset, który otwiera dzisiejsze nauczanie, daje klucz do takiego wszechstronnego powodzenia, w którym wszystko, co robisz i wszystko, co do Ciebie się odnosi, prosperuje. To dzieje się poprzez rozkoszowanie się w zakonie Pana, Jego słowem i medytowaniu nad Nim dzień i noc. Jak bardzo chcesz prosperować? Jakiej chwały pragniesz w swoim życiu? Jeśli rozkoszujesz się w Panu i medytujesz nad Jego słowem regularnie lub z pewną częstotliwością, będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód i wydasz swój owoc we właściwym czasie. Twoje liście nigdy nie zwiędną, a cokolwiek uczynisz, powiedzie się.

0: który jest moim życiem i nad którym medytuję cały czas. Dziś żyję w Twoim Słowie, Twoim Słowem i przez Twoje Słowo, w zapewnieniu o całkowitym powodzeniu i wzrastaniu w chwale, w mojej pracy, rodzinie, służbie oraz każdej innej dziedzinie mojego życia. W imieniu Jezusa. Amen.
1: Niemen. Znany czy nieznany?

Ja może tylko chcę powiedzieć o następnej piosence, która jest przesłaniem. Właściwie miała być również tytułem płyty. Przeważyła chmura pod kapeluszem, bo tak się w końcu ułożyło treścią całość. Natomiast miała to być sonancja. Takie słowo ładnie brzmiące, jak piękna kobieta. Sonancja. Sonancja jest słowem zapomnianym, ale za tym słowem się kryje pojęcie źródła. Praźródła, właściwie osnowy. To jest ten korzeń.

czego wyrasta wszystko. Ja tutaj się pokusiłem o taką trochę ilustrację muzyczną z rejonów zza Eufratu, o którym Norwid już pisał, że ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem, czynsz płacę świat. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Natomiast w treści sonancji mówię o czymś wyjątkowym w zaśmieconym świecie, w jarmarku właściwie ogólnym. Tu się mówi o globalizacji, mówi się o marketingach w ogóle. Cały czas coś ktoś reklamuje, coś chce coś sprzedać. Po pierwsze, wszystkiego się nie da sprzedać, bo wszystkiego nikt nie kupi. Bo to, co potrzebne, zostało już kupione. I teraz kwestia jest taka, kiedy przychodzimy na jarmark, szukamy jednak czegoś wyjątkowego. I ja próbuję tutaj odsłonić prawdziwe potrzeby duszy, mianowicie szukanie tej jednej perełki w stosach jarmarcznych. W przeciwieństwie do szalonego modernizmu, który preferuje wulgaryzmy, ja to nazywam poezją toaletową, używa mocnych słów, wymachuje rękami na wzór nowojorskich raperów. I to jest małpowanie i totalna brzydota. Ale to zaczyna u nas, nie wiem dlaczego, być uważane za szczyt modernizmu i szczyt sztuki nowoczesnej. Ja przepraszam, ja jestem przeciwko. Posłuchajmy sonancji.

Strach jest nieprzyjacielem wiary. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? To apostoł Marek, 4 rozdział, wersety 39 do 40. Pewnego dnia Jezus był w łodzi ze swoimi uczniami, kiedy zerwała się gwałtowna burza. Pan spał, podczas gdy jego uczniowie walczyli z wielkimi falami, które groziły zatonięciem statku. Kiedy ich działania nie przynosiły skutku, podeszli do Jezusa i zbudzili go, mówiąc: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Kiedy mistrz obudził się, był niewzruszony i pełen spokoju. Wcale nie podskoczył ze strachu. Po prostu zgromił wiatr i morze i powiedział do burzy: umilknij, ucisz się. I nastała wielka cisza. Następnie zwrócił się do swoich uczniów i powiedział: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Strach i wiara są sobie przeciwne. Strach niweluje wiarę, a wiara niszczy strach. Twoja wiara może nie funkcjonować, gdy jest słaba, a ty sam jesteś dręczony i torturowany przez strach. Słaba wiara jest rezultatem niewystarczającej wiedzy. Bóg mówi w Starym Testamencie, w Księdze Ozeasza 4:6: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę. Bóg powiedział, że jego dzieci giną, cierpią, są w niewoli, doświadczają ucisku, są karani i znieważani, ponieważ brakuje im poznania Bożego Słowa. Wszak im więcej słuchasz Bożego Słowa, tym więcej wiedzy zdobywasz, a twoja wiara, która przychodzi przez Słowo, zwiększy się. Im mniej słuchasz Słowa, tym mniejsza jest twoja wiara. Strach jest duchem, który zawsze próbuje atakować twoją wiarę. Następnym razem, kiedy będzie próbował cię atakować, uklęknij przed Panem i połóż swoją Biblię przed sobą. Czytaj i medytuj nad wersetami i zacznij głośno cytować do momentu, kiedy będziesz nasycony Słowem. Pismo Święte mówi: gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię. Kaznodzieje 11:3. Po jakimś czasie zaczniesz głośno krzyczeć: odrzucam wszelki strach. Moja wiara przezwycięża strach. Jestem narodzony z Boga i przezwyciężyłem świat dzięki wierze. Odrzucam strach i obawę przed negatywnymi okolicznościami i sytuacjami, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. Bóg nie dał mi ducha strachu, ale mocy, miłości i powściągliwości.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Dzisiejsza Ewangelia to opowieść o wielkiej nadziei, która rodzi się w ciszy. Desperacja ojca i dyskretny dotyk cierpiącej kobiety pokazują, że nawet najmniejszy gest zaufania może zmienić wszystko. Wiara nie zawsze potrzebuje głośnych słów. Czasami wystarczy cicha pewność, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, nawet w największym tłumie problemów. Uzdrowienie zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje polegać tylko na sobie, a zaczyna wierzyć, że dla Pana Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Pomyśl, jaki drobny gest zaufania wobec Boga mogę wykonać w moim obecnym trudzie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 24, w którym podróżni przebywają ocean spokojny. Odgadujecie zapewne, co nastąpiło w pobliżu Szanghaju. Sygnały z tankadery spostrzeżono na parostatku płynącym do Yokohamy. Kapitan, zauważywszy spuszczoną do połowy flagę, dał rozkaz zawrócenia parowca ku małemu szkunerowi. W kilka chwil potem Phileas Fogg wsunął w rękę Johna Bansby'ego umówione 550 funtów. Co uczyniwszy, szanowny gentleman wraz z panią Audą i Imćfixem wspiął się na pokład parowca, który natychmiast ruszył w dalszą drogę ku Nagasaki i Yokohamie. Przybyli tam 14 listopada o godzinie przewidzianej w rozkładzie, po czym pan Fogg, nie interesując się więcej Fixem, udał się od samego rana na Karnatik, gdzie się dowiedział ku radości pani Audy, a prawdopodobnie i własnej, choć tego nikt po nim nie poznał, że Francuz nazwiskiem Obieży Świat istotnie przybył poprzedniego dnia do Yokohamy. Pan Fogg, który pamiętał, że jego statek do San Francisco odpływa tegoż wieczoru, nie zwlekając ani chwili, ruszył na poszukiwanie lokaja. Zwrócił się przede wszystkim do konsulatu angielskiego i francuskiego, lecz niestety na próżno. Przebiegłszy bez rezultatu wszystkie ulice Yokohamy, zwątpił już w odnalezienie Obieży Świata, gdy naraz traf, a może nieokreślone przeczucie, kazały mu odwiedzić budę zacnego pana Batulkara. Naturalnie nigdy by nie rozpoznał swego sługi pod ekscentrycznym przebraniem legendarnego bohatera. Szczęściem on sam ze swej leżącej pozycji dostrzegł pana Fogga na galerii. Z wrażenia nie mógł się powstrzymać, by nie poruszyć przyprawionym nosem. Stąd utrata równowagi i wszystko, co potem nastąpiło. Tyle dowiedział się o Obieży Świat od pani Audy. Opowiedziała mu również dzieje podróży na tankaderze w towarzystwie pana Fixa. Obieży Świat ani okiem nie mrugnął, usłyszawszy to nazwisko. Uznał, że jeszcze nie czas zdradzić swemu panu, co zaszło między nim a inspektorem policji. Gdy więc przyszła na niego kolej zdania sprawy z własnych przygód, oskarżył się tylko o niecne upicie się, o palenie opium w traktierni w Hongkongu i prosił o przebaczenie. Pan Fogg wysłuchał jego opowiadania w milczeniu. Potem kazał lokajowi wystarać się o przyzwoity strój i nie poskąpił na ten cel pieniędzy. Nie minęła godzina, a Francuz odmienił się nie do poznania. Zerwał nos z twarzy, odrzucił skrzydła i już nic w nim nie przypominało wyznawcy boga Tingu. Parowiec płynący z Yokohamy do San Francisco należał do towarzystwa Pacific Mail Stream i nosił nazwę General Grant. Był to pakowny statek kołowy o wyporności 250 ton, starannie utrzymany i zdolny do rozwinięcia nie byle jakiej szybkości. Ogromny balansier wznosił się i opadał miarowo pod pomostem. Do jednego jego końca był przywiązany trzon tłoka, a do drugiego drąg korbowy, który transformując ruch pionowy w okrężny, łączył się bezpośrednio z wałem napędowym kół. Generał Grant wyposażony był w 3 maszty gaflowe i dysponował znaczną powierzchnią żagli, co potężnie wspierało siłę pary. Robiąc swoje 12 węzłów, nie powinien był użyć więcej niż 21 dni na przebycie Pacyfiku. Pan Phileas miał tedy prawo wierzyć, że znalazłszy się 2 grudnia w San Francisco, dotrze do Nowego Jorku 11, a 20 wysiądzie w Londynie na kilka godzin przed fatalnym terminem 21 grudnia. Pasażerowie byli dość liczni. Anglicy, dużo Amerykanów, mnóstwo emigrujących do Ameryki kulisów i kilku oficerów armii indyjskiej, którzy, korzystając z urlopu, odbywali podróż dookoła świata. Przez cały czas podróży nie zaszły żadne wypadki, o które zwykle na morzu nie trudno. Parowiec prawie nie kołysał, pchany silnymi kołami i wsparty sporą powierzchnią żagli. Tym razem ocean spokojny usprawiedliwiał swą nazwę. Pan Fogg był według zwyczaju niewzruszony i zamknięty w sobie. Młoda Hinduska czuła coraz wyraźniej, że łączy ją z tym człowiekiem coś więcej niż wdzięczność. Natura jego milcząca, a w czynach tak wspaniała, czyniła na niej z każdym dniem silniejsze wrażenie. I oto sama, o tym nie wiedząc, poczęła ulegać uczuciu, którego nieprzenikniony pan Fok, jeśli sądzić z pozoru, zdawał się wcale nie zauważać. Pani Auda coraz goręcej interesowała się jego sprawami i niepokoiła czyhającymi nań niepowodzeniami, które mogłyby przeszkodzić w wygraniu zakładu. Przy każdej okazji gawędziła o tym z obieży światem, który umiał czytać między wierszami i pojął, co się dzieje w sercu młodej hinduski. Poczciwiec okazywał teraz ślepą wiarę w swego pana. Był niewyczerpany w pochwałach na temat jego szlachetności, wspaniałomyślności i poświęcenia. Nie zapominał też upewniać co jakiś czas młodej wdowy o powodzeniu podróży. Twierdził, że najgorsze jest już poza nimi, skoro wydostali się z krajów tak fantastycznych jak Chiny i Japonia, że obecnie wracają w strony cywilizowane i że za pomocą zwykłego kuriera San Francisco-Nowy Jork, a potem transatlantyku z Nowego Jorku do Londynu, zakończą w przewidywanym terminie nieprawdopodobną wyprawę wokół kuli ziemskiej. Połowę tej trasy przebiegł pan Fox chwilą, gdy znalazł się o 9 dni drogi morskiej za Yokohamą. Istotnie, 23 listopada generał Grant minął 180 południk, ten sam, na którym leżą na półkuli południowej antypody Londynu. Z 80 dni, którymi na swoją podróż rozporządzał, zużył pan Fogg do tej pory 52. Zostawało mu wobec tego 28. To prawda, ale zwróćmy uwagę, że jeżeli dżentelmen ów znajdował się według wzajemnego układu południków dopiero w połowie swej drogi, to w rzeczywistości uczynił już przeszło 2/3 ogólnej trasy. Ileż razy, wspomnijmy, przyszło mu zbaczać z prostej linii, objeżdżać z Londynu do Adenu, z Adenu do Bombaju, z Kalkuty do Singapuru, z Singapuru do Yokohamy. Gdyby mógł posuwać się prostą drogą po 50. równoleżniku, na którym znajduje się Londyn, cała trasa wynosiłaby około 12 tysięcy mil, gdy tymczasem, będąc niewolnikiem kapryśnego układu linii komunikacyjnych, musiał przebywać aż 26 tysięcy mil, z czego jak dotąd, do dnia 23 listopada, zrobił około 17 500. Na szczęście reszta drogi biegła prosto jak strzelił, a nieobecny Fix nie mógł już bruździć. Tegoż właśnie dnia, 23 listopada, obieży świat znalazł powód do szczególnej radości. Przypominamy sobie, że ongiś uparł się trzymać czasu zachodnioeuropejskiego i nie przesuwać ani cofać wskazówek swego pamiątkowego zegarka, bo czas obowiązujący w mijanych krajach uważał za kłamliwy. Otóż dziś stwierdził, że jego zegarek co do sekundy zgadza się z pokładowym chronometrem. Nic dziwnego, że obieży świat triumfował. Chętnie by się teraz przekonał, co by na to powiedział Fix, gdyby tu był obecny. A, łajdaczyna, tyle mi nabrydził o południkach, o słońcu, o księżycu. To ci dopiero mądrala. Gdyby takich słuchano, ładnie by zegarki zaczęły na świecie chodzić. Ale mnie nabrać niełatwo. Wiedziałem, że dziś czy jutro słońce się opamięta i pójdzie według mego zegarka. Cieszył się lokaj. Gdyby tarcza jego zegarka była podzielona na 24 godziny, tak jak tarcze zegarków włoskich, obieży świat nie miałby powodu do triumfu. Zegarek jego wskazywałby godzinę 21 po północy, to jest godzinę 9 wieczór, podczas gdy na chronometrze okrętowym była dopiero 9 rano. Taka właśnie różnica czasu istnieje pomiędzy Londynem a 180 południkiem, o czym poczciwiec nie miał pojęcia. Ale gdyby nawet Fix umiał mu wyjaśnić to czyste fizyczne zjawisko, obieży świat bez wątpienia nie byłby w stanie go zrozumieć, a przede wszystkim nie zechciałby się na nie zgodzić. Zresztą, gdyby inspektor policji ukazał się teraz niespodziewanie na pokładzie, wówczas lokaj, słusznie żywiąc doń urazę, najprawdopodobniej przedyskutowałby z Imćfiksem całkiem inny temat i w zgoła odmienny sposób. Gdzież więc był Fix w tym momencie? Fix znajdował się nie gdzie indziej, tylko właśnie na pokładzie generała Granta. Po przybyciu do Yokohamy agent porzucił pana Foga, przeświadczony, że znajdzie go w ciągu dnia i pobiegł śpiesznie do konsulatu angielskiego. Tam wreszcie znalazł upragniony nakaz aresztowania, goniący za nim od 14 dni, wysłany zresztą z Hongkongu Carnaticiem, a więc tym statkiem, którym detektyw zamierzał płynąć. Nie dziwmy się kwaśnej minie Imćfiksa. Nakaz aresztowania nic już nie był wart. Pan Fogg znalazł się poza obrębem angielskich dominiów. Teraz potrzebny byłby od władz lokalnych specjalny rozkaz wydania przestępcy. Furda, rzekł sobie Fix, ochłonąwszy z pierwszej złości. Nakaz wprawdzie już tutaj na nic, ale za to będzie dobry w Anglii. Ten szelma jest widocznie przekonany, że policję wywiódł w pole i teraz spokojnie wraca do kraju. A więc dobrze, pojadę za nim. Tylko oby Bóg ustrzegł choć trochę ze skradzionych pieniędzy. Na podróż, na nagrody, proces, grzywne, na słonia, na drobne wydatki ten filut już puścił po drodze nie mniej niż 5000 funtów. Zresztą co tam? Bank angielski nie jest biedny, niech płaci. I zdecydował się załadować bezzwłocznie na generała Granta. Był właśnie na pokładzie, gdy nadeszli pani Auda, pan Fogg i obieży świat. Zdumiony Fix w legendarnym bohaterze rozpoznał swego wroga. Schował się czym prędzej do kabiny, nie chcąc się wdawać w wyjaśnienia, które mogłyby zepsuć całą sprawę. Mniemał, że w tłumie pasażerów uda mu się jakoś przemycić swoją osobę. Aż tu raptem dziś, gdy przechadzał się po przednim pokładzie, niespodziewanie znalazł się oko w oko z lokajem. Bez słowa obieży świat skoczył Fixowi do gardła i ku wielkiej uciesze zebranych Amerykanów, którzy natychmiast porobili między sobą zakłady, uczęstował agenta wspaniałym sierpowym, który dobitnie wykazał wyższość boksu francuskiego nad angielskim. Obieży świat od razu poczuł się spokojniejszy. Najwidoczniej mu ulżyło. Poturbowany Fix podniósł się, spojrzał na przeciwnika zimno i spytał: czy to już koniec? Na razie. Wobec tego chodźmy porozmawiać. Porozmawiać? Tak, w interesie pańskiego chlebodawcy. Obieży świat, ujarzmiony zimną krwią inspektora, poszedł za nim. Usiedli na dziobie statku. Sługujesz mnie, pan? Rzekł Fix. W porządku, tego się spodziewałem. Za to niech pan dobrze słucha. Dotychczas byłem przeciwnikiem pana Foga, ale od tej chwili chcę mu iść na rękę. Nareszcie, wykrzyknął lokaj. Więc przekonał się pan, że to człowiek uczciwy. Nie, odparł z flegmą detektyw. Mam go w dalszym ciągu za nic ponia. Hola, siedź pan spokojnie, niech skończę. Dopóki pan Fogg przebywał w posiadłościach angielskich, dobro sprawy nakazywało mi przetrzymywać go tam do czasu przyjścia nakazu aresztowania. Przyznaję, że nie zaniedbałem w tym celu niczego. Nasłałem na niego ojczulków z Bombaju, pana spoiłem w Hongkongu i rozdzieliłem z nim, co przyczyniło się do tego, że nie trafił na statek do Yokohamy. Pięści obieży świata zaciskały się coraz silniej. Ale teraz, podjął Fix, pan Fogg zdaje się wraca do Anglii. Udam się za nim, lecz odtąd będę się starał usuwać z jego drogi przeszkody, tak jak dotychczas wyłaziłem ze skóry, żeby je gromadzić. A jak pan widzi, moja gra się zmieniła, a zmieniła się dlatego, że leży to w moim interesie. I zwracam uwagę, że pański interes jest podobny do mojego, bo dopiero w Anglii wyjdzie na jaw, czy jest pan w służbie przestępcy, czy też uczciwego człowieka. Obieży świat słuchał z uwagą słów detektywa i doszedł do wniosku, że podyktowała je całkowita szczerość. Więc cóż? Pytał Fix. Między nami sztama? Sztama? Nie, odparł zagadnięty, ale spółka i to z dobrodziejstwem inwentarza, bo przy najmniejszym podejrzeniu o zdradę kark panu ukręcę. Zgoda, przytaknął spokojny agent. 11 dni po tej rozmowie, 3 grudnia, generał Grant wpłynął przez Złote Wrota do zatoki San Francisco. Jak dotąd, pan Fogg nie stracił, ale i nie zyskał ani jednego dnia.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.